0: Korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
1: Komisja Europejska chce zmienić zasady rozszerzenia tak, żeby po przyjęciu nowych członków wspólnota mogła nadal sprawnie funkcjonować. W tej propozycji mają się znaleźć zabezpieczenia, które ograniczą możliwość blokowania decyzji. Komisja chce ułatwić i przyspieszyć poszerzenie, natomiast państwa członkowskie Unii są bardzo ostrożne. Węgry nadal blokują otwarcie kolejnych działów, a Francja mówi, że przed przyjęciem nowych członków sama Unia musi się zreformować. Zresztą przed wyborami we Francji żadne decyzje w sprawie rozszerzenia nie zapadną. Także Polska podkreśla, że nie ma drogi na skróty.
0: Stuart KB, youtuber znany jako Stu, usłyszał wczoraj zarzuty. Dotyczą one rozpijania nieletnich i czynów o charakterze seksualnym z osobami poniżej 15 roku życia. W prokuraturze był wczoraj reporter RMF FM Michał Radkowski.
2: Nie przyznał się do winy, odmówił też składania zeznań, ani przed, ani po zakończeniu przesłuchania nie wyszedł do dziennikarzy, podobnie jak jego obrońcy. 34-latek do prokuratury przyjechał prosto z aresztu. Przypomnę, że trafił tam tydzień temu, potem jak sprowadzono go do Polski z Wielkiej Brytanii. Tam też był w areszcie, czekając na ekstradycję do kraju.
3: Prokurator jeszcze dziś skieruje wniosek do Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa o utrzymanie stosowania tymczasowego aresztowania, który miał związek z poszukiwaniem podejrzanego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, wdrożeniem listu gończego oraz europejskiego nakazu aresztowania.
2: Mówi prokurator Piotr Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. YouTuberowi grozi 15 lat więzienia.
0: W prokuraturze wczoraj był nasz reporter. Dziś sąd ma podjąć decyzję o ewentualnym przedłużeniu aresztu dla youtubera.
4: Fakty i pieniądze w RMF FM.
0: Polacy coraz bardziej martwią się o swoje portfele. Tak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. W porównaniu z lipcem, w sierpniu pogorszyły się nastroje wśród konsumentów. O obawach Polaków w faktach teraz dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
5: Główny lęk to rosnąca inflacja. W badaniu GUS narasta obawa, że ceny w sklepach będą coraz wyższe i to ma wpływ na nasze plany finansowe. Najbardziej spadł entuzjazm wobec planowania dużych zakupów. Takich, których nie robimy codziennie. Nowa pralka, pierścionek zaręczynowy, samochód. Rośnie strach przed takimi wydatkami. Obawiamy się też o sytuację ekonomiczną Polski. Doniesienia o rosnących wydatkach państwa i dziurze budżetowej nie napawają optymizmem. Jedyny obszar, który obecnie postrzegamy nieco lepiej, to obecna sytuacja gospodarstwa domowego. Być może inne obawy sprawiają, że zarządzamy swoimi budżetami nieco ostrożniej i dzięki temu domowe finanse wydają się stabilne.
0: Dzieła 50 tysięcy artystów z całego świata zostaną wysłane na Księżyc w ramach projektu Lunar Codex. Na Srebrnym Globie ma powstać pozaziemskie archiwum. Do kosmicznej galerii trafią m.in. prace łodzianki Dari Solar, które zostaną zapisane na niklowych dyskach.
6: Te dyski wyglądają jak malusieńkie płyty CD i one są zgromadzone jakby na takiej jednej dużej płycie CD. Są takie malusieńkie dyski z tej technologii Nanofish, na których są to zminiaturyzowane na przykład 2 na 3 mm, czy 2 na 5 mm te obrazy, lub cały tekst, i tych dysków jest bardzo dużo i one są jakby ściśnięte w taką malusieńką paczuszkę wielkości dosłownie takiego pudełka, jak pudełko do płyt CD, i one są przykręcone do boków lądowników.
0: A start misji planowany jest jeszcze w tym roku.
4: Polityka w faktach RMF FM.
0: Dokonania rządu Mateusza Morawieckiego są realne. Udało się zrealizować większość obietnic. Tak mówił w porannej rozmowie w RMF FM Łukasz Schreiber, poseł i wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Rozwój Plus. Podważał też wyniki sondażu, z którego wynika, że połowa ankietowanych nie ufa byłemu premierowi z czasów Zjednoczonej Prawicy. Posłuchajcie kolejnego fragmentu wywiadu prowadzonego przez Piotra Salaka.
7: Proszę spojrzeć też na poziomy zaufania, gdzie z kolei też jest jednym z najwyższych w Polsce się cieszy. To jest efekt, wie pan, bardzo ostrej też polaryzacji, która ma miejsce w Polsce. No, i szeregu innych rzeczy, ale to ja nie jestem politologiem, jakby, żeby to
8: ale
7: wszystko wyjaśnić.
8: Ale pytania o przyszłość natomiast, i o dokonania rządu Mateusza Morawieckiego będą się pojawiały w tej kampanii 2027 roku.
7: Ale te dokonania są realne.
8: Mieszkanie Plus, które, na przykład, chociażby miało być 100 tysięcy, ile było, pamięta pan?
7: No, nie było. było 100 tysięcy, tylko było finalnie około 40 tysięcy.
8: Waldemar doda jego bezpieczny kredyt 2%.
7: Razem z innymi programami, gdyby pan jeszcze je doliczył, tak jak program SIM-ów, tak jak jeszcze dwa inne, no bo były wielkie dopłaty także dla mieszkań czynszowych.
8: Nie przyjechał pan też do nas pewnie elektrycznym samochodem, których miało jeździć milion rok temu.
7: Akurat elektrycznym samochodem, ale to
8: miał pan
7: to
8: szczęście, bo takich jest zarejestrowanych, tak, bo takich jest zarejestrowanych raptem 150 tysięcy, no o ile dobrze pamiętam.
7: No ale to, wie pan, znaczy inaczej. Ma pan rację. Pan pokazuje, wymienił tu jedną czy dwie sprawy, w których nie udało się w pełni zrealizować, tylko proszę zobaczyć, że jakbyśmy uczciwie wzięli pod uwagę program, z którym szliśmy do wyborów w roku 15 i 19, to zobaczyłby pan, że ze sztandarowych obietnic udało się zrealizować, chcę być uczciwy, około 90%. Około 90% sztandarowych obietnic, pewnie w całej reszcie.
8: Chce mi pan powiedzieć, że Polski Ład wyciągamy, też był dobrym pomysłem?
7: No, szereg rozwiązań było znakomitym pomysłem związanych z tym,
8: podatkowych także?
7: Podatkowych także, tylko chciałbym to wyjaśnić. Podatkowych także, bo zostawiliśmy w kieszeniach Polaków w pierwszym roku po reformie prawie 27 miliardów złotych w rękach Polaków. Teraz sam, już po odliczeniu kwestii składki zdrowotnej, zresztą to, że akurat służba zdrowia dostała dodatkowe pieniądze, tak jak pan widzi dzisiaj, wszyscy, nawet ci, co tak zwalczali, się zgadzają. Zrobiliśmy jeszcze jedną rzecz, bo za tym poszły też środki, bo kto stracił? Straciły samorządy, bo te wpływy z podatków spadły, ale uruchomiony został program inwestycyjny.
8: Czyli
7: dla samorządów.
8: Powiedzieć, że jeżeli Rozwój Plus przekształcone w partię będzie przy władzy po 2027 roku, to Polski Ład powróci, również w przepisach podatkowych, tak?
7: No ale wie pan, ale w jaki sposób on został zdemontowany? Akurat nie został zdemontowany, więc on jest. On musi powrócić w kwestii programów inwestycyjnych. To jest nasza propozycja Polska jednej prędkości. Jasno, czytelne zasady dla samorządów na nowe inwestycje, to zupełnie upadło. To, co jedynie, ale nie mówimy tak, że wie pan, że wszystko było doskonale.
8: Dziwi się trochę tym, co pan mówi.
7: Nie, ale to chciałbym panu wyjaśnić. Jest jedna sprawa, w której chcemy dokonać korekty, to znaczy tej związanej z mikroprzedsiębiorcami, i to jeżeli mówimy o jakimś błędzie, który został być może popełniony, znaczy to właśnie dotyczył
8: to
7: on
8: razie,
7: mikroprzedsiębiorców,
8: tak.
7: Ale to nie znaczy, że całość tego programu, który obniża podatki Polakom, była zła.
8: Ja tylko pamiętam wypowiedź Sława Kaczyńskiego, który po roku obowiązywania Polskiego Ładu sam powiedział, że błędy zostały popełnione i że ludzie też powinni za to ponieść odpowiedzialność. Jakie macie poparcie? Patrzą
7: pan co, ale tam chodziło, tak mi się wydaje, ja już teraz nie pamiętam, chodziło być może o przy tym tempie wdrażania tego projektu i jeżeli ja bym za coś tutaj powiedział, przeprosił, że po prostu to powinno być perfekcyjnie przygotowane i w trochę dłuższym okresie zrobione. Natomiast no naprawdę, wie pan, nie próbujmy wmawiać Polakom, że kwota wolna na poziomie 30 tysięcy i PIT 12% były złym rozwiązaniem.
8: Mówię o tym, że jest długa lista...
7: Co było złym rozwiązaniem?
8: Mówię. Powiem panu, chodzi mi o to, proszę, że jest długa lista obciążeń rządów Mateusza Morawieckiego, kiedy był premierem.
7: Ale nie, która ale może o co teraz, chodzi
8: która może teraz
7: Ładzie,
8: obciążać,
7: bo ja bym chciał,
8: która teraz może obciążać Rozwój Plus. Przyszłą partię, stowarzyszenie, dzisiaj przyszłą partię Rozwój Plus. Pamięta pan, jakie były notowania? Pewnie pan nie pamięta, jakie były notowania tych wszystkich, którzy rozstawali się z PiS-em zaraz po tym, gdy następowała secesja?
7: No, pamiętam różne partie, które...
8: Solidarna Polska, 11% na samym początku. Polska jest najważniejsza, 8% na samym początku. Wy jesteście w tej chwili na poziomie 5-7. Pana to satysfakcjonuje?
7: 5-7% nas nie satysfakcjonuje, ale... No, akurat te badania są różne, ja się nimi tak bardzo
8: nie przejmuję. A jakie pan ma badania takie, żeby wychodziło pan, trochę więcej?
7: Ale w ogóle, znaczy, ja muszę panu zdradzić taką rzecz, że od kiedy przepracowałem jeszcze jako student w dużym ośrodku badań w Warszawie, całe wakacje, to mam do tego w ogóle bardzo duży dystans, bo widziałem, jakie mechanizmy są robione, które wpływają na te badania.
8: Wynik satysfakcjonujący dla rozwoju plus w przyszłych wyborach parlamentarnych to?
7: 15%.
8: 15%.
7: Tak.
8: To jest bardzo ambitny plan. No, 10%.
7: Trzeba zakładać sobie ambitne plany.
8: Dzisiaj do was walą drzwiami i oknami wszyscy chętni?
7: No, nie wiem, czy drzwiami i oknami, ale rzeczywiście chętnych jest sporo, co pokazuje, że jest wiara też w ten projekt i wiara w Mateusza Morawieckiego.
8: Ilu jest w tej chwili członków stowarzyszenia? Potrafi pan powiedzieć?
7: Potrafię powiedzieć, że osób zapisanych, zresztą teraz trwają, zapraszamy ich na różne spotkania, jest około 4000, coś takiego, ale to nie są dane z dzisiaj, bo gdyby pan mi powiedział, że o tym będziemy rozmawiać, to bym być może spróbował to zweryfikować, ale tak, sprzed iluś dni to pamiętam taką ilość 4000 kilkaset.
8: Prezydent
7: osób.
8: Tarnobrzega dołączył
7: całkiem do... nieźle, przyzna pan jak na początek.
8: Jak na początek, to prawda. Prezydent Tarnobrzega dołączył do Stowarzyszenia Rozwój Plus. To już czwarty prezydent miasta, o ile dobrze pamiętam.
7: Zgadza się.
8: 107. Będą kolejni?
7: Myślę, że będą kolejni.
8: Tak? Może jest już tak, że są pewne deklaracje i rozmowy się toczą?
7: Są, no ale wie pan, są także deklaracje daleko posunięte i część tego nie widać z perspektywy Warszawy, ale to jest dla nas super istotne, z wieloma burmistrzami i wójtami, którzy również wstępują do Stowarzyszenia Rozwój Plus. I w tym sensie uważam, że będziemy pod względem ilości prezydentów, burmistrzów i wójtów co najmniej trzecią siłą.
8: Będzie wspólna lista z Prawem i Sprawiedliwością?
7: Wie pan, no my zostaliśmy teraz wypchnięci z Prawa i Sprawiedliwości. Organizujemy nową formację także, bo to jest siłą rzeczy.
8: Wiemy, ale to
7: jest jasne.
8: Co z tą wspólną listą?
7: No, już zmierzam i do tego. Nie prowadzimy rozmów w tej chwili z nikim. Nie zastanawiamy się i nie nastawiamy się inaczej niż na samodzielny start. Wbrew temu, co mogę przeczytać nieraz w gazetach, no jesteśmy do tego gotowi, jesteśmy zdeterminowani, żeby jak najciekawszy i program przedstawić, te kolejne nasze punkty i konferencje pokazujemy, ale także przedstawić bardzo ciekawą ofertę jakościową, personalną, a jesteśmy gotowi pod patronatem prezydenta jakby na wspólny blok do Senatu. No a tak jak mówię, a do Sejmu, no to w tym momencie takiego scenariusza nie ma.
8: Czyli rozumiem, że pakt senacki tak, ale jeśli chodzi o Sejm, to na razie takich rozmów nie ma?
7: Nie ma absolutnie takich rozmów, więc byłoby kłamstwem, gdybym powiedział cokolwiek innego.
0: Cała rozmowa Piotra Salaka z posłem i wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Rozwój Plus Łukaszem Schreiberem jest na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: To już prawie trzecie na radiowym zegarze. Czas na kolejne wydanie faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. NFZ nie umorzy kary dla szpitala w Aleksandrowie Kujawskim. Chodzi o głośną sprawę syna senatora Lenca. Agenci CBA w ratuszu w Jeleniej Górze sprawdzają zaświadczenia będące podstawą do otrzymania pomocy po powodzi. Skansen w Sanoku znów otwiera się dla zwiedzających. W miejscu spalonego kościoła może stanąć inna drewniana świątynia. Narodowy Fundusz Zdrowia nie zgodził się na umorzenie kary finansowej wobec szpitala w Aleksandrowie Kujawskim. Chodzi o głośną sprawę zabiegu syna senatora Tomasza Lenca. Kontrola NFZ potwierdziła doniesienia medialne, że odbył się bez formalnej zgody i bez kolejki. Na lecznicę została nałożona kara w wysokości 134 tysięcy złotych. Szczegóły w tej sprawie ustalał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
1: Szpital zapłacił na razie połowę kwoty, bo NFZ zgodził się na rozłożenie kary na dwie raty. Jednocześnie, jak dowiedziałem się, dyrekcja placówki będzie próbować odzyskać te pieniądze bezpośrednio od lekarzy, którzy podjęli decyzję o wykonaniu zabiegu poza procedurą. Umożliwia to tak zwane rozliczenie regresowe. Okoliczności zabiegu cały czas wyjaśnia prokuratura. Śledczy wykorzystują m.in. wyniki wewnętrznej kontroli szpitala, która potwierdziła te nieprawidłowości. Przypomnę, że po tym, gdy ta sprawa wyszła na jaw, senator Tomasz Lenc został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej.
0: Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do ratusza w Jeleniej Górze na Dolnym Śląsku. Sprawdzają zaświadczenia po powodzi, które były podstawą do otrzymania wsparcia po kataklizmie sprzed 2 lat. W faktach teraz reporter RMF FM Beniamin Kubek-Piłat o tym, jak przebiega kontrola.
2: Jak zapewnił mnie rzecznik jeleniogórskiego ratusza Marcin Ryłko, kontrola przebiega bez problemów i w pełnym porozumieniu. Nie mamy nic do ukrycia, usłyszałem. Agenci CBA kontrolują procedurę wydawania zaświadczeń powodziowych dla przedsiębiorców, o które ci występowali po powodzi z 2024 roku. Kontrola to efekt działań biura, które to prowadzi od kwietnia i dotyczy przestrzegania procedur podejmowania i realizacji decyzji dotyczących wsparcia przedsiębiorców. Jak przekazał rzecznik urzędu, w Jeleniej Górze wydano około 200 zaświadczeń dla podmiotów, które chciały ubiegać się o popowodziową pomoc.
3: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: W Łodzi wakacyjna kumulacja prac drogowych. Remontowanych jest kilkanaście kluczowych ulic, co powoduje duże korki i utrudnienia dla kierowców oraz pasażerów komunikacji miejskiej.
4: Teraz mamy tak, Piotrkowska, Wróblewskiego, Pabianicka, Bandurskiego, Jana Pawła, Palki.
5: Arysztenfelda, Rolnicza, nie można się dostać z Hojen. Na Kurczakach jest taki korek, że jest dramat.
6: Gorzej troszeczkę od tej strony Redkini, Teofilowa. Z tamtej strony jak ktoś przyjeżdża do mnie tutaj do centrum, to każdy narzeka.
5: Tutaj nie ma logiki. Nie można rozkopywać równoległych ulic, które są kluczowe dla miasta.
7: Godzina jazdy tramwajem to tak trochę słabo, nie? Zamiast 20 minut, jak mam jechać, to jadę godzinę.
4: Czy dlatego pan się przesiadł na rower?
8: Jak załatwiam sprawy w mieście, to rowerem jest 100 razy szybciej.
0: Ze zdenerwowanymi mieszkańcami rozmawiała wczoraj dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka. Największy w Polsce skansen w Sanoku od dziś znów będzie otwarty dla gości. Popularną atrakcję zamknięto po niedzielnym pożarze, który strawił m.in. bardzo cenny XVII-wieczny kościół. W miejscu spalonej świątyni może stanąć inny drewniany kościół, przyznaje Marcin Krowiak, dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego.
9: W pierwszym kierunku jako muzealnicy patrzymy w stronę tą, aby pozyskać obiekt, który mógłby być przeniesiony tutaj na teren muzeum, ale również bierzemy pod uwagę rekonstrukcję tego obiektu. Poza tym mamy ogromne doświadczenie w rekonstrukcji, bo braliśmy udział w rekonstrukcji dachu synagogi, która jest w Muzeum Żydów Polskich w Warszawie. Na terenie muzeum jest rekonstrukcja Rynku Galicyjskiego, jest rekonstrukcja synagogi z Połańca. Także to doświadczenie ogromne też w tym temacie posiadamy.
0: Pieniądze na nowy obiekt obiecuje samorząd Podkarpacia, ale do muzeum zgłaszają się też prywatni darczyńcy.
3: Sport w faktach RMF FM.
0: Trener Stefano Lavarini ogłosił 14-osobowy skład reprezentacji siatkarek na Mistrzostwa Europy. Turniej rusza już w piątek. Polki pierwszy mecz zagrają w sobotę. O powołaniach i naszych szansach z Joanną Kaczor-Bednarską rozmawiał Patryk Serwański.
10: Odliczamy już godzinę do Mistrzostw Europy siatkarek, a razem ze mną Joanna Kaczor-Bednarska, ekspertka, komentatorka Polsatu Sport, a w przeszłości reprezentantka Polski. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Zastanawiam się, jak pani patrzy na skład, który już znamy. W porównaniu porównaniu z zeszłorocznymi mistrzostwami świata 5 zmian. Różne te powody, ale dużo, niedużo to jakoś wpływa na zespół, czy już tyle było czasu w tym roku, żeby dziewczyny się zgrały, że to w ogóle nie ma znaczenia. Tylko taka ciekawostka statystyczna.
11: Mam wrażenie, że pan mówi o tych zmianach, a ja już tak mocno przyzwyczaiłam się do tego składu, który oglądamy w tym sezonie, że patrząc na tą czternastkę, która została dzisiaj ogłoszona, widzę te najsilniejsze zawodniczki, które mogłyby wziąć udział w tegorocznych mistrzostwach Europy. Oczywiście pomijam te aspekty zdrowotne, które wykluczyły część siatkarek.
10: No bo wiemy oczywiście, że kilka dziewczyn zakończyło karierę, na przykład Agnieszka Korneluk, kilka walczy z kontuzjami. No dużo zmian uśrodkowych, to taka bliska pani pozycja. Tutaj no właściwie sporo się zmieniło. W kontekście dalej odnoszę się do tych mistrzostw świata sprzed roku. Jak teraz jest pani zdaniem obsadzona ta część boiska?
11: No to jest ta część boiska, o którą chyba najbardziej baliśmy się przed rozpoczęciem tegorocznego sezonu reprezentacyjnego. Natomiast wejście Mai Koput na boisko, młoda dziewczyna, która wojuje świat i myślę, że przed nią naprawdę niesamowita kariera, stała się tą jedynką, jeżeli chodzi o pozycję środkowej. Tu o tą pozycję drugiej środkowej rywalizują, tak szczerze mówiąc, Ania Obiała i Magda Jurczyk. I myślę, że ta ich wymienność na boisku będzie zależała od przeciwnika. Więc wbrew temu, o co się baliśmy, okazuje się, że mamy naprawdę bardzo ciekawą grupę zawodniczek na tej pozycji. No i będziemy się przyglądać, jak będą one też wyglądały w tych statystykach, jeżeli chodzi o pozycję środkowej.
10: Jakby opisać siłę tej naszej drużyny? Bo w poprzednich latach udawało się zdobyć medale Ligi Narodów, teraz nie udało się załapać do tego turnieju finałowego. Z jednej strony zawsze każdy mecz o taką wysoką stawkę to jest szansa na budowanie czegoś, na zbieranie tego doświadczenia. Z drugiej strony, no był czas na spokojne treningi, na przygotowanie się. Co na tej wadze, który odważnik jest cięższy?
11: No, ciężko powiedzieć. Na pewno warto wspomnieć, że Polki jednak były ósme w Lidze Narodów i tylko to, że gospodarzem były Chinki, nie dało im awansu do tego turnieju Final Eight, a tam mogłoby być różnie, mogłyby powalczyć o medal, być może powtórzenie tego, który był przez ostatnie 3 lata. Natomiast no, teraz mamy zawodniczki, które są bardzo zmotywowane, miały bardzo dużo czasu, też miały sporo, chyba dokładnie 10 dni na odpoczynek zaraz po odpadnięciu z Ligi Narodów, więc zespół, który powinien być zregenerowany, ale też dobrze, mocno wdrożony w trening, przygotowany na każdego kolejnego przeciwnika, no i też patrząc na to, jak może nam się ułożyć drabinka. Ja jestem zawsze daleka od tego, żeby wyliczać, które powinniśmy zająć miejsce, no to tutaj jednak zajmowanie 1. lub 3. byłoby dla nas niekorzystne, bo moglibyśmy się spotkać z teoretycznie silniejszym przeciwnikiem w ćwierćfinale.
10: Układ meczów w grupie ma znaczenie, to jaka jest kolejność tych meczów, które nas czekają, bo przypomnę, zaczynamy od Węgierek, potem Łotyszki, no i później już teoretycznie ten poziom trudności rośnie. Także czy dobrze, że takie 2 mecze na początek, które teoretycznie powinny być takim gładkim wejściem w turniej?
11: To powinna być dla nas taka rozbiegówka faktycznie i dobrze układa nam się ten kalendarz, stopniując trudność rywali. Jeżeli patrzymy na tę naszą grupę, to tutaj Turczynki wydają się być najmocniejszym zespołem, też wielu stawia je jako tego kandydata do złotego medalu, więc ja przyjmę wszystko, jeżeli chodzi o zwycięstwa do tego momentu meczu z Turczynkami, a co wydarzy się w meczu z Turczynkami, to oczywiście chcielibyśmy, żeby było zwycięstwo. Może być wymęczone.
10: Te Węgierki, co powinniśmy wiedzieć przed tym meczem otwarcia? Bo to jest zawsze taki czas, kiedy pewnie wielu kibiców ostatnio no, nie śledzi, co się dzieje w drużynie. Dzisiaj dostają te informacje o składzie, ale no, będziemy siadać przed telewizorami w sobotę. I co powinniśmy wiedzieć o siatkówce węgierskiej kobiet? Bo pewnie to nie jest taka drużyna, która by już tam tutaj otwierały się jakieś różne szufladki.
11: Tak, to jest zespół, który przed laty miał polskiego szkoleniowca, Jakuba Głuszaka. Zespół, który też buduje swoją pozycję w Europie. Natomiast cały czas jednak te klasę, może nawet 2 poniżej naszego. Dzisiaj trenerem reprezentacji Węgier jest Aleksandro Kiepini, który do tej pory też przez lata był trenerem w polskiej lidze. Jego atutem na pewno będzie to, że zna polskie siatkarki. Ja myślę, że dla nas ważne będzie to, co będzie się działo po naszej stronie siatki, bardziej niż to, co dzieje się po stronie Węgierek, bo tam może się znaleźć 1-2 gwiazdy, ale na pewno nie tego pokroju, co od choćby nasza Magda Stysiak.
10: Gdybyśmy mieli sobie spojrzeć na ten turniej jako na taką większą już całość, abstrahując od samej grupy, gdzie dla nas powinny zacząć się schody, tak? No zakładamy, że z tej grupy wychodzimy. No to jest jakby oczywista sprawa. I co dalej? Gdzie pani zdaniem? Czy to już właśnie w zależności trzeba już będzie analizować i patrzeć, na kogo rzeczywiście trafimy, bo będziemy się mierzyć z drużynami z grupy C i już przy dobrych wiatrach ten schodek pierwszy może być łatwy, a może być bardzo trudny? Tak to trzeba rozpatrywać na razie?
11: Z punktu widzenia boiska zawsze mówimy, że trzeba wygrywać ze wszystkimi, żeby zdobyć ten złoty medal. Natomiast no, śledząc tak z boku i oglądając te spotkania, no to faktycznie schody mogą się zacząć od ćwierćfinału. Dlatego tutaj już wielu znawców siatkówki liczy, na kogo moglibyśmy trafić. W idealnym świecie będą to Holenderki w ćwierćfinale. To jest zdecydowanie zespół, który jest w naszym zasięgu. Nawet powiedziałabym, że zespół, który pokonywaliśmy ostatnio. Może nie bez trudności, ale zawsze. Natomiast no, najgorszym scenariuszem byłoby dla nas trafienie na Turczynki w tej fazie ćwierćfinałowej.
10: No właśnie, bo ten system siatkówce jest taki trochę dziwny, tak, że bardzo szybko można trafić na rywali, z którymi się grało w grupie. To właściwie jest no coraz częstsze, bo teraz na mundialu w piłce nożnej też to się zdarzało. Kiedyś to właściwie było niemożliwe. Kiedyś bardzo późno można było trafić. Tutaj właściwie bardzo szybko się to dzieje. Także to jest łatwe, trudne, kiedy na przykład trafia się w ciągu paru dni i gra się drugi raz na dużym turnieju z tą samą drużyną, to jest jak to rozpatrywać? Jako skalę trudności?
11: Myślę, że skala trudności jest taka sama jak zawsze. Każdy mecz jest inny. Nie ma dwóch takich samych spotkań i do każdego meczu podchodzi się z nastawieniem, żeby go wygrać. Wiadomo, w tych mistrzostwach Europy jest tak naprawdę dwóch faworytów do złotego medalu i to są właśnie Turczynki wspomniane, na które możemy ewentualnie trafić w ćwierćfinale lub reprezentacja Włoch.
10: A Polki na co stać? Pani widzi w tej drużynie potencjał na walkę o medal?
11: Odkąd trener Stefano Lavarini przejął reprezentację Polski, ja mam wrażenie, że bardzo zmienił się mental tego zespołu i to jest zespół, któremu wpaja się, że może. I ten optymizm, nastawienie dziewcząt to jest jedno, ale też to, co widzimy na boisku, jak cały czas rośnie forma sportowa zawodniczek, pozwala nam marzyć o tym, że dziewczyny zagrają w tym roku także o medal. Może nie o ten złoty, bo wiemy, że te półfinały też bywają bardzo trudne i tu na pewno trafi się na wyjątkowo trudnego rywala. Miejmy nadzieję, że chociaż ten brązowy medal się zdarzy.
10: No właśnie, bo parę lat temu reprezentacja siatkarek wyglądała tak, że miało się takie wrażenie, że tam niby wszystko jest, że to kipi pod pokrywką, że tak powiem, ale nie chce wykipieć ten potencjał. I od paru lat rzeczywiście dziewczyny same sobie udowodniły, że to jest możliwe. I widać w tym nastawieniu rzeczywiście to, co pani mówi, myślę, że jest najciekawszą rzeczą w ostatnich latach, że okej, pojawiły się nowe nazwiska, ale te zawodniczki, które już były w tej drużynie, no w końcu dorosły, dojrzały do sukcesów. To nie jest proste wcale w sporcie.
11: Nie jest proste. Tu jest na pewno bardzo duża pewność siebie i to nie taka pycha, tylko po prostu takie boiskowe zachowania, które widzimy u bardzo doświadczonych zawodniczek. Dziewczyny wyjeżdżają grać do lig międzynarodowych, tam też obywają się i przede wszystkim dużo, dużo jakości, jakie otrzymujemy od tych dziewcząt, które naprawdę mają tego doświadczenia na poziomie międzynarodowym bardzo dużo, a jeżeli wchodzi ktoś młody, to też szybko uczy się, jak pracować na tym poziomie.
10: No i na koniec jeszcze spytam o Julię Szczurowską, bo to też zawodniczka, która w tym sezonie pojawiła się w reprezentacji już tak na dobre. Oczywiście wiemy od lat, że od Magdy Stysiak bardzo dużo zależy w ataku i to ona często na swoich barkach trzyma ten wynik reprezentacji Polski, ale dobrze, jeżeli mamy jakieś alternatywy, tak? Jeżeli w tym ataku będzie rzeczywiście możliwość pokazania i rozrzucania tych piłek przez rozgrywające w jak najszerszy sposób, mam na myśli do różnych zawodniczek, to Julia Szczurowska jak może tutaj się wpisać w ten turniej? Zawodniczka z Ligi Tureckiej, to też może ma znaczenie, będzie grała, przypomnę, gramy w Stambule te pierwsze mecze.
11: No ona tam na pewno będzie się czuła jak w domu. Ja mam wyjątkowy sentyment w ogóle do Julii Szczurowskiej, bo to jest wrocławianka podobnie jak ja i życzę jej jak najlepiej. Pokazała się z niesamowitej strony podczas pierwszego turnieju Ligi Narodów. Pokazała, że potrafi grać na bardzo wysokim poziomie, zdobywać bardzo dużo punktów. Ma zupełnie różne style gry, jeżeli chodzi o Magdę Stysiak i Julię Szczurowską, więc fajnie, że mamy taką zmienność i też że Julka dokłada niesamowicie agresywną zagrywkę, więc myślę, że może dołożyć czy pomóc nam tutaj dostać się na pewno do tego półfinału.
0: A z Joanną Kaczor-Bednarską rozmawiał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: a na zegarach już czwarta. To oznacza fakty RMF FM, które ma dla nas Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dzień dobry, zapraszam. Anna Koniczyńska wykluczona z Koalicji Obywatelskiej. W tle sprawa preferencyjnej pożyczki dla jej męża. Polska prokuratura chce przejąć śledztwo w sprawie wypadku autokaru na Węgrzech. Wniosek trafi do ministra sprawiedliwości. Mein Kampf na półkach londyńskiej księgarni. Książka Hitlera wycofana ze sprzedaży po proteście mieszkańców. Anna Koniczyńska została wykluczona z Koalicji Obywatelskiej. Zdecydował o tym Dolnośląski Sąd Koleżeński Partii. Przypomnę, zgodnie z doniesieniami, Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, którą kierowała Koniczyńska, w ramach wsparcia na usuwanie skutków powodzi w 2024 roku, miała z naruszeniem przepisów udzielić preferencyjnej pożyczki mężowi kobiety. W faktach z tymi informacjami reporter RMF FM Michał Krasoń.
2: Koniczyńska zdaniem regionalnych władz partii miała naruszyć obowiązki członka ugrupowania, czym naraziła na szwank dobre imię Koalicji Obywatelskiej. Sama Konieczyńska nie stawiła się na posiedzeniu partyjnego sądu, zawnioskowała o odroczenie posiedzenia, jednak ten wniosek został odrzucony. Wyrok nie jest prawomocny, kobieta może się jeszcze od niego odwołać do krajowych władz Koalicji Obywatelskiej.
1: Prokuratura Okręgowa w Krośnie chce przejąć od strony węgierskiej śledztwo w sprawie wypadku autokaru na Węgrzech. Wniosek w tej sprawie ma trafić do ministra sprawiedliwości. A na konferencji prasowej prokuratury był reporter RMF FM Dominik Smaga.
3: Tłumaczą, że leży to w interesie naszego wymiaru sprawiedliwości, bo sprawa dotyczy tylko naszych obywateli.
4: Podejrzanym, a także pokrzywdzonymi w sprawie są obywatele Polski. Wyłącznie obywatele Polski.
3: Mówi prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk i dodaje, że stosowny wniosek trafi do polskiego ministra sprawiedliwości. Ten wystąpi do węgierskiego i jeżeli dostanie zgodę, Polska przejmie śledztwo, w tym wszelkie dowody, materiały i podejrzanego, bo taki status ma aresztowany przez Węgry kierowca, któremu węgierscy śledczy postawili zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy. Dopóki Polska nie przejmie sprawy, wciąż będą dwa równoległe śledztwa. W tym polskim zaczęły się już przesłuchania pasażerów. W planie jest przesłuchanie organizatorów pielgrzymki. Krosno, Dominik Smaga.
0: To są fakty RMF FM.
1: Druga połowa sierpnia to czas, kiedy szczególnie wyraźnie widać ruch na rynku wynajmu, zwłaszcza w miasteczkach akademickich. Zdaniem eksperta Marko Wielgo z Get Home, sierpień to dobry czas na poszukiwanie lokum przez studentów i nie warto wstrzymywać się z taką decyzją do września. Jak mówił na antenie RMF 24, nie widać tendencji drastycznego skoku cen.
5: Ja akurat bazuję na danych Adradar Unirepo, czyli przeszukiwarki portalu nieruchomości, które publikuje dane mówiące o liczbie ofert unikalnych. I ta w największych miastach, w tych miastach akademickich, jest wciąż wyższa niż rok temu. Są pewne wyjątki, oczywiście Łódź czy Poznań, gdzie obserwujemy spadek, ale tak czy siak jest to w dalszym ciągu duża oferta. Nie ma presji na wzrost czynszów. Właściciele mieszkań nie mają jeszcze argumentów za podnoszeniem czynszów. Jeżeli ta średnia czy mediana rośnie, to ona najczęściej wynika z faktu, że w pierwszej kolejności z rynku znikają te najtańsze mieszkania, a te, które zostają w ofercie, podnoszą tę średnią lub medianę.
1: Ekspert przestrzega, by uważać na oszustów i nie wyrażać zgody na najem bez umowy. Książka Mein Kampf, napisana przez Adolfa Hitlera, pojawiła się w księgarni w Londynie i szybko została usunięta. Jak donosi nasz korespondent, jej pojawienie się w witrynie i na półkach wywołało natychmiastowy sprzeciw mieszkańców.
6: Księgarnia specjalizująca się w literaturze arabskojęzycznej umieściła kilka egzemplarzy Mein Kampf na wystawie. Jej obecność w tak wyeksponowanym miejscu natychmiast wywołała protesty ze strony organizacji społecznych, przedstawicieli społeczności żydowskiej oraz lokalnych mieszkańców. Książka Hitlera stanowi fundament ideologiczny Holokaustu, a pojawienie się jej na półkach księgarni uznano za formę prowokacji i braku wrażliwości. Po protestach książkę wycofano ze sprzedaży, niesmak jednak pozostał.
1: Relacjonował Bogdan Firmorgan.
0: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: Przygotowanie sali pracowni na nowy rok szkolny, sprzątanie, egzaminy poprawkowe i skompletowanie podręczników. Tak pracowicie wyglądają ostatnie dwa tygodnie wakacji w zespole szkolno-przedszkolnym numer 3 w Łodzi. Placówkę odwiedziła reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. Dyrektor Elżbieta Jurek zapewnia, że szkoła jest już gotowa na przyjęcie uczniów.
7: Już można powiedzieć, że szkoła jest gotowa na przyjęcie uczniów, czy jeszcze trwają jakieś takie ostatnie prace? prace przygotowawcze?
8: Znaczy, szkoła zawsze jest gotowa na przyjęcie uczniów, ale istotnie wakacje to jest taki gorący czas, kiedy korzystamy z nieobecności dzieci i możemy poprawić całą naszą bazę lokalową pod wieloma względami. To jest okres intensywnych prac remontowych, budowlanych, prac usprawniających działalność naszej placówki, wieloaspektowe. To są również zapisywanie nowych uczniów, bo jest ruch cały czas. To jest poszukiwanie nowej kadry, to jest tworzenie planów pracy na nowy rok, to jest przygotowanie w ogóle całego planu pracy szkoły na rok 2026-2027 i to pod naprawdę wieloma względami.
7: To pani tak w pigułce zebrała, to teraz troszeczkę bardziej szczegółowo opowiedzmy. Prace takie związane z remontami, z budową nowej sali gimnastycznej jeszcze u państwa trwają, czy to już właśnie jest ten finisz?
8: Prace trwają jeszcze, ale zbliżają się naprawdę wielkimi krokami ku końcowi. Jesteśmy wszyscy bardzo szczęśliwi, że ta hala sportowa powstaje, przepiękna, ale trwają prace wykończeniowe zarówno wewnątrz, jak i prace na zewnątrz, wokół budynku. To są nasadzenia, to są chodniki, także prace wykończeniowe po prostu. Tak, myślę, że już we wrześniu, no najdalej w październiku, będziemy już mogli tam rozegrać pierwszy mecz.
7: Te ostatnie 2 tygodnie wakacji to jest taki intensywny czas dla specjalistów, którzy zajmują się całym tym wyposażeniem elektronicznym, cyfrowym szkoły, prawda?
8: Myślę, że każdy dyrektor ma jakiś swój model i swój pomysł na rozplanowanie tych 2 miesięcy. Mnie od lat sprawdza się taki model, że w lipcu robię poważne prace remontowe, tak zwane brudne prace, wchodzą zewnętrzne firmy, jest to przygotowanie w tym roku na przykład sali dla klasy pierwszej, bo od niespodziewanie zamiast 2 klas pierwszych, mam 3 klasy, więc trzeba było kolejną salę przygotować. To było malowanie korytarzy na 2. piętrze i potem, kiedy kończą się te remonty, takie poważniejsze, to w sierpniu rozpoczynamy prace takie no, porządkowe. Wtedy wraca mój personel, ten pomocniczy, obsługowy i wtedy jest mycie okien, mycie ławek, ścian, szorowanie, przygotowanie stołówki, kuchni, bar, mycie okien, pastowanie podłóg, no bardzo poważne prace porządkowe, no żeby dzieci mogły przyjść do takiej czyściutkiej, pachnącej szkoły, aczkolwiek ona jest czysta przez cały rok. Ten czas pod koniec sierpnia też wykorzystujemy, kiedy już po remontach wszelkich opadł kurz, to możemy rozpocząć pracę nad przystosowaniem sprzętu elektronicznego, zarówno sprzętu, który pozyskaliśmy z takiego projektu Cyfrowy Start, jak również sprzętu ze szkoły jutra. To są nowe tablety, to są tablice interaktywne, to są monitory dotykowe i teraz wchodzą już firmy, które to uruchamiają, żeby dzieci już mogły kompleksowo z tego korzystać.
7: Pierwsze testy, podłączenia i sprawdzenia.
8: Tak, jak najbardziej. Sprzęt, to wchodzą informatycy, firmy zewnętrzne. To są nowe tablety, to są tablice interaktywne, monitory dotykowe. Poważny sprzęt, to jest cała pracownia sztucznej inteligencji i no, muszą już fachowcy nad tym czuwać. Mamy również pracownię języka angielskiego i tam mamy sprzęt, który owszem, on funkcjonuje od jakiegoś czasu, bo zdobyliśmy kiedyś fundusze z budżetu obywatelskiego, ale wiadomo, że elektronika no, wymaga ciągłych przeglądów i zmian i w tej chwili również była zewnętrzna firma, która uruchomiła nowy sprzęt. To była taka reaktywacja naszej pięknej pracowni językowej.
7: W zakresie planowania tego nowego roku szkolnego, co dzieje się w szkole w tych ostatnich dniach wakacji?
8: Każdy dyrektor musi zapoznać się z kalendarzem ministerialnym i musi wziąć go pod uwagę w planowaniu całego kolejnego roku. Ale tak najważniejsza dla nas sprawa to jest sprawa kadrowa. Musimy mieć komplet nauczycieli, a z tym naprawdę bywa różnie. I dlatego na przykład bardzo często wymieniamy się swoją kadrą, współpracujemy między szkołami, bo komuś brakuje biologa, ale komuś innemu chemika czy fizyka, a z tymi nauczycielami naprawdę jest problem. No i ja na przykład już sobie ułożyłam plan pracy pod koniec lipca. lipca, z uwagi na to, że chciałabym się z koleżankami podzielić moimi fachowcami, przedmiotowcami, no i żebym już mogła im nakreślić, jakie godziny pracy mają u mnie, to ten plan już bardzo szczegółowy powstał. Na szczęście nie mam na ten moment wakatu ani w moim przedszkolu czterooddziałowym, na szczęście też żaden oddział nie został zamknięty, wszystkie będą funkcjonować, jak i również na terenie szkoły. Nie mam na ten moment wakatu, ale doskonale wiemy, że no różne rzeczy zdarzyć się mogą. Dlatego naprawdę my, dyrektorzy, bardzo się w tej materii wspieramy, dzielimy się naszymi przedmiotowcami, nauczycielami.
7: Wiem też, że szkoła musi przygotować się na egzaminy.
8: Tak, w ostatnim tygodniu też są egzaminy poprawkowe. No jeżeli komuś się powinęła noga, no i była ta ocena niedostateczna, to musi podejść do takiego egzaminu poprawkowego. Faktycznie ja mam takie 3 egzaminy w przyszłym tygodniu, a w przyszłym tygodniu również odbędzie się już rada pedagogiczna. Wszyscy nauczyciele biorą udział i ci, którzy się z nami żegnają, bo i tacy są, ale również ci, którzy rozpoczną u nas pracę, i to jest rada, gdzie właśnie zapoznaję pracowników z planem pracy, z kalendarium całym, z priorytetami oświatowymi. No, przyjmujemy liczne uchwały, między innymi uchwałę klasyfikacyjną, bo już będziemy wiedzieć, które ze zdających otrzyma promocję do wyższej klasy, a które nie. W czasie wakacji odbywają się rozmowy i egzaminy na kolejne stopnie awansu, czyli na nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego. I dla tych, którzy podchodzili do tych egzaminów, to był naprawdę intensywny czas wzmożonej pracy, przygotowań, opowiadania o swoim dorobku na przestrzeni ostatnich kilku lat. A teraz te 2 tygodnie to już mogą udać się czy to do kuratorium, czy to do Wydziału Edukacji i odebrać zasłużone nominacje, akty nadania. Teraz już ta miła część została, żeby od 1 września no odpowiednio już wystartować jako nauczyciel z nowym tytułem awansu zawodowego.
7: Szkoła musi się przygotować też od strony takiej podręcznikowej na przyjęcie uczniów. Jak to wygląda?
8: No jest to ogrom pracy, ponieważ w czasie wakacji faktycznie przychodzą potężne pudła z podręcznikami, z ćwiczeniami. To wszystko trzeba odebrać, policzyć, sprawdzić faktury, rozliczyć, bo przecież jest dotacja celowa, także no to jest kolejne właśnie zadanie dla szkoły na okres wakacyjny, szczególnie na te ostatnie 2 tygodnie.
7: Czyli właśnie teraz te podręczniki przyjdą do Państwa?
8: One właśnie przyszły i rozpoczynamy ten proces liczenia, przygotowywania w bibliotece szkolnej podręczników, żeby 1 września już komplety wręczyć naszym uczniom.
7: Czy to jest tak, Pani Dyrektor, gdybyśmy miały podsumować tę naszą rozmowę, że te ostatnie 2 tygodnie to jest rzeczywiście taki finisz intensywnej pracy, żeby móc wystartować właśnie 1 września już tak pełną parą?
8: No tak, to jest taka intensyfikacja tych naszych działań, aczkolwiek naprawdę chciałabym powiedzieć, że szkoła w ogóle nie pauzuje. Pracujemy 12 miesięcy w roku i jeżeli komuś się wydaje, że to jest czas wakacyjny, że szkoła jest zamknięta, nie, absolutnie nie. Owszem, jest to czas wzmożonej pracy dla administracji, dla obsługi, dla dyrektora, wicedyrektora, bo my tworzymy przecież kolejny rok. Nauczyciele mają czas złapać oddech, ale proszę pamiętać, że szkoła właściwie nigdy nie jest uśpiona. Pracuje cały czas, pełną parą.
1: A z dyrektorą Elżbietą Jurek rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Wyterka.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Zbliża się godzina piąta, to oznacza fakty RMF FM. Najnowsze wydanie ma dla nas Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dzień dobry.
1: Witam, zapraszam. Trzy osoby zginęły w rosyjskim ataku na Kijów. Polska armia prewencyjnie podrywała samoloty. Zmiany w PIT od przyszłego roku. Drugi próg wzrośnie do 130 tysięcy złotych. Pojawi się też nowa 24% stawka. Polscy śledczy przesłuchali pasażerów autokaru, który rozbił się na Węgrzech. Pięć osób nadal pozostaje w szpitalach. Trzy osoby zginęły, a 20 zostało rannych w rosyjskim ataku na Kijów. Rosjanie nocą użyli rakiet balistycznych i dronów. W stolicy wybuchały pożary domów, magazynów i samochodów. W części dzielnic nadal nie ma prądu. W związku z rosyjskim atakiem polskie dowództwo operacyjne tej nocy uruchomiło lotnictwo wojskowe. W stan gotowości postawiono także naziemne systemy obrony powietrznej i radary. Wojsko podkreśla jednak, że działania mają charakter prewencyjny i służą ochronie polskiej przestrzeni powietrznej. Od przyszłego roku drugi próg podatkowy ma wzrosnąć ze 120 do 130 tysięcy złotych. Pojawi się jednak dodatkowy pośredni próg. Dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych stawka PIT będzie wynosić 24%. Szczegóły poznał dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek.
2: Zgodnie z planem rządu zyska tak zwana klasa średnia. Osoby z zarobkami na poziomie minimum kilkunastu tysięcy złotych brutto miesięcznie. Obecnie po przekroczeniu rocznych zarobków na poziomie 120 tysięcy złotych wpadamy w drugi próg 32%.
3: Stawka 32% będzie obowiązywała powyżej 150 tysięcy złotych, natomiast do 130 tysięcy złotych obowiązującą stawką będzie nadal 12%. Wprowadzamy dodatkową stawkę.
2: Zapowiada minister finansów Andrzej Domański, no ale wszystko musi się zrównoważyć. Dlatego będą podwyżki innych podatków. CIT dla firm z przychodami powyżej 50 milionów euro będzie wynosić nie 19%, lecz 22%. Do tego podwyżka daniny solidarnościowej, czyli dodatkowego podatku dla najlepiej zarabiających powyżej miliona złotych rocznie, to na razie plan. Potrzebna będzie jeszcze zgoda prezydenta.
4: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Polscy śledczy przeprowadzili pierwsze przesłuchania pasażerów autokaru, którzy z Węgier wrócili do kraju. W szpitalach nadal pozostaje pięć najciężej rannych osób. Część z nich w piątek może zostać wypisanych. Jak przyznają poszkodowani i ich rodziny, w pierwszych chwilach po niedzielnym wypadku pomogli im działacze Polonii.
5: To, co robi Polonia na Węgrzech, to jest niesamowite. Oni sami się organizują i sami tu przyjeżdżają i sami po prostu tłumaczą, co lekarze mówią, jak ludzie byli na dole, dopiero co przyjechali z wypadku. To właśnie był ten ksiądz. Jest pani, która prowadziła kilkadziesiąt lat biuro podróży w Egerze tutaj i ona zobaczyła w wiadomościach, co się działo i to ona sama tutaj przyjechała po prostu, żeby pomóc i tłumaczyć, bo nie było tutaj zupełnie nikogo.
1: Opowiadała pani Karolina, której rodzice ucierpieli podczas wypadku na Węgrzech. Prokuratura wnioskuje do sądu o przedłużenie aresztu dla Stu, popularnego youtubera, który wczoraj usłyszał zarzuty. 34-latek jest podejrzany w tzw. aferze Pandora Gate. Zarzuty dotyczą rozpijania nieletnich i czynów o charakterze seksualnym z małoletnimi poniżej 15 roku życia.
6: Zarzuty, które zostały ogłoszone podejrzanemu, dotyczą czynów, których miał się dopuścić w okresie od sierpnia 2015 roku do sierpnia 2018 roku. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, odmówił składania wyjaśnień, zakomunikował, że złoży wyjaśnienia po zapoznaniu się z całością materiału dowodowego.
1: Relacjonował tuż po przesłuchaniu youtubera rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba. Dziś sąd ma podjąć decyzję o ewentualnym przedłużeniu aresztu dla Stu, a mężczyźnie grozi 15 lat więzienia. Do piątku potrwają ćwiczenia specjalistycznych grup ratownictwa technicznego w wielkopolskim Węglewie. Swoje umiejętności trenuje kilkudziesięciu strażaków. W planach są m.in. akcje ratunkowe podczas wypadków masowych.
7: Mamy dźwig w zderzeniu z samochodem osobowym, mamy kombajn rolniczy w zderzeniu z samochodem osobowym i mamy cysternę w zderzeniu z dwoma samochodami osobowymi. Oczywiście w środku każdego pojazdu są poszkodowani, których musimy jak najszybciej z tego pojazdu wydostać.
1: O ćwiczeniach opowiadała Sylwia Godek z Ochotniczej Straży Pożarnej w wielkopolskim Węglewie. A kolejne fakty już za niecałą godzinę. Punktualnie o 6:00 przywita się z wami Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: RMF 24.

0: Uf. Ogłoszenie RMF24.
1: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24.
2: Chiny zmagają się z bańką długu teraz?
3: Niektóre statystyki mówią, że jeżeli policzyć całkowity dług, to jest on na poziomie prawie 300% PKB.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
4: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni pracują ciężko w tym samym szpitalu i zarabiają normalnie.
1: Już dziś po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: No i mamy godzinę szóstą. Czas poznać najważniejsze fakty. Fakty mają dla nas Anna Wachowska i Tomasz Wereński.
1: Dzień dobry, witamy. Atak powietrzny na zachodnią Ukrainę.
2: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega o świcie mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia.
1: Rosyjskie rakiety spadły na Kijów. Co najmniej 5 osób zginęło.
2: A przez Polskę przechodzi front burzowy.
1: Posłuchajcie, gdzie teraz może zagrzmieć.
2: Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Cincinnati.
1: Uwaga, na obszarze zachodniej Ukrainy trwa zmasowany atak powietrzny. Śledź komunikaty.
2: Takie wiadomości o świcie otrzymali mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
1: Fakty o 6 otwiera reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Czy mieszkańcy mają powód do niepokoju?
3: Dzisiejszy alert oznaczał jedynie, że polskie i sojusznicze myśliwce prewencyjnie patrolowały wschodnią Polskę, a miało to związek z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Od ostatnich wydarzeń, kiedy to 3 tygodnie temu rosyjska rakieta spadła na pole w pobliżu Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie, zapadła decyzja o informowaniu SMS-ami mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia o tym, co dzieje się nad polskim niebem. Mieszkańcy tych dwóch wspomnianych wcześniej regionów powinni otrzymać teraz kolejną wiadomość o treści: uwaga, uwaga, uwaga, zakończył się zmasowany atak na obszarze zachodniej Ukrainy. Brak zagrożenia na terytorium RP. Śledź komunikaty.
2: W wyniku rosyjskich uderzeń co najmniej 5 osób zginęło w ukraińskiej stolicy, w Kijowie. Ponad 20 zostało rannych.
1: Pod gruzami jednego z bloków uwięzieni są ludzie. W wielu miejscach wybuchły pożary.
2: Trafiony pociskiem został też szpital dziecięcy. Część mieszkańców Kijowa nie ma prądu.
1: Uwaga na burzę. Front burzowy przechodzi lub niebawem przejdzie nad Śląskiem, województwem łódzkim i Mazowszem.
2: Słuchacze informują nas o poranku o powalonych drzewach w okolicach Wielunia czy Kłobucka. Uważajcie na siebie.
1: Wypadek na autostradowej obwodnicy Krakowa.
2: Pomiędzy węzłami Kraków-Tyniec i Skawina przewrócił się samochód dostawczy.
1: Na jezdni w kierunku Katowic ruch odbywa się tylko lewym pasem.
4: Praca, ludzie, pieniądze. W faktach RMF FM.
1: Przyszły rok ma przynieść rewolucję w systemie podatkowym. Kto miałby zyskać na zmianie?
2: To pytanie o poranku kierujemy do Igora Skrzypka z redakcji ekonomicznej RMF FM.
5: Osoby, które dziś zarabiają więcej niż 120 tysięcy złotych rocznie, bo teraz to tak zwany drugi próg podatkowy i on zostanie podwyższony. Od 130 tysięcy do 150 podatek PIT wyniesie nie 32% jak do tej pory, tylko 24%. Ale na taką zmianę potrzebne są środki w budżecie, dlatego planowane są podwyżki innych podatków.
6: Zaproponujemy podniesienie CIT-u z 19 do 22% dla podmiotów osiągających roczne przychody przekraczające 50 milionów euro, czyli 200 milionów złotych.
5: Zapowiada premier Donald Tusk, a na tym nie koniec. Rząd chce radykalnie zmniejszyć limit ryczałtu i zwiększyć daninę solidarnościową z 4 do 5%. To dodatkowy podatek, którym objęci są najlepiej zarabiający, powyżej miliona złotych rocznie.
2: Pewne zwycięstwo Igi Świątek w 1/8 finału turnieju tenisowego w Cincinnati. Polka pokonała francuskę Diane Parry.
1: Wynik 6-3, 6-3 potwierdza sporą przewagę naszej tenisistki, informuje Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
7: Mecz zamknięty w 1,5 godziny. Iga Świątek kontrolowała wydarzenia na korcie. Małe kłopoty na początku spotkania, bo w pierwszym gemie Polka dała się przełamać. Drugie przełamanie na korzyść Parry w końcówce drugiego seta. No trzeba przyznać, że gdy zwycięstwo Świątek było już blisko, to Parry potrafiła wejść na taki nieco wyższy poziom gry i jeszcze powalczyć. No, może nie o odwrócenie losów całego spotkania, ale o przedłużenie emocji. To już jest 9 z rzędu mecz wygrany przez Igę Świątek, która, przypomnę, że przed przyjazdem do Cincinnati wygrała turniej w Toronto.
2: No, a w ćwierćfinale rywalką Świątek będzie Jelena Rybakina.
1: Fakty sportowe w RMF FM o 6.30.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Czas na fakty w RMF FM, jest 6:30.
1: Prokuratura w Krośnie chce, by śledztwo w sprawie wypadku polskiego autokaru na węgierskiej autostradzie M3 zostało przeniesione do Polski.
2: Wniosek o przejęcie postępowania ma trafić do polskiego ministra sprawiedliwości. Ten wystąpi do węgierskiego odpowiednika i to od niego będzie należała ostateczna decyzja.
3: Jeśli będzie decyzja pozytywna, śledztwo zostaje przekazane do prowadzenia po stronie polskiej. Prokurator otrzymuje dokumentację w sprawie, dowody zebrane do tej pory, do momentu przejęcia ścigania przez stronę węgierską, a także przekazywana jest nam osoba tymczasowo aresztowana.
1: Mówi Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury w Krośnie.
2: Kierowca, przypominamy, został aresztowany pod zarzutem nieumyślnego spowodowania katastrofy.
1: Do wypadku doszło w nocy z soboty na niedzielę. Zginęło w nim 12 osób, kilkadziesiąt zostało rannych.
2: Anna Konieczyńska została wykluczona z Koalicji Obywatelskiej. Zdecydował o tym Dolnośląski Partyjny Sąd Koleżeński. Ma to związek z aferą powodziową.
1: Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, której wiceszefową była Konieczyńska, miała m.in. z naruszeniem przepisów udzielić preferencyjnej pożyczki mężowi kobiety.
2: I na linii faktów reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, jak partia argumentuje tę decyzję?
4: Kobieta, zdaniem regionalnych władz partii, miała naruszyć obowiązki członka ugrupowania, a tym naraziła na szwank dobre imię Koalicji Obywatelskiej. Anna Konieczyńska przed partyjnymi kolegami nie wytłumaczyła się ze stawianych jej zarzutów, nie stawiła się na posiedzenie partyjnego sądu, pisemnie zawnioskowała o jego odroczenie. Ten wniosek został jednak odrzucony. Wyrok nie jest prawomocny. Kobieta może się jeszcze od niego odwołać do krajowych władz Koalicji Obywatelskiej.
1: A polityka wróci w porannej rozmowie w RMF FM.
2: Gościem Piotra Selaka 8:58 będzie wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Fakty sportowe RMF FM. Zaczynamy od tenisa.
1: Iga Świątek jest w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati.
7: Yes. Oh, it's going so well. Frustrating Świątek again, but Parry again is out.
1: Polska pokonała Diane Parry 6-3, 6-3 i odniosła 9. zwycięstwo z rzędu. Myślę, że byłam solidna, chociaż musiałam włożyć w grę więcej energii. Moja rywalka grała wiele slajsów, musiałam więc naprawdę włożyć dużo wysiłku, żeby zachować odpowiednią intensywność, mówiła Iga Świątek. Teraz czekają hitowe starcie z Jeleną Rybakiną. Kazaszka pokonała Dianę Schneider 6-0, 6-4. Będzie to rewanż za ubiegłotygodniowy finał turnieju w Toronto, w którym Świątek wygrała z Rybakiną w 2 setach. Mecz o półfinał Cincinnati zaplanowano na dzisiejszą noc około 1:00 czasu polskiego. 4 polskie drużyny rozpoczynają dziś walkę w decydującej rundzie eliminacji europejskich pucharów. O 18:00 Jagiellonia podejmie gruzińską Iberię Tbilisi w Lidze Europy. Godzinę później Lech Poznań zagrał siebie ze szwajcarskim FC Thun. W drużynie kolejorza może zadebiutować ściągnięty niedawno Gustav Berggren. Cieszę się, że jest razem z nami. Dobrze rozumie boiskowe wydarzenia, gra bardzo intensywnie w pressingu. Może nam pomóc na pozycji numer 6 czy 8. Jest w 100% gotowy do gry, zapewniał trener Lecha Niels Fredriksen. O 20:00 Górnik Zabrze zmierzy się z AS Monaco w eliminacjach Ligi Konferencji. Na zakończenie o 21:00 Raków Częstochowa zagra na wyjeździe z Hajdukiem Split. Robert Lewandowski, bohaterem Chicago Fire, jego zespół pokonał na wyjeździe Orlando City 2-1 i odniósł 6. zwycięstwo z rzędu. Mecz został przerwany w 43. minucie z powodu burzy i wznowiono go dopiero po blisko 2 godzinach. W 69. minucie Lewandowski wywalczył rzut karny, a następnie sam go wykorzystał.
8: Lewandowski scores! And Chicago into a 2-1 lead in Orlando.
1: Dla Roberta to kolejny gol w amerykańskiej MLS i ważne zwycięstwo Chicago Fire.
6: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.

0: Tu Radio RMF 24. Witajcie, to jest czwartek, to jest 20 dzień sierpnia. Piotr Salak, kłaniam się. Zaczynamy oczywiście nasz poranek od faktów. Anna Wachowska, Tomasz Weryński już są z nami. Jest siódma.
1: Rośnie tragiczny bilans ofiar rosyjskiego ataku rakietowego na Kijów.
2: Zginęło 8 osób, kilkadziesiąt jest rannych.
1: Do Polski wróciło 12 poszkodowanych w tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech.
2: Drugi próg podatkowy, w górę.
1: Rząd planuje podnieść go do 130 tysięcy złotych.
2: Jest siódma.
1: To fakty RMF FM. Co najmniej 8 osób nie żyje, 33 zostały ranne w wyniku nocnego rosyjskiego ataku na Kijów.
2: W związku z tym atakiem Polska prewencyjnie poderwała swoje myśliwce, a mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali ostrzegające SMS-y.
1: W porannych faktach ponownie dziś reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
2: Witamy
1: Kacprze. W jakie cele uderzyli Rosjanie?
3: A celem zmasowanego ataku były bloki mieszkalne i magazyny. W wielu miejscach ukraińskiej stolicy ratownicy nadal szukają ludzi pod gruzami. Mer Kijowa Witalij Kliczko przekazał, że w wyniku nocnych ataków uszkodzony został również szpital dziecięcy, w budynku wybito okna, a w pobliżu zapaliły się samochody. Tylko przypomnę, że mieszkańcy wschodniej Polski otrzymali w ostatnich godzinach dwie wiadomości SMS z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, najpierw ostrzegające o potencjalnym zagrożeniu wynikającym z ataku Rosji na Ukrainę, a potem o odwołaniu zagrożenia. Tak będzie teraz za każdym razem, gdy dojdzie do zmasowanego ataku za naszą wschodnią granicą, a polskie wojsko zdecyduje się poderwać myśliwce do patrolowania naszego nieba.
2: 12 osób poszkodowanych w tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech wróciło wczoraj do Polski.
1: Na lotnisku w Jasionce wylądowały 4 samoloty lotniczego pogotowia ratunkowego z Debreczyna.
2: W węgierskich szpitalach pozostaje jeszcze 5 najciężej rannych osób.
1: Na linii faktów reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, kiedy oni wrócą do Polski?
4: Kolejny transport zaplanowano na jutro. Do Rzeszowa przylecą wtedy 2 osoby, których stan zdrowia się poprawia. Ostatniego transportu nie można jeszcze zaplanować, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
5: 3 osoby w stanie ciężkim i bardzo ciężkim pozostają w szpitalach w Egerze i w Miszkolcu. Nie ma i nie będzie możliwości w tym tygodniu tych osób transportowania do Polski. Tu czekamy na decyzję lekarzy węgierskich, ale też lekarzy polskich.
4: Transport ciał 12 ofiar tragicznego wypadku odbędzie się najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu. Obecnie ma dobiegać końca proces identyfikacji. Węgierskie służby muszą jeszcze także przeprowadzić ostatnie badania ofiar. Za organizację transportu będzie odpowiadać wojewoda podkarpacka.
1: PIT i CIT do zmiany. Rząd planuje rewolucję w systemie podatkowym.
2: W górę ma pójść drugi próg ze 120 do 130 tysięcy złotych.
1: W kwocie od 130 do 150 tysięcy złotych podatnik nie zapłaci dotychczasowej stawki w wysokości 32%, tylko nową, pośrednią 24%.
6: Zyskają na tym osoby zarabiające powyżej 11 900 zł brutto miesięcznie. Przy pensji około 13 tysięcy złotych brutto oszczędność wyniesie około 180 zł miesięcznie.
2: Wyjaśnia analityk eToro Paweł Majtkowski.
1: Nowy próg trzeba będzie sfinansować, dodaje główny doradca podatkowy Infaktu Piotr Juszczyk.
7: Zmianę sfinansują duże firmy, najlepiej zarabiające i część przedsiębiorców na ryczałcie. Firmy z przychodami powyżej 50 milionów złotych zapłacą CIT wyższy o 3 punkty procentowe. Osoby z dochodami powyżej miliona złotych wyższą daninę solidarnościową.
2: Zmiany te wejdą w życie od przyszłego roku, o ile zgodzi się na nie prezydent.
8: Fakty RMF FM na talerzu.
1: Sery w Izbicku i przysmaki z gruszką w roli głównej w Hajdukach Nyskich. Tego wszystkiego ekipa akcji Pyszne Bo Polskie spróbowała wczoraj na Opolszczyźnie.
2: Na deser były lody w Głuchołazach. Właściciele lokalnej rzemieślniczej lodziarni tworzą smaki niezwykłe.
9: Lody cebulowe z kawą. W ubiegłym tygodniu robiliśmy lody figę z makiem.
10: U was jest tak, że właściwie przyjdziemy i nie wiemy, co zastaniemy?
9: Część jest smaków, które są smakami powtarzalnymi. Śmietanka, wanilia, czekolada.
10: I krówka oczywiście.
9: No i oczywiście głuchołaska krówka.
10: Te wszystkie dodatki, które nadają smak, one są stąd.
11: Właśnie jesteśmy w Stowarzyszeniu Nyskiego Księstwa Jezior i Gór, które zrzesza tutaj różnych rzemieślników, rolników. I właśnie na bazie tych relacji, tych znajomości, lokalnych produktów tworzymy nasze lody.
1: Z Justyną i Łukaszem, właścicielami lodziarni Miód Malina, rozmawiała Anna Kropaczek.
2: W przyszłym tygodniu akcja Pyszne Bo Polskie dotrze na Lubelszczyznę.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Jeszcze przed 8 w radiu RMF 24 więcej oczywiście o tym, co działo się w nocy w Ukrainie. Nasilone ataki, jak słyszeliście, putinowskiej armii. Poderwano też nasze sojusznicze myśliwce. Zadziałały alerty. Pogoda też daje o sobie znać. Są kolejne ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Będzie też troszkę o sporcie, bo Iga Świątek gra dalej, ale nie ma już w Cincinnati Areny Sabalenki, co jest, jak się domyślacie, dużą niespodzianką. Po godzinie 8 Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji, czyli o bezpieczeństwie naszych danych w sieci. Piotr Salak, dzień dobry, ruszamy.

0: 7 minut po godzinie 7 radio RMF24, poranny program. To była tragiczna noc w Ukrainie, kolejna tragiczna noc. 8 osób nie żyje, co najmniej 8 osób nie żyje, 33 zostały ranne. To wszystko to jest skutek nasilonego rosyjskiego ataku w Ukrainie. Te informacje przekazują ukraińskie służby. Zbieraj te informacje dla nas nasz reporter Kacper Wróblewski razem z nami. Dzień dobry, Kacper. Ten atak nasilony, powiedz, jak to wyglądało, jeśli chodzi o ataki w Ukrainie.
1: Tu też trzeba podkreślić, że ten atak był spodziewany. Ukraińskie służby już wczoraj wieczorem informowały, że spodziewają się zmasowanego ataku nocnego na Ukrainę. Celem był przede wszystkim Kijów. Tam spadały pociski. Tak jak mówiłeś, zginęło 8 osób. Kilkadziesiąt zostało rannych. W stolicy Ukrainy od rana trwa akcja ratunkowa, bo pod gruzami tych budynków, a z tego, co informował Witalij Kliczko, mer Kijowa, pociski spadały m.in. na bloki mieszkalne, uderzono też w szpital dziecięcy, więc pod tymi gruzami są poszukiwane osoby, także ten bilans ofiar, miejmy nadzieję, że się nie zmieni. Noc była, tak jak powiedziałem, spodziewana. Po tym, jak na początku tygodnia Ukraina dronami zaatakowała okolice Moskwy, to już był sygnał właśnie z Kremla, że ta odpowiedź nadejdzie szybko. No i w Polsce wydarzyło się coś, co było zapowiadane, a chodzi o alerty.
0: Otóż to, bo my też poderwaliśmy nasze myśliwce, poderwaliśmy też parę dyżurną, jeśli chodzi o myśliwce sojuszników. Natomiast pojawiły się alerty, tego nie było wcześniej, tak?
1: Nie było. Ja w ubiegłym tygodniu rozmawiałem z wiceszefem MSWiA Wiesławem Leśniakiewiczem. Ciągnąłem ten temat dotyczący tych syren alarmowych, które nie zawyły 3 tygodnie temu, no ale też wówczas dowiedziałem się, że już następnym razem, gdy będzie sytuacja potencjalnego zagrożenia, mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymają SMS-y z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. I tak się stało. SMS-y pierwsze przyszły do mieszkańców wschodniej Polski właśnie w okolicach 4 nad ranem.
0: Jak brzmiały te SMS-y?
1: I tutaj cytuję taki SMS. Uwaga, uwaga, uwaga. I to wszystko wielkimi literami. I później na obszarze zachodniej Ukrainy trwa zmasowany atak powietrzny. Śledź komunikaty. To był pierwszy z tych SMS-ów. I moim zdaniem jest to też taki, wydaje mi się, źle sformułowany SMS.
0: Dlaczego tak myślisz?
1: Myślę dlatego, że jednak tak jak Dorsz informuje nas za każdym razem wpisem w mediach społecznościowych, że w związku z potencjalnym zagrożeniem uruchomiona para dyżurnych myśliwców.
0: Taki bardzo rzeczowy, krótki
1: bardzo rzeczowy,
0: komunikat,
1: krótki. Tu tak. Też jest krótki, ale tak jakby już miało się coś wydarzyć niepokojącego. Mm-hmm. Z tego, co rozmawiałem z Wiesławem Leśniakiewiczem, drugi SMS miał być taki ostrzegający, drugi SMS informujący o tym, że coś wleciało w naszą przestrzeń powietrzną. Tak się w tej nocy nie stało i oby tak się nie stało następnym razem, ale ten kolejny miał być taki alarmujący, a ten pierwszy miał być informujący tylko o tym, że nad zachodnią Ukrainą coś się dzieje i że ta para dyżurnych myśliwców jest poderwana. Ten SMS wydaje się być taki mocno nacechowany.
0: Alarmujący.
1: No ale mniejsza z tym. Drugiego z trzech SMS-ów nie było tylko dlatego, że nic nie wpadło w naszą przestrzeń powietrzną. No i jest za każdym razem SMS informującym o tym, że działania się zakończyły. Tutaj przeczytam. Uwaga, uwaga, uwaga, zakończył się zmasowany atak na obszarze zachodniej Ukrainy. Brak zagrożenia na terytorium RP. Śledź komunikat.
0: To zastanawiam się, być może dlatego, że to pierwszy raz tego typu komunikat, takie mocno kapitalikami rzeczywiście wypisane. Uwaga, uwaga, ono może troszkę, to może trochę, no mówiąc tak kolokwialnie, stawiać na baczność trochę ten komunikat.
1: Pytanie, czy wszyscy otrzymali ten komunikat, czy wszyscy otrzymali o tym samym czasie, to będziemy sprawdzać, no bo to jest jednak ważna informacja, bo wiemy, że różnie z tymi alertami bywało, bo może się okazać, że już tak jest, ale że ktoś dostał tego SMS-a już po zakończeniu działań, także trzeba to sprawdzić, ale z tego, co pisali do nas słuchacze nad ranem, to jednak wydaje się, że to zadziałało prawidłowo.
0: Dzisiaj pierwsza noc, kiedy takie SMS-y napłynęły do mieszkańców.
1: I trzeba się do tego przyzwyczaić.
0: I trzeba się do tego przyzwyczajać, niestety, bo wydaje się, że tych ataków rosyjskich na Ukrainę, szczególnie w obliczu braków z amunicją, z pociskami do patriotów, ukraińskich patriotów, tych ataków rosyjskich może być coraz więcej. Kacper Wróblewski, Wyszyndzewski razem ze mną w studiu. Bardzo dziękuję. Przypomnę tylko ten tragiczny bilans ofiar. 8 osób nie żyje, 33 zostały ranne. Wciąż jeszcze trwa akcja ratunkowa, jeśli chodzi o Kijów. Tak to wygląda po burzliwej, po niebezpiecznej, groźnej nocy w Ukrainie.

0: 19 minut po godzinie 7, radio RMF 24, program poranny w czwartek 20 sierpnia. Iga Świątek pewnie awansuje. Awansuje do ćwierćfinału turnieju tenisowego w Cincinnati. Powiem wam szczerze, spodziewałem się tego. To wczorajsze zwycięstwo Polki z francuską Diane Perry było pewne, było spodziewane. Dzisiaj kolejny pojedynek, znacznie trudniejszy, bo będzie jej rywalką najlepszej polskiej tenisistki Jelena Rybakina. O tym, co wczoraj Polka pokazała na korcie, opowie nasz dziennikarz z redakcji sportowej, czyli Patryk Serwański.
1: Dzień dobry, to już jest 9 zwycięstwo Igi Świątek z rzędu. Przypomnę, że zanim przyjechała do Cincinnati, wygrała też turniej w Toronto. W Cincinnati z kolei broni tytułu wywalczonego przed rokiem. Pojedynek z Diane Perry nie był jakimś bardzo wymagającym pojedynkiem dla naszej tenisistki. Wynik 6-3, 6-3. Dwa dość podobne do siebie sety. Dopiero w końcówkach obu tych partii Diane Perry była w stanie nawiązać jakąś taką bardziej wyrównaną walkę z Igą Świątek, wdać się w jakieś takie lepsze wymiany, zaskoczyć się jakimiś dobrymi zagraniami. Poza tym Iga Świątek kontrolowała przebieg tego spotkania bez większych problemów. Spotkanie zamknięte w ciągu półtorej godziny. No, Perry natomiast jest w rankingu światowym 60, bodajże 6 obecnie, więc trudno było oczekiwać, że też postawi się Idze Świątek, która w tych ostatnich dniach naprawdę dysponuje bardzo dobrą formą, taką fajną pewnością siebie, czymś, czego mam wrażenie brakowało w poprzednich tygodniach. Także kolejny dobry mecz, kolejne dobre zwycięstwo Igi Świątek. Najwięcej emocji przyniósł, myślę, ostatni gem, czy dwa, trzy ostatnie gemy w drugim secie, gdzie rzeczywiście Perry jeszcze się Idze Świątek postawiła. Świątek wykorzystała w tym meczu trzecią piłkę setową. Wcześniej musiała bronić gdzieś tam jeszcze breakpointa, także ta końcówka meczu, powiedzmy, była w miarę emocjonująca. Ale cały mecz raczej bez historii, to nie było spotkanie, do którego za jakiś czas będziemy wracać w kontekście Igi Świątek.
0: Patrykowi bardzo dziękujemy. Ja tylko dodam, że ten mecz Igi Świątek z Rybakiną najbliższej nocy o pierwszej po północy. Jeżeli zatem będziecie słuchać radia RMF 24 już jutro, w piątek, to natychmiast oczywiście dostaniecie informację o tym, jak sobie poradziła nasza najlepsza tenisistka. Ale co istotne, także w Cincinnati, wczoraj doszło do wielkiej sensacji, bo Aryna Sabalenka przegrała i to przegrała z dużo niżej notowaną rywalką, Sarą Bejle. To jest Czeszka na 34. miejscu rankingu WTA, o ile dobrze pamiętam. Przegrała w dwóch setach dość łatwo. Ten pierwszy był zacięty rzeczywiście po tiebreaku 6-7, ale w drugim 4-6. Ewidentnie liderka światowego rankingu ma poważne problemy. Będzie też miała poważne problemy z utrzymaniem czołowego miejsca w rankingu. Dlaczego? Dlatego, że depcze jej po piętach właśnie Jelena Rybakina. Jeżeli Jelena Rybakina poradzi sobie z Igą Świątek, to ta pozycja Aryny Sabalenki może być zagrożona. Co więcej, wydaje się, że coraz bliżej jesteśmy dnia, kiedy zmieni się królowa światowego tenisa. 22 minuty po godzinie 7. Fakty sportowe o 8.30.

0: 7.30, czas na fakty w RMF FM.
1: Celem był skład amunicji w Kijowie oraz zakład produkcji podzespołów do dronów.
2: Rosyjskie Ministerstwo Obrony zabrało głos w sprawie nocnego zmasowanego ataku na ukraińską stolicę.
1: Ukraińskie władze podają, że zaatakowano też cele cywilne.
2: W tym bloki mieszkalne i szpital dziecięcy. Zginęło co najmniej 8 osób, a ponad 30 zostało rannych.
1: W związku z atakiem, przypominamy, Polska prewencyjnie poderwała nad ranem myśliwce, a mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali ostrzegające SMS-y.
2: O poranku ostrzegamy kierowców. Samochód osobowy uderzył w bariery na trasie S3 na Dolnym Śląsku.
1: Do kolizji doszło w pobliżu Szymanowic na węźle Legnica Południe. Są utrudnienia na łącznicy w kierunku Zielonej Góry. W RMF FM za pół godziny poranna rozmowa.
2: 8:02 gościem Piotra Salaka będzie wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
1: Polecamy tę rozmowę.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: 21 minut, zostało do godziny 8, radio RMF 24. Troszkę o pogodzie, bo mamy ostrzeżenia ze strony Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenia i przed burzami, i przed wysoką temperaturą. Zagrzmieć może w najbliższych godzinach w rejonie Opola, Częstochowy, Łodzi, Radomia i w okolicy Siedlec. Jak zapowiada IMGW, czwartek z kolei minie pod znakiem wysokiej temperatury na południu Polski. W okolicach Bielska-Białej, w całym województwie małopolskim, w podkarpackim, w rejonie Tarnobrzega także słupki rtęci mogą wskazać maksymalnie nawet 30 stopni. A co poza tym? Synoptycy się spodziewają przelotnych opadów na południu, na wschodzie i na północy Polski. W centralnych i północnych regionach temperatura nieznacznie przekroczy 20 kreskę, czyli nie jest źle. Weekend niestety zapowiada się deszczowy i niezbyt ciepły, bo temperatura maksymalna do 24 stopni. Ale nie ma co narzekać. Zaglądam do hiszpańskiego dziennika El País, a tam informacje z Boliwii. W Boliwii, uwaga, fala mrozu i intensywne opady śniegu.
1: Tu radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.
2: Tu Marek Teichman i gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
3: Chiny zmagają się z bańką długu teraz.
4: Niektóre statystyki mówią, że jeżeli policzyć całkowity dług, to jest on na poziomie prawie 300% PKB.
2: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
5: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni pracują ciężko w tym samym szpitalu i zarabiają normalnie.
2: Już dziś po 18 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
6: Ogłoszenie RMF 24.

I ważna informacja w radiu RMF24, informacja sprzed chwili. Podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę minionej nocy jeden z dronów wleciał w przestrzeń powietrzną Rumunii, po czym rozbił się na niezamieszkanym terenie w południowo-wschodniej części kraju. Te informacje przekazuje Ministerstwo Obrony w Bukareszcie. Nie odnotowano żadnych ofiar. Gdy dron uderzył w ziemię, wybuchł niewielki pożar, który sam się wygasił. Więcej informacji będziemy oczywiście przekazywać w faktach. Fakty na naszej antenie za 16 minut. To jest poranny program w radiu RMF24.

0: Za 12 minut będzie godzina 8, poranny program w radiu RMF24. Mieszkańcy stolicy oddają hołd pani Wandzie Traczyk-Stawskiej, zmarłej w tym tygodniu uczestnicy Powstania Warszawskiego, wielkiej, wybitnej postaci Warszawy, myślę, że całej Polski. Wystawiono księgę kondolencyjną w specjalnej izbie pamięci obok cmentarza powstańców warszawskich. Każdy może złożyć podpis, każdy może wpisać kilka słów. Każdy też może złożyć kwiaty pod pomnikami, które były szczególnie ważne dla pani Wandy. Pani Wanda Traczyk-Stawska walczyła w Powstaniu Warszawskim pod pseudonimami Atma i Pączek. Po wojnie pracowała jako nauczycielka w szkołach specjalnych dla dzieci z niepełnosprawnościami.
1: W Izbie Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy, Wolska 168, zapraszamy wszystkich Państwa, którzy chcielibyście podzielić się swoimi myślami, swoją pamięcią o pani Wandzie Traczyk-Stawskiej, która zmarła. Księga będzie wystawiona w sali historii, w głównym pawilonie Izby Pamięci. Zapraszamy do podzielenia się swoimi myślami.
2: Co pani wpisze do tej księgi?
1: Myślę, że takie pierwsze duże moje spotkanie z panią Wandą dotyczyło szkolenia dla nauczycieli, które prowadziłam, i zaprosiliśmy panią Wandę jako specjalnego gościa, która oczywiście była u nas jako twórczyni Izby Pamięci, jako osoba, która zabiegała przez wiele lat o powstanie takiego miejsca przy cmentarzu powstańców Warszawy, aby właśnie ludność Warszawy, mieszkańców Warszawy pochowanych na tym cmentarzu uczcić należycie. I pani Wanda przyjechała wtedy na to szkolenie jako osoba z jednej strony niosąca pamięć o powstaniu warszawskim, jako uczestniczka powstania warszawskiego, ale też przede wszystkim nauczycielka, która też złapała bardzo taki żywy, bardzo otwarty kontakt z nauczycielami. Nie była tylko tym pomnikiem historii, osobą, która po prostu opowiada o tym, co było jej udziałem w czasie powstania, ale przede wszystkim zwróciła się do nauczycieli w taki bardzo ciepły, otwarty sposób, szanując ich pracę, doceniając ich wysiłek.
2: Co powiedziała?
1: Powiedziała, że nauczyciel, to zapamiętam chyba na całe życie, że nauczyciel musi mieć czas na to, żeby pośmiać się z dziećmi, na to, żeby przeczytać książkę, a też musi mieć pieniądze, żeby iść do teatru. I też bardzo dbała o to, aby zawód nauczyciela był odpowiednio chroniony, odpowiednio szanowany w społeczeństwie, ale żeby też nauczyciele sami mieli świadomość tego, jak ważną i wyjątkową pracę wykonują, i że nie jest to tylko praca za biurkiem, nie jest to tylko praca w szkole, ale nauczyciel tak naprawdę nie przestaje nim być nigdy i też musi się kształcić, musi się rozwijać.
0: Tak spotkania i rozmowy z Wandą Traczyk-Stawską wspominała Olga Szymańska-Snopek z Izby Pamięci Muzeum Powstania Warszawskiego. Rozmawiał z nią nasz reporter Michał Dobrołowicz. Księga kondolencyjna, także dzisiaj dostępna właśnie w Izbie Pamięci, w sali historii, tuż obok cmentarza powstańców Warszawy.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
2: Prawda jest taka, że opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
1: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
3: Innym błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
1: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.
4: I czas najwyższy na fakty. Fakty o 8:00 są razem z nami Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
5: Dramatyczna sytuacja szpitala w Miastków Pomorskim.
6: Pracownicy czekają na zaległe wynagrodzenia, a pacjenci odsyłani są do innych miast.
5: Sąd zdecyduje o areszcie dla głównego podejrzanego w aferze Pandora Gate.
6: Chodzi o popularnego youtubera Stu.
5: Za chwilę poranna rozmowa w RMF FM.
6: Gościem Piotra Salaka będzie wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Puste korytarze, komunikaty kierujące pacjentów do innych miast i pracownicy czekający na zaległe wynagrodzenia.
5: To rzeczywistość w szpitalu miejskim w Miastku na Pomorzu. Po złożeniu wniosku o upadłość gmina próbuje zdobyć pieniądze dla 181 osób, które zatrudnione są tam na umowach o pracę.
6: W szpitalu był reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Witaj, Staszku.
7: Dzień dobry.
6: O czym mówią pracownicy?
7: No, przede wszystkim jest ogromny żal. W szpitalu jest dziś niemal pusto. Na drzwiach znalazłem kartkę z listą innych placówek, do których kierowani są pacjenci. I to m.in. Bytów, Słupsk czy Kobylnica. Jedna z wieloletnich pracownic, widząc mnie na korytarzu, od razu pomyślała, że przyszedłem po dokumentację choroby, tak jak wiele innych osób w ostatnich dniach. Najbardziej szkoda tych lat pracy, wkładu w to miejsce. Może coś powstanie na jego zgliszczach, przyznała mi. Rozmawiałem też z mieszkańcami.
8: Każdy żył tą nadzieją i pewnie każdy żyje z tą nadzieją, że będzie jeszcze lepiej, ale no... Jak się zakończy, po prostu nie wiem.
7: A załoga od miesięcy czeka na pieniądze.
9: W tej chwili na umowę o pracę w szpitalu zatrudnionych jest 181 osób. W sumie wszystkich pracowników, którzy byli na kontraktach, na umowę zlecenie, było ponad 300 osób.
7: Przyznaje Jerzy Wójtowicz, burmistrz Miastka. Pielęgniarkom pracę oferuje w tej chwili szpital w Słupsku.
5: Równolegle trwa postępowanie dotyczące nieprawidłowości przy rozliczaniu zabiegów w szpitalu.
6: Prowadzi je CBA pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Słupsku.
5: Za kilka godzin sąd podejmie decyzję w sprawie przedłużenia aresztu dla Stu, youtubera, który wczoraj usłyszał zarzuty.
6: 34-latek jest głównym podejrzanym w aferze zwanej Pandora Gate.
10: Chodzi tu o dwa czyny z artykułu 208, to jest rozpijanie małoletnich. Dwa z tych czynów, które zostały ogłoszone, dotyczą innych czynności seksualnych dokonywanych na szkodę małoletnich poniżej 15 roku życia.
5: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba.
6: Youtuber nie przyznał się do winy, grozi mu 15 lat więzienia.
11: Poranna rozmowa. Pytania bez kompromisów.
5: W studiu Piotr Salak i jego gość.
6: Dzień dobry.
4: Dzień dobry, a gościem porannej rozmowy w RMF FM jest Dariusz Standerski, czyli wiceminister cyfryzacji Nowa Lewica. Dzień dobry, panie ministrze.
12: Dzień dobry.
4: Dzisiaj mieszkańcy Podkarpacia, Lubelszczyzny po raz pierwszy, gdy podrywano nasze myśliwce, dostali alerty RCB. Te alerty dotarły do wszystkich?
12: Te alerty dotarły do wszystkich, którzy byli w strefie potencjalnego zagrożenia i dlatego oni dostali te SMS-y.
4: Te alerty i te SMS-y zabrzmiały bardzo poważnie, bo zaczynały się od napisania dużymi literami, kapitalikami, wielkimi literami. Uwaga, uwaga, uwaga. Rzeczywiście tak musiało być mocno napisane?
12: Jak wiemy, taki rodzaj komunikatu został wysłany po raz pierwszy. Dobrze, że został wysłany. Pamiętamy sytuację sprzed kilkunastu dni, więc dobrze, że taka decyzja została podjęta. Sposób tego komunikatu zapewne zostanie dostosowany, ale też
4: czyli może być
12: się przyzwyczaić.
4: Bardziej chodzi mi o to, żeby był bardziej informacyjny, a nie alarmujący.
12: No, pierwszy z komunikatów musi być alarmujący, bo dotyczy alarmu, dotyczy zagrożenia. Drugi komunikat w zakresie odwołania zagrożenia wówczas powinien być informacyjny.
4: Te komunikaty, które przychodziły do nas z dorszu, były, czyli z dowództwa operacyjnego, były dużo spokojniejsze, po prostu bardzo rzeczowe, krótkie, informacyjne. Może takie SMS-y też powinny przychodzić, żeby też mieszkańcy nie wpadali w niepotrzebną nerwowość, kiedy podrywamy nasze myśliwce.
12: Cały czas RCB wraz z dowództwem operacyjnym ze sił zbrojnych pracuje na nad dostosowywaniem komunikatów, ale pamiętajmy, że jest to sytuacja bardzo dynamiczna. Jest to sytuacja, w której sekundy wymagają decyzji oraz podjęcia działania, bo zagrożenie jest realne.
4: Dzisiaj system zadziałał. Czy pan już sprawdził swoje dane po ataku hakerskim?
12: Nie sprawdziłem swoich danych, ponieważ dane są w tej chwili zabezpieczane przez policję. PESEL po PESEL-u policja sprawdza prawdziwość
4: 18
12: danych.
4: Milionów PESEL-i będzie sprawdzała policja w takim razie PESEL po PESEL-u?
12: PESEL po PESEL-u, czyli w sposób oczywiście częściowo zautomatyzowany, ale chodzi o to, żeby precyzyjnie zabezpieczyć cały zestaw danych, bo to, co jest najważniejsze w tej sprawie, dane nie krążą po sieci.
4: Ale najważniejsze, panie ministrze, jest to, żebym ja wiedział i był pewny, czy pańskie dane, czy moje dane, bo jak siedzimy tutaj we dwójkę w studiu, ktoś z nas, czy któregoś z nas dane wyciekły, bo to 50% Polaków. O takiej liczbie mówimy, o takiej skali wycieku. Ważne jest, żebym sprawdził, czy takie dane wyciekły, czy nie. A pan mówi, że będziemy czekać na to, aż policja i prokuratura skończą swoje prace. To chyba coś jest nie tak.
12: To, co jest ważne, powtórzę, dane nie krążą po sieci. Są prowadzone działania operacyjne i w najlepszym scenariuszu, który już się kilka razy wydarzył w ostatnich miesiącach, dane nie ujrzą w ogóle światła dziennego.
4: Ale dlaczego? Skąd ta pewność u pana?
12: Nie, to jest, mówię, w najlepszym scenariuszu. Dlatego prowadzone są działania operacyjne i dlatego te dane są zabezpieczane, ponieważ ma to dwa cele. Pierwszy cel, sprawdzenie precyzyjne prawdziwości tych danych i czy rzeczywiście wszystkie te dane były przedmiotem ataku, ponieważ dotychczas opieraliśmy się tylko na oświadczeniach przestępcy oraz firmy, z której dane wyciekły, a po drugie są prowadzone działania operacyjne, żeby te dane nie wyszły poza to jedno miejsce, w którym się teraz znalazły.
4: Wicepremier Gawkowski mnie zapewniał, wszystkich Polaków zapewniał, że będziemy mogli sprawdzić te dane
12: i cały czas tego nie możemy zrobić. Oczywiście to się wydarzy, natomiast pamiętajmy, że w tej chwili są prowadzone działania, które mają na celu podstawową kwestię, żeby te dane nie rozprzestrzeniły się po sieci. To jest główny cel i w momencie, kiedy wszystkie dane zostaną zabezpieczone i przesłane do Ministerstwa Cyfryzacji, wówczas potrzebujemy około 6 do 8 godzin, żeby wszystkie dane wgrać na bezpieczne dane.
4: Ale pan nie jest w stanie mi powiedzieć, jak długo prokuratura i policja będą sprawdzały te dane. Czy to potrwa tydzień, czy to potrwa 2 miesiące?
12: To pytanie do policji. Dla mnie najlepszym scenariuszem będzie informacja, kiedy na bezpiecznych danych będziemy mogli sprawdzić dane z adnotacją, że zostały już usunięte i nie rozprzestrzeniły się po sieci. To jest w tej chwili główny cel, ale tak, uważam, że wszyscy powinni mieć informację, czy te dane były przedmiotem tego ataku i dlatego czekam na dane z policji.
4: To nie tylko pan tak uważa, takie mamy prawo. Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji Nowa Lewica, jest razem z nami gościem rozmowy, porannej rozmowy w RMF FM. Słuchaczom dziękujemy, ale oczywiście kontynuujemy nasze spotkanie i w Radiu RMF 24 i w naszych mediach społecznościowych. Polecamy się. Panie ministrze, to w takim razie mam takie wrażenie, że jest jakaś luka w prawie. Skoro rozumiem, że nie można podać i nie można przekazać nam informacji, czy moje dane zostały skradzione, czy zostały pobrane, czy też nie. Właśnie dlatego, że ta firma, która się zajmowała obsługą cyfrową przychodni czy placówek lekarskich, nie była administratorem moich danych, tylko po prostu zajmowała się techniczną sprawą dotyczącą obsługi sieci, tak?
12: Same dane, sama ta czynność zostanie wykonana po odpowiednim postanowieniu prokuratury, ponieważ jesteśmy teraz w ramach kodeksu postępowania karnego, ale w pełni się zgadzam. Potrzebujemy uszczelnienia systemu, ponieważ 12 tysięcy podmiotów, które przekazały dane na portal MyDoktor, podpisywały umowy, przekazując dane, ale jednocześnie zachowując status administratora, na co pozwala dzisiejsze prawo, ale to jest ten punkt, gdzie musimy sobie jasno powiedzieć.
4: Ale to jest słabość naszego prawa w takim razie,
12: i musimy
4: razie,
12: sobie
4: tak?
12: jasno odpowiedzieć, przetwarzasz dane, niezależnie od tego, jaką masz rolę ustawową, jeżeli to są dane masowe, jeżeli to są dane wrażliwe, musisz ponosić pełną odpowiedzialność i musisz się zabezpieczyć, tak jak się zabezpieczają podmioty ważne w krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, i nad takimi zmianami pracujemy. W przyszłym tygodniu będzie ogłoszony pakiet zmian ustawowych.
4: A ten pakiet zmian na czym będzie polegał?
12: No właśnie na rozszerzeniu tej odpowiedzialności na podmioty, które nie mają statusu administratora, a masowo przetwarzają dane, są agregatorami takich danych. Zmienia się plan biznesowy, zmienia się technologia tych firm, w związku z czym one już wychodzą poza ramy, które RODO kilka lat temu przyniosło.
4: Dopiero ten atak hakerski wam to uświadomił, że są takie zmiany w prawie potrzebne?
12: Musimy pamiętać, że wyciek danych miał miejsce w prywatnej firmie, która podpisywała umowy z innymi prywatnymi firmami. To nie jest tak, że minister cyfryzacji przegląda wszystkie umowy pomiędzy podmiotami prywatnymi.
4: Nie zgłaszano wcześniej. Minister cyfryzacji powinno dbać o bezpieczeństwo moich danych, zgadza się pan?
12: Nie zgłaszano wcześniej takich problemów czy obaw. To jest kwestia tego, komu powierzamy dane. I to jest lekcja dla nas wszystkich, bo państwo i też takie są zasady. Nie wejdzie do każdego podmiotu i nie przejrzy wszystkich jego umów. I to jest właśnie ważne, żeby gdy tylko takie sygnały się pojawiają, my reagujemy, zmieniamy prawo, niezależnie od tego, co jest wpisane w umowie, przetwarzasz dane, to bierzesz za nie odpowiedzialność.
4: Wiecie, kim są ci hakerzy, czy nie?
12: Jest prowadzone w tym zakresie śledztwo. Wiemy, że prawdopodobnie tłem tego ataku była kwestia kryminalna, czyli to nie jest na szczęście atak w zakresie państwowym któregoś z wrogów polskich, ale po prostu przestępstwo o charakterze kryminalnym, pewnie dla zarobku. W tej chwili trwa kontrola Urzędu Ochrony Danych Osobowych w firmie obsługującej portal MyDoktor. Ponieważ to był atak potężny, firma nawet nie zareagowała na sygnały od przestępcy, że wykradziono jej dane.
4: Zwrócili się bezpośrednio do tej firmy ci, którzy wykradli te dane?
12: Tak, zwrócili się bezpośrednio, firma nie odpowiedziała. W związku z tym ci przestępcy zwrócili się do jednego z portali, zaufana trzecia strona, która zgłosiła się do NASK-u. NASK dopiero zgłosił się do tej firmy i
4: zażądali
12: wprost
4: pieniędzy?
12: To jest kwestia śledztwa, tak jak mówiłem, to ma podłoże kryminalne, natomiast nie chcę zaszkodzić śledztwu przez podanie takich szczegółów.
4: Do Ministerstwa Cyfryzacji się zgłaszali, czy nie?
12: Nie mamy informacji o zgłoszeniu, bo to było pośrednio poprzez jeden z portali internetowych.
4: Pan mówi, panie ministrze, to nie były służby specjalne. Tym razem to nie były służby specjalne, ale jeżeli mamy taką lukę w systemie, a to jest ewidentnie luka w systemie, bo sam pan o tym mówi, to następnym razem, jeżeli to będą specjaliści na przykład ze wschodu związani ze służbami specjalnymi, to może wyglądać zupełnie inaczej, bo wtedy nie będzie mowy o motywach kryminalnych czy o kwestii finansowej, tylko może być kwestia bezpieczeństwa państwa. To pytanie w takim razie, dlaczego do tej pory nikt się nie pochylił nad tym problemem?
12: Tak jak mówiłem, w przyszłym tygodniu zostanie zaprezentowany pakiet zmian ustawowych, które będziemy chcieli pilnie wprowadzić. Natomiast ta relacja
4: ustawa
12: była...
4: Czy rozporządzenia?
12: Ustawy. Ta relacja była pomiędzy podmiotami prywatnymi. Tak jak wiemy, w ramach swobody umów te strony...
4: Ale jeżeli jest kwestia bezpieczeństwa państwa, panie ministrze, to czy prywatny, czy publiczny, to nie ma znaczenia.
12: Znaczy, to jest oczywiście skandal, że w taki sposób zbudowano model biznesowy i że jeden podmiot przetwarzał tak dużo, tak wrażliwych danych.
4: Cieszę się, że pan o tym mówi. To jak to powinno być zbudowane w takim razie, pańskim zdaniem?
12: To powinno być zbudowane w taki sposób i będzie zbudowane w taki sposób, że każdy podmiot, który przetwarza określoną ilość danych, określonej liczby użytkowników, niezależnie od tego, jaką ma rolę, powinien spełniać wszystkie warunki w ramach podmiotów ważnych Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa.
4: Czyli jednym słowem też nastąpi pewnego rodzaju dywersyfikacja, mówiąc takim językiem inwestycyjnym czy językiem bankowym, tych podmiotów, które będą zarządzały naszymi danymi, czy nie?
12: Nie musi nastąpić dywersyfikacja, musi nastąpić pełne zabezpieczenie tych danych, ponieważ po kontroli służb będziemy wiedzieć, co zawiodło w tej firmie, natomiast dzisiaj musimy sobie powiedzieć jasno, nawet jeżeli to są dwie firmy prywatne i jeżeli pomiędzy sobą przekazują te dane, to te firmy prywatne muszą spełniać takie warunki, jak spełniają na przykład dzisiaj instytucje publiczne. Trzeba powiedzieć koniec, taki relacją, bo pewnie podmioty, które podpisywały umowy z MyDoktor, nie były świadome tej skali.
4: No bo jeżeli, być świadome.
12: Bo jeżeli indywidualna praktyka lekarska przekazuje dane swoich wszystkich 72 pacjentów, to skąd ona ma wiedzieć, że firma przy okazji jeszcze przetwarza 19 milionów innych?
4: A pamięta pan, co jest napisane w ustawie, że jeżeli w przypadku naruszenia bezpieczeństwa moich danych ja powinienem niezwłocznie dostać informacji, że takie naruszenie nastąpiło?
12: I w ramach dzisiejszej...
4: A niezwłocznie, to znaczy nie wiadomo, kiedy prokuratura skończy pracę, czyli w pewnym sensie instytucje państwowe same łamią prawo, rozumiem.
12: Ten obowiązek dotyczy administratora danych, Więc w ramach
4: przychodni tych 12 podmiotów medycznych, które nie są w stanie tego zrobić, no bo przecież nie może, bo policja nie może im przekazać danych.
12: Nie, to nie, to nie policja. To jest właśnie ten problem systemowy, który jest spowodowany, że tak konstruowano tę umowę i tak tę umowę podpisywano. Przychodnia ma obowiązek, żeby podać te dane, ale ona nie ma tych danych, bo portal MyDoctor, który je przetwarzał, nie jest pewny do końca, które dane wyciekły, w związku z czym administrator i też nie ma innych możliwości, może poinformować wszystkich swoich pacjentów, że prawdopodobnie albo nie dane wyciekły. I to będzie zmienione.
4: Zastrzeżenie PESEL-u wystarczy?
12: Zastrzeżenie PESEL jest bardzo ważnym ruchem, który można zrobić tu i teraz. To jest rozwiązanie, które bardzo pomaga i ja chciałbym bardzo podziękować wszystkim, którzy w ostatnich dniach zastrzegli PESEL.
4: Ale nie odpowiedział pan wprost na pytanie, czy to wystarczy, czy nie.
12: W ostatnich dniach 2 miliony osób zastrzegło PESEL. W ostatnim tygodniu mamy już ponad 10,5 miliona zastrzeżonych numerów PESEL. I co to daje? To daje po pierwsze brak możliwości zaciągnięcia zobowiązań, podpisywania dużych umów, zaciągania kredytów, to bardzo utrudnia życie przestępcom, a nam daje spokój, ponieważ mamy po pierwsze pełną informację, kto próbował zweryfikować nasz PESEL. Jeżeli jest on zastrzeżony, to bez odstrzeżenia ten PESEL nie zostanie zweryfikowany.
4: Ale wie pan, co mi przyszło do głowy i też widzę, że są takie głosy w mediach, że dobrze by, żeby zareagowało Biuro Informacji Kredytowej. Zdaję sobie sprawę, że to jest komercyjna instytucja, instytucja, którą tworzy oczywiście sieć banków, ale być może należałoby wpłynąć na sieć banków, żeby w tym nadzwyczajnym czasie Biuro Informacji Kredytowej informowało mnie na przykład SMS-em za darmo, czy są jakiekolwiek kroki wokół prób podjęcia kredytu na moje nazwisko na przykład.
12: Tak, panie redaktorze, to jest bardzo ważna kwestia. Cieszę się, że pan też podkreśla, że to jest prywatna inicjatywa. Zawsze, kiedy mówimy o deregulacji i zawsze, kiedy mówimy o tym, żeby nie wkraczać w relacje pomiędzy prywatnymi firmami, musimy pamiętać o takich sytuacjach, ponieważ właśnie to jest wartość, którą musimy wyważyć pomiędzy ingerencją państwa a ingerowaniem w wolny rynek. Jesteśmy w stałym kontakcie z bankami i właśnie ta weryfikacja PESEL jest tutaj kluczowa, bo my mamy dostęp do bazy PESEL, nie mamy dostępu do bazy banków, a żeby nakazać coś bankom, znowu musimy zmienić ustawę.
4: Wicepremier Gawkowski pisze do Mety, czyli do firmy zarządzającej Facebookiem i Instagramem. 7 dni na odpowiedź w sprawie dotyczącej Rafała Brzoski, jego sporu z Metą, żeby takie historie się nie zdarzały, żeby nie wykorzystywano jego wizerunku, żeby nie wykorzystywano naszego wizerunku w fejkowych reklamach. I co odpowie pańskim zdaniem firma Meta?
12: Znaczy, mam nadzieję, że...
4: Tym razem, bo to nie pierwszy list premiera Gawkowskiego do nich w tej podobnej sprawie, może tak.
12: Mam nadzieję, że to nie będzie tyle odpowiedź pisemna, to po prostu wezmą się do roboty i zaczną spełniać przepisy aktu o usługach cyfrowych.
4: Czyli co zaczną robić?
12: No zaczną moderować treści tak, żeby unikać skamów i minimalizować to ryzyko.
4: A zna pan te usprawiedliwienia, że mamy taki ruch w sieci, że nie jesteśmy w stanie nad wszystkim zapanować?
12: No, patrząc na zyski firmy w skali globalnej, to trudno mi się z tym zgodzić.
4: To też podnosi Rafał Brzoska.
12: Natomiast no, w zależności od nie tyle nawet odpowiedzi, co reakcji firmy, no to będziemy kontynuować swoje działania. Następny list już napiszemy nie do firmy, ale do Komisji Europejskiej z wnioskiem o wszczęcie postępowania, ponieważ Komisja Europejska może nakładać kary do 6% obrotów globalnych firmy.
4: A wie pan, że przy tego typu dochodach, przy tych takich dochodach big techów, to te kary to są po prostu wpisywane rubryki od po prostu normalna, zwyczajna działalność i tyle.
12: Tylko, że Komisja Europejska może do 6%, to znaczy, że Komisja Europejska już nałożyła kilka takich kar od 200 do 800 milionów euro. To już jest odczuwalne nawet dla takiej globalnej firmy.
4: Pod warunkiem, że w Polsce będzie obowiązywała ta prawo związane z DSA, tak?
12: Znaczy, to działanie akurat jest niezależne na szczęście od wdrożenia DSA w Polsce, ponieważ zwracamy się bezpośrednio do Komisji Europejskiej. Już jedno takie postępowanie zostało wszczęte na
4: wniosek. Czyli nawet
12: Polski.
4: Jeżeli nie jest uchwalona ani jedna, ani mała, ani duża ustawa dotycząca usług cyfrowych, to rozumiem, że można nałożyć taką karę na big techy.
12: Natomiast to, czego nie można, to nie można zgłaszać takich treści do odpowiedniego organu w Polsce, ponieważ takie takiego organu nie ma, bo pan prezydent zawetował ustawę wdrażającą w styczniu.
4: Czyli
12: tego
4: jesteście
12: roku.
4: Bezradni w tej sytuacji?
12: W tej sytuacji mamy problem z narzędziami w tym zakresie, że jakie mamy dzisiaj narzędzia w ręku wobec takich portali czy platform cyfrowych jak Facebook. Możemy je wyłączyć. Tylko że chyba 23 miliony użytkowników tego portalu by tego nie chciało. Nie ma takiego pomysłu, ponieważ no, to jest działanie niewspółmierne do występków czy do winy danej platformy.
4: A ja mam inny pomysł, panie ministrze, jeśli pan pozwoli. Na przykład pójść na Radę do Spraw Cyfryzacji przy Ministerstwie Cyfryzacji, gdzie zasiada jeden z dyrektorów Mety i zapytać, czy można zrobić coś innego. Co pan na to?
12: No, Rada Cyfryzacji jako organ ustawowy jest ciekawym tworem. Sam byłem raz, kilkanaście chyba miesięcy temu, natomiast Rada Cyfryzacji nie bierze udziału w procesie legislacyjnym, ani w podejmowaniu decyzji w Ministerstwie Cyfryzacji. Natomiast chciałem tylko dokończyć. Dzisiaj poza wpisaniem na listę ostrzeżeń i de facto wyłączeniem, a normalnym działaniem, nie mamy tych narzędzi i dlatego DSA jest tym narzędziem, które jest wycelowane w konkretne treści. Nie rozwiąże wszystkich problemów, ale jest konieczne, żeby państwo miało w ręku narzędzia, które przydadzą się nie tylko przy blokowaniu treści, ale również przy dochodzeniu odszkodowań przez użytkowników, co też jest bardzo ważne.
4: To pan dokończył, to ja też dokończę, bo to jest rzeczywiście zastanawiające i na to też zwraca uwagę Rafał Brzoska, że w Radzie do Spraw Cyfryzacji zasiada jeden z dyrektorów ważnego przedsiębiorstwa, jednego z Big Techów. Czy tak powinno być? Bo w gruncie rzeczy jesteśmy w pewnym sensie po dwóch stronach barykady.
12: Rada Cyfryzacji to ustawowy organ, nie my go ustanawialiśmy, to w poprzedniej kadencji do ustawy zostało wpisane, że w skład Rady Cyfryzacji wchodzą członkowie, którzy są zgłaszani przez izby gospodarcze, związki pracodawców, organizacje pozarządowe i to te podmioty zgłaszające przedstawiają kandydatów. Rada działa, natomiast niezależnie od tego, jaki jest skład Rady Cyfryzacji, jesteśmy zdeterminowani, żeby regulować platformy cyfrowe w Polsce i mam nadzieję, że jak na biurko prezydenta trafi regulacja platform cyfrowych, to tym razem nie zawetuje, bo dzisiaj jest jeden organ w państwie, który blokuje te regulacje. Jest to prezydent Karol Nawrocki.
4: Czy członkowie rządu z lewicy, pan nie jest posłem, ale są tacy członkowie rządu, którzy jednocześnie są w rządzie i są posłami, zagłosują za kandydaturą Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego?
12: Jesteśmy poważnym klubem parlamentarnym, więc najpierw musi się odbyć posiedzenie tego klubu parlamentarnego na początku września. Będzie takie posiedzenie. Na posiedzeniu omawiamy każdy punkt posiedzenia i stanowisko klubu parlamentarnego, w związku z czym też będzie omówiony punkt kandydatura pana Macieja Berka.
4: Ale pan uważa, że to jest dobry pomysł, żeby członek rządu wchodził do Trybunału Konstytucyjnego?
12: Ja uważam, że pan Maciej Berek spełnia wszystkie warunki formalne, żeby zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego i uważam go też za państwowca, wybitnego prawnika, który pasuje do pracy w Trybunale Konstytucyjnym.
4: Zupełnie inaczej uważa Anna Maria Żukowska.
12: Dlatego to będzie bardzo ciekawa dyskusja podczas posiedzenia klubu parlamentarnego. My najpierw przedstawiamy swoje racje, swoje argumenty, a później klub głosuje i na tym polega właśnie praca parlamentarna w Polsce, żeby do posiedzenia klubu móc wymieniać się argumentami.
4: Niższe podatki czy większa dziura budżetowa?
12: Propozycja zaprezentowana wczoraj przez premiera Tuska i ministra Domańskiego zakłada, że można i wprowadzić zmiany podatkowe, które są jednocześnie neutralne dla budżetu państwa. Rzadko tak się dzieje, a tym razem się udało.
4: I uważa pan, że to jest słuszna propozycja, że to jest propozycja, na którą nas stać w tej chwili przy takim deficycie?
12: Jest to propozycja neutralna budżetowo, to znaczy, że nie będzie miała wpływu na budżet państwa. Uważam, że jest jeszcze przestrzeń do dyskusji wokół tych propozycji.
4: Ale lewicy się, rozumiem, ta propozycja podoba.
12: Lewica pewnie będzie miała swoje dodatkowe propozycje do tego projektu, ponieważ skoro już otwieramy sprawy podatkowe, to uważam, że można jeszcze kilka rzeczy zmienić, żeby jeszcze więcej Polek i Polaków mogło skorzystać na tych rozwiązaniach, a wiemy, że progresja podatkowa może zostać jeszcze trochę zwiększona.
4: Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji z Nowej Lewicy, był gościem porannej rozmowy w RMF FM. Pięknie dziękuję.
12: Bardzo dziękuję, dobrego dnia.
13: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Oczywiście wszystkie te dane były przedmiotem ataku, ponieważ dotychczas opieraliśmy się tylko na oświadczeniach przestępcy oraz firmy, z której dane wyciekły, a po drugie są prowadzone działania operacyjne, żeby te dane nie wyszły poza to jedno miejsce.
1: Piotr Salak i wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Tę rozmowę mamy dla Was na rmf24.pl. Nadużywanie mediów społecznościowych, bezproduktywne spędzanie czasu na TikToku czy korzystanie z nowych technologii to nowa kategoria grzechów, z którymi Polacy przychodzą dziś do konfesjonału. Choć do spowiedzi przychodzi mniej osób niż 30 lat temu, jest ona często bardziej pogłębiona. Penitenci nie oczekują już wyłącznie sakramentalnego rozgrzeszenia, ale chcą, by spowiednik towarzyszył im w procesie nawrócenia. Jakie jeszcze zmiany w sposobie przeżywania spowiedzi zaobserwowano? Przeczytacie na rmf24.pl. W faktach zaglądamy na Podhale, a tam Zakopane przygotowuje się do Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich. Największa impreza kulturalna pod Tatrami, jeden z największych takich festiwali w Europie, potrwa od piątku do przyszłego czwartku. Do stolicy Tatry przyjadą zespoły góralskie niemal z całego świata.
2: To są warsztaty, animacje, dni narodowe, oczywiście konkurs kapel, koncerty konkursowe.
1: Tak pięknie zapraszała dyrektor artystyczna festiwalu Hanna Rybka. Warto zobaczyć to wielkie widowisko. Polecamy też kolejne fakty. Te wrócą do Was za niecałe pół godziny. Oczywiście słuchajcie RMF 24. Tam dla Was zawsze aktualne doniesienia z kraju i ze świata.

Radio RMF 24. Za 22 minuty będzie już 10. Brytyjski książę Harry, jego żona Meghan. Wkrótce przeprowadzą się z USA do Wielkiej Brytanii. Tak poinformowały i brytyjskie, i amerykańskie media. Przypomnę, że w 2020, może pamiętacie, Harry zrezygnował z pełnienia oficjalnych funkcji w rodzinie królewskiej i razem z Meghan wyjechali do USA. Dziennik New York Times, powołując się na swoje źródła, napisał, że książę i księżna Sussex wraz z dziećmi mają przenieść się z Kalifornii do Wielkiej Brytanii już w najbliższych tygodniach. Król Karol III został poinformowany o tej decyzji w niedzielę, tak powiedziała jedna z osób zaznajomionych ze sprawą. Z kolei brytyjski Telegraf podaje, że książę i księżna zapisali już swoje dzieci do szkoły, aby mogły rozpocząć naukę we wrześniu, no i planują przeprowadzkę jeszcze w tym miesiącu. Dużo czasu wcale nie mają. Źródło utrzymuje, że rodzina nie będzie mieszkać w królewskiej rezydencji. Ja przypomnę, że to ochłodzenie relacji między księciem a pozostałymi członkami rodziny królewskiej, tym ojcem i starszym bratem, księciem Williamem, nastąpiło właśnie w 2020, gdy Harry zrezygnował z pełnienia oficjalnych funkcji w rodzinie królewskiej.

0: Za niespełna kwadrans będzie godzina 10, Radio RMF 24. Wrócimy teraz, jeśli pozwolicie, do naszej porannej rozmowy w Radiu RMF FM i w Radiu RMF 24. Gościliśmy wiceministra cyfryzacji Dariusza Standerskiego, no i oczywiście rozmawialiśmy o tym gigantycznym wycieku naszych danych, do którego doszło w ubiegłym tygodniu. Resort cyfryzacji podał informację o cyberataku na firmę MyDear, a chodzi o dane kilkunastu milionów Polaków, niektórzy mówią nawet o 18 milionach. Między innymi to są dane o receptach. Firma jest dostawcą systemu do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej dla wielu tysięcy medycznych placówek. Dzisiaj właśnie rozmawiałem z wiceministrem Standerskim i pytałem go o to, czy sam sprawdził swoje dane po ataku hakerskim.
1: Nie sprawdziłem swoich danych, ponieważ dane są w tej chwili zabezpieczane przez policję. PESEL po PESEL-u, policja sprawdza prawdziwość
0: 18
1: danych.
0: Milionów PESEL-i będzie sprawdzała policja w takim razie PESEL po PESEL-u?
1: PESEL po PESEL-u, czyli w sposób oczywiście częściowo zautomatyzowany, ale chodzi o to, żeby precyzyjnie zabezpieczyć cały zestaw danych, bo to, co jest najważniejsze w tej sprawie, dane nie krążą po sieci.
0: Ale najważniejsze, panie ministrze, jest w to, żebym ja wiedział i był pewny, czy pańskie dane, czy moje dane, bo jak siedzimy tutaj we dwójkę w studiu, ktoś z nas, czy któregoś z nas dane wyciekły, bo to 50% Polaków. O takiej liczbie mówimy, o takiej skali wycieku. Ważne jest, żebym sprawdził, czy takie dane wyciekły, czy nie. A pan mówi, że będziemy czekać na to, aż policja i prokuratura skończą swoje prace. To chyba coś jest nie tak.
1: To jest ważne. Powtórzę. Dane nie krążą po sieci. Są prowadzone działania operacyjne i w najlepszym scenariuszu, który już się kilka razy wydarzył w ostatnich miesiącach, dane nie ujrzą w ogóle światła dziennego.
0: Ale dlaczego? Skąd ta pewność u pana?
1: Nie, to jest mówię w najlepszym scenariuszu. Dlatego prowadzone są działania operacyjne i dlatego te dane są zabezpieczane, ponieważ ma to dwa cele. Pierwszy cel, sprawdzenie precyzyjne prawdziwości tych danych i czy rzeczywiście wszystkie te dane były przedmiotem ataku, ponieważ dotychczas opieraliśmy się tylko na oświadczeniach przestępcy oraz firmy, z której dane wyciekły, a po drugie są prowadzone działania operacyjne, żeby te dane nie wyszły poza to jedno miejsce, w którym się teraz znalazły.
0: Wicepremier Gawkowski mnie zapewniał, wszystkich Polaków zapewniał, że będziemy mogli sprawdzić te dane.
1: Tak,
0: I cały czas tego nie możemy zrobić.
1: I oczywiście to się wydarzy, natomiast pamiętajmy, że w tej chwili są prowadzone działania, które mają na celu podstawową kwestię, żeby te dane nie rozprzestrzeniły się po sieci. To jest główny cel i w momencie, kiedy wszystkie dane zostaną zabezpieczone i przesłane do Ministerstwa Cyfryzacji, wówczas potrzebujemy około 6 do 8 godzin, żeby wszystkie dane wgrać na bezpieczne dane.
0: Ale pan nie jest w stanie mi powiedzieć, jak długo prokuratura i policja będą sprawdzały te dane. Czy to potrwa tydzień, czy to potrwa 2 miesiące?
1: To pytanie do policji. Dla mnie najlepszym scenariuszem będzie informacja, kiedy na bezpiecznych danych będziemy mogli sprawdzić dane z adnotacją, że zostały już usunięte i nie rozprzestrzeniły się po sieci. To jest w tej chwili główny cel, ale tak, uważam, że wszyscy powinni mieć informację, czy te dane były przedmiotem tego ataku.
0: Panie ministrze, to w takim razie mam takie wrażenie, że jest jakaś luka w prawie. Skoro rozumiem, że nie można podać i nie można przekazać nam informacji, czy moje dane zostały skradzione, czy zostały pobrane, czy też nie. Właśnie dlatego, że ta firma, która się zajmowała obsługą cyfrową przychodni czy placówek lekarskich, nie była administratorem moich danych, tylko po prostu zajmowała się techniczną sprawą dotyczącą obsługi sieci, tak?
1: Same dane, sama ta czynność zostanie wykonana po odpowiednim postanowieniu prokuratury, ponieważ jesteśmy teraz w ramach kodeksu postępowania karnego, ale w pełni się zgadzam. Potrzebujemy uszczelnienia systemu, ponieważ 12 tysięcy podmiotów, które przekazały dane na portal MyDoctor, podpisywały umowy, przekazując dane, ale jednocześnie zachowując status administratora, na co pozwala dzisiejsze prawo, ale to jest ten punkt, gdzie musimy sobie jasno powiedzieć.
0: Ale to jest słabość naszego prawa w takim razie,
1: i musimy
0: razie,
1: sobie
0: tak?
1: jasno odpowiedzieć, przetwarzasz dane, niezależnie od tego, jaką masz rolę ustawową, jeżeli to są dane masowe, jeżeli to są dane wrażliwe, musisz ponosić pełną odpowiedzialność i musisz się zabezpieczyć, tak jak się zabezpieczają podmioty ważne w krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.
0: Tak mówił wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski z Nowej Lewicy. Jak dodał, resort pracuje nad zmianami ustawowymi w tej sprawie. Chodzi o rozszerzenie odpowiedzialności również na te podmioty, które nie mają statusu administratora, tak jak jest w tym przypadku. A masowo przetwarzają nasze dane. W przyszłym tygodniu ten pakiet zmian ustawowych ma zostać ogłoszony. Ta cała rozmowa oczywiście do znalezienia na naszej stronie na rmf24.pl.
2: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.
0: Kuba Śliwiński w Radiu RMF 24. No, rock'n'rollowo się zrobi po godzinie 10 oczywiście. Mnóstwo informacji także. Piotr Salak, dziękuję wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Słyszymy się jutro o 7 rano.

0: No i proszę, godzina 10 na zegarach, czas na wizytę w Studiu Faktów, a tam czekają Anna Wachowska i Tomasz Weryński. Zaczynamy!
1: Kijów pod ciężkim rosyjskim ostrzałem.
2: Zginęło 12 osób, a ponad 30 zostało rannych.
1: Jutro w ukraińskiej stolicy żałoba.
2: Czy koalicja zdoła postawić Zbigniewa Ziobrę przed Trybunałem Stanu?
1: Wniosek w tej sprawie do poprawki.
2: Ostatni dyżur w Miastku na Pomorzu.
1: Tam za tydzień marsz milczenia.
2: Piątek będzie w Kijowie dniem żałoby, ogłosił mer miasta Witalij Kliczko.
1: W nocy armia Putina znów zaatakowała ukraińską stolicę. Nie żyje co najmniej 12 osób, a ponad 30 zostało rannych.
2: W sumie w kierunku Ukrainy wystrzelono dziesiątki pocisków balistycznych, manewrujących i hipersonicznych oraz 168 dronów. 145 udało się zestrzelić.
3: Były wzrywy.
1: Były wybuchy, wybuchy, wybuchy. Schroniliśmy się w łazience. Usłyszeliśmy tłuczone szkło. Tak to wyglądało. Mówi mieszkanka Kijowa.
2: Na celowniku Rosjan znalazły się także magazyny żywności i siedziba Czerwonego Krzyża.
1: O zmasowanym ataku na Ukrainę zostali w nocy poinformowani SMS-ami mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia, a polskie lotnictwo poderwało myśliwce. Najpewniej jutro przed południem do kraju wrócą dwie kolejne osoby poszkodowane w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech.
2: Jak dowiedział się reporter RMF FM, ich transport jest zaplanowany na pokładzie samolotu lotniczego pogotowia ratunkowego.
1: W dwóch węgierskich szpitalach zostają trzy osoby, których stan jest ciężki albo bardzo ciężki. Ich powrót do Polski będzie możliwy najwcześniej w przyszłym tygodniu.
2: Strażacy zakończyli akcję gaśniczą w zakładzie zagospodarowania odpadów w Chlewnicy koło Słupska.
1: Pożar wybuchł w sobotę i objął cztery hale o łącznej powierzchni 5000 metrów kwadratowych oraz budynek biurowy.
2: W kulminacyjnym momencie z ogniem walczyło ponad 200 strażaków.
1: Nikt z mieszkańców ani pracowników zakładu nie ucierpiał. Fiasko koalicyjnego wniosku o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu.
2: Jak ustalił dziennikarz RMF FM, złożony w Sejmie w połowie kwietnia dokument wymaga poprawek, ale wciąż nie został nawet zwrócony do uzupełnienia.
1: W faktach witamy reportera RMF FM Tomasza Skorego. Tomku, to kiedy to nastąpi?
4: Według szefa Kancelarii Sejmu prawdopodobnie dopiero na początku września, chociaż sejmowe służby prawne już od kilku tygodni pracują nad wykazem niedociągnięć, które wymagają uzupełnienia. Z zapowiedzi koalicjantów, kiedy składali wniosek, wynika, że jest co poprawiać.
5: Zawiera łącznie 51 zarzutów, liczy ponad 250 stron, zawiera 117 dowodów i przewiduje przesłuchanie 68 osób przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej.
4: Mówił wtedy dumny z wniosku poseł Konwiński. Do dziś jednak Komisja Pracy nie zaczęła, bo po analizie w lipcu uznała oficjalnie, że koalicyjny wniosek nie spełnia wymagań ustawy i wymaga uzupełnienia. Jakiego? Autorzy mają się dopiero dowiedzieć. A kiedy będą gotowi? Wniosek znów będzie sprawdzony.
2: Ostatni dyżur. Pod takim hasłem za tydzień planowany jest protest mieszkańców Miastka na Pomorzu.
1: Chcą oni wyrazić sprzeciw wobec zamknięcia szpitala, ograniczenia dostępu do opieki zdrowotnej i utraty miejsc pracy.
2: Placówka nie przyjmuje już pacjentów, a po złożeniu wniosku o upadłość mieszkańcy wymagający leczenia szpitalnego są kierowani do innych miast.
6: Co z tym szpitalem w Miastku?
7: Nie ma. Nie będzie.
6: Potrzebny jest tutaj?
7: No bardzo, no jakżeż bez szpitala. No
8: też siłą rzeczy musiało się stać. No, ten szpital już był w słabej kondycji od dawna, do tego jeszcze wzięli jakąś tam spółkę, która przekręty robiła, no to no, nie wiem, czego się innego spodziewali.
9: Wielka strata i szkoda dla nas. I nas tutaj tylu jest starszych ludzi. I gdzie mamy teraz się leczyć? Tyle kilometrów jechać?
1: Z mieszkańcami Miastka rozmawiał reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
10: Poranna porcja wiadomości na www.rmf24.pl.
2: Na koniec tego wydania faktów zaproszenie do odwiedzenia naszej strony w sieci.
1: Tam ciekawe wyniki badań naukowców na temat splatania rąk za plecami.
2: Okazuje się, że ten często nieświadomy gest zdradza nasze samopoczucie, a także nastawienie do świata i aktualny stan emocjonalny.
1: Jaki to stan? Możecie to sprawdzić. Adres dobrze Wam znany: rmf24.pl.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Przed południem w kraju będzie raczej pochmurno, choć miejscami mogą zdarzać się też rozpogodzenia. Najcieplej na południu. W Katowicach termometry wskażą 27 kreskę, a w Krakowie 28. W centrum odrobinę chłodniej. W Łodzi 22, a w Warszawie 23 stopnie. Na północy temperatura będzie jeszcze niższa.
3: Przedpołudnie z RMF 24. Kuba Śliwiński, nisko się kłaniam i jak zawsze przynoszę najnowsze informacje z kraju i ze świata. W tej godzinie będzie politycznie. Śledzimy dla Was konferencje naszych polityków, ale zaczniemy od tematu, o którym już dzisiaj mówiliśmy, a który wzbudził o poranku nasz niepokój. Alerty RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. RMF 24. Zaczynamy!

0: Słuchacie radia RMF24. To jest nasz przedpołudniowy program. Dwa alerty RCB dostali dziś w nocy mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. Jedna wiadomość, wysłana około w pół do piątej, dotyczyła zmasowanego ataku rosyjskiego lotnictwa na zachodnią Ukrainę i zachęcała do śledzenia komunikatów. Druga, wysłana przed szóstą rano, odwoływała poprzedni alert. Większość mieszkańców Lublina odczytała te wiadomości dopiero rano, ale komentują, że jest to sytuacja znacznie lepsza niż z początku sierpnia, gdy w mieście zawyły syreny, a mieszkańcy nie dostali żadnego wyjaśnienia.
1: Dostała pani.
2: Tak, jest nawet dwa. Tak, jeden o tym, że jest zmasowany atak, a potem, że odwołano już niebezpieczeństwo.
1: To dobrze, że takie alerty przyszły?
3: Bardzo dobrze. No dobrze chyba. No dlaczego? Dlatego, żeby informować ludzi, co się dzieje.
4: Tak, zostałem.
1: To dobrze?
4: Dobrze.
2: No zawsze to coś. Jakieś refleksje może ktoś wyciągnął tam na górze. No wie pan, ja się obudziłam o 4:00 wtedy, kiedy był ten alarm i nie mogłam spać. Żadnych informacji nie było. Wszystko było jakby nie w czas, nie w porę. Alarm wzbudził panikę, a żadnych informacji, tak? Więc mam nadzieję, że już jakieś tam wnioski wyciągnie rząd i jakoś te alerty będą przychodziły na czas.
1: Czyli ten schemat jest lepszy?
2: No, zdecydowanie tak.
0: Usłyszał na ulicach Lublina nasz reporter Dominik Smaga. A już za chwilę w radiu RMF24. Polityka, bądźcie blisko.

0: W Radiu RMF 24 zbieramy polityczne komentarze w sprawie propozycji premiera Donalda Tuska, jeżeli chodzi o zmiany w progach podatkowych. Przypomnę, szef rządu chciałby podniesienia progu podatkowego do 130 tysięcy złotych z obecnych 120 tysięcy złotych. Ponadto osoby zarabiające powyżej 130 tysięcy złotych, ale mniej niż 150 tysięcy złotych, miałyby być objęte 24% stawką podatku. Obecnie osoby, których dochody przekroczą poziom 120 tysięcy złotych dochodu, od nadwyżki płacą stawkę 32%. Krytykował to dziś rano na konferencji prasowej wiceprezes PiS i kandydat tej partii na premiera Przemysław Czarnek.
1: Ten człowiek, który zapowiadał w 2023 roku kłamliwie, że kwota wolna od podatku pójdzie do 60 tysięcy złotych, wszyscy będą płacić niższe podatki, wczoraj postanowił przedstawić propozycję wraz z geniuszem panem Domańskim, propozycję skomplikowania systemu podatkowego, ale też ściągnięcia pieniędzy od polskich przedsiębiorców. Bo to, co jest żywo dyskutowane wczoraj, czyli propozycja utworzenia tej stawki podatkowej PIT-u 24% w przedziale od 130 do 150 tysięcy złotych i podniesienie zaledwie o 10 tysięcy złotych tego progu podatkowego ze 120 tysięcy. Przypomnę, Prawo i Sprawiedliwość podniosło ten próg podatkowy o kilkadziesiąt procent w górę, bo z 85 tysięcy do 120 tysięcy właśnie w 2022 roku. Na tym tle podniesienie tego progu o 10 tysięcy złotych i to w sytuacji, kiedy ten sam człowiek, który proponuje to podniesienie, mówi, że o 30% wzrosły dochody Polaków, no to jest tak naprawdę oplucie Polaków. A do tego, no proszę zwrócić uwagę, że komplikuje się system podatkowy. Zamiast dwóch stawek będziemy mieli trzy wedle propozycji pana Tuska i pana Domańskiego, więc mało się mówi o tym, jak uderza to, te zmiany, propozycje zmian uderzają w przedsiębiorców, bo tam mamy oprócz oczywiście podniesienia stawki podatku CIT z 19 do 22% i to wcale nie dla gigantów, tylko jak mówią sami przedsiębiorcy i to poważni przedsiębiorcy, dla tych, którzy mają stosunkowo duże przychody, ale są na niskiej marży i wcale nie są gigantami, jeśli chodzi o zarobki. W nich to uderzy.
0: Mówił wiceprezes PiS Przemysław Czarnek. Z kolei w TVN24 marszałek Sejmu, przewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że koalicja rządząca ustaliła, jak to nazwał, określony plan dalej wprowadzania zmian dotyczących podatków. Rozpoczynamy od olbrzymiej zmiany. Te zmiany będą kontynuowane, powiedział Włodzimierz Czarzasty. Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej najnowszych informacji w Faktach o 10.30.
2: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.
1: Fakty o 10.30. Zapraszam, Katarzyna Podraza. To działania przed zbliżającą się kampanią wyborczą i nie są prezentem dla klasy średniej, mówił w Radiu RMF 24 ekonomista Marek Zuber z Akademii WSB. Przypomnijmy, premier Donald Tusk chce podwyższenia pierwszej kwoty wolnej od podatku ze 120 do 130 tysięcy złotych. Dodatkowo osoby zarabiające między 130 a 150 tysięcy złotych byłyby objęte 24-procentowym podatkiem. Te ulgi dotyczyłyby 3,5 miliona Polaków.
2: Ta propozycja, którą słyszymy, to jest efekt trzech sił, które oddziaływują dzisiaj na rząd. Sytuacja budżetu, która hamuje różnego rodzaju rzeczy związane z dawaniem pieniędzy obywatelom, albo z niebraniem tylu pieniędzy od obywateli. To, co zostało obiecane w kampanii wyborczej i zbliżająca się kampania wyborcza, która też wymusza jednak pewne rozwiązania, no szczególnie biorąc pod uwagę to, że jednak sporo zostało obiecane i na pewno będzie to przypomniane, jest przypominane zresztą przez opozycję.
1: Całej rozmowy posłuchacie na rmf24.pl. Narodowy Fundusz Zdrowia nie zgodził się na umorzenie kary finansowej wobec szpitala w Aleksandrowie Kujawskim. Chodzi o głośną sprawę zabiegu syna senatora Tomasza Lenca. Kontrola NFZ potwierdziła doniesienia medialne, że odbył się bez formalnej zgody i bez kolejki. Na lecznicę została nałożona kara w wysokości 134 tysięcy złotych. Fakty w tej sprawie zebrał nasz reporter Michał Dobrałowicz.
3: Jak dotąd szpital zapłacił połowę kwoty, bo NFZ zgodził się na rozłożenie kary na dwie raty.
1: Fakty w tej sprawie zebrał nasz reporter Michał Dobrałowicz.
3: Jak dotąd szpital zapłacił połowę kwoty, bo NFZ zgodził się na rozłożenie kary na dwie raty.

tym będziemy mówić niebawem na antenie RMF24. Jeśli jeszcze nie odwiedziliście poznańskiej palmiarni, to właśnie jest ostatni moment przed rozpoczynającą się tam modernizacją. Ekipa remontowa wkroczy tam 1 września, a to oznacza zamknięcie drzwi dla zwiedzających. Miłośnicy polskiej historii, a dokładnie średniowiecza, powinni zajrzeć do Kielc. Od piątku do niedzieli potrwa tam festiwal inspirowany początkami dynastii Jagiellonów. W programie zaplanowano także coś dla smakoszy regionalnych, smakołyków, pokazy sokolnicze i mobilne planetarium. Bądźcie z nami w Radiu RMF24. Nowe fakty usłyszycie już za niecałe pół godziny.

0: To jest radio RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Konferencji prasowych ciąg dalszy, tym razem o stanie polskiej obrony powietrznej, mówił przed chwilą wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON-u wyjaśniał, co w tej chwili mamy i co jest planowane do realizacji.
1: Jesteśmy w trakcie budowy tego systemu i to chcę powiedzieć bardzo jasno i wprost. Nie wszystkie elementy przecież są dostarczone. Część zadań będzie wdrażana w życie w 26, później w 27, ale niektóre będą systemy przychodzić w kolejnych latach. To jest program opowiadający na ponad 200 miliardów złotych. Nie ma drugiej sfery w polskim bezpieczeństwie, w którą byłoby zainwestowane tak dużo pieniędzy jak w obronę przeciwlotniczą, przeciwrakietową, przeciwdronową, czyli obronę powietrzną państwa polskiego. To jest ponad 200 miliardów złotych w różnego rodzaju kontraktach na systemy Patriot, na systemy do walki z dronami, ostatnio podpisywane w ramach programu SAFE na ponad 15 miliardów złotych. To pokazuje, jak ważne jest dobre rozmieszczenie tych sił i środków, którymi teraz dysponujemy. Bo nie dysponujemy docelową liczbą baterii Patriot. Nie dysponujemy jeszcze całym systemem NAREW czy wszystkimi pilicami. Dysponujemy tym, co jest dzisiaj możliwe, co zostało już dostarczone i wdrożone do sprzętu, do pracy, do działania, do służby. Ja w grudniu ubiegłego roku odebrałem meldunek o pełnej gotowości systemu Patriot. Kilka miesięcy wcześniej podpisywałem kontrakt na system zarządzania całą obroną powietrzną IBCS, czyli taki mózg operacyjny, który pozwala na przetwarzanie informacji i podejmowanie właściwych decyzji. Bo mamy sensory, które obrazują zagrożenie, mózg, który przetwarza tą informację i efektory, czyli wyrzutnie, które oddziaływują wraz z rakietami.
0: Mówił wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. A w Krakowie jest premier Donald Tusk. Przed chwilą rozpoczęła się konferencja prasowa z udziałem Moniki Piątkowskiej, kandydatki Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa. Co powiedzieli? Usłyszycie to w radiu RMF 24 po godzinie 11.
2: Radio RMF 24. O tym się mówi.
3: O wojnie w Ukrainie, o sytuacji na Bliskim Wschodzie, o kolejnych decyzjach prezydenta USA, o cenach benzyny, o naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
2: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Piotr Salak. W każdą niedzielę po 9:00 w radiu RMF 24.
4: Ogłoszenie RMF 24.
5: Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it?

To przedpołudniowy program Radia RMF24. Teraz mamy dla Was informacje zza naszej wschodniej granicy. Zaporoska elektrownia atomowa straciła zewnętrzne zasilanie, donosi o tym agencja Reutera. Okupowana przez Rosjan siłownia w Enerhodarze została odcięta od prądu po uszkodzeniu linii wysokiego napięcia. Niezbędne urządzenia są zasilane z generatorów diesla, a poziom promieniowania pozostaje w normie. Wszystkie 6 reaktorów jest wyłączonych, ale elektrownia nadal potrzebuje energii do chłodzenia paliwa jądrowego. Do podobnych przerw w zasilaniu dochodziło już kilkanaście razy od początku pełnoskalowej wojny. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej od miesięcy zabiega o utworzenie wokół elektrowni tymczasowej strefy zawieszenia broni, która pozwoliłaby bezpiecznie naprawić infrastrukturę. Rozwiązanie to umożliwiłoby bezpieczne dokonywanie napraw i zmniejszyło ryzyko katastrofy nuklearnej. Strefa miałaby powstać w promieniu 10 kilometrów od elektrowni. Rozmowy na ten temat nie przyniosły jednak, jak dotąd, rezultatu. Tu Radio RMF24. Już za chwilę jeszcze więcej najnowszych informacji w faktach punktualnie o godzinie 11:00.

0: Zbliża się godzina 11. Przenosimy się do studia faktów. Te najnowsze mają dla Was Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
1: Karambol na autostradzie A4 w Małopolsce.
2: Zderzenie 6 aut pod Krakowem, są utrudnienia i korki.
1: Szef MON-u mówi o polskiej obronie powietrznej.
2: Posłuchajcie, które miejsca w Polsce objęte są osłoną.
1: Przybywa słów w internetowym słowniku języka kaszubskiego.
2: Twórcy chcą zebrać 50 tysięcy haseł.
3: Do uzdrzeni, do uzdrzeniego.
1: Za chwilę też fakty kulturalne w RMF FM.
2: Aż 6 samochodów osobowych zderzyło się na autostradzie A4 na wysokości Staniątek między węzłami Targowisko i Niepołomice w Małopolsce.
1: To nowe informacje w sprawie zdarzenia, o którym informowaliśmy Was w faktach. W wyniku karambolu zablokowany jest lewy pas jezdni w stronę Krakowa.
2: Korek ma około 5 kilometrów.
1: Jesteśmy w trakcie budowy obrony powietrznej, ale wszystkie dostępne systemy są już rozmieszczone w strategicznych miejscach.
2: Tak mówił w Płocku wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jego konferencji wysłuchał reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Witamy.
1: W których regionach Polski według deklaracji szefa MON-u działa obrona przeciwlotnicza?
4: To przede wszystkim wschód Polski, Lubelszczyzna, gdzie pełni służbę 37 Dywizjon Rakietowy, czy Podkarpacie, gdzie sojusznicze systemy Patriot ochraniają lotnisko w Jasionce. Jak mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, chroniona jest m.in. Warszawa czy Płock, gdzie znajduje się infrastruktura krytyczna, czyli rafineria. Szef MON-u przypomniał jednocześnie, że mieszkańcy wschodniej części kraju będą powiadamiani za każdym razem, gdy polskie wojsko będzie patrolować niebo.
5: Alerty RCB będą pojawiać się w momencie, kiedy SMS-y będą przychodzić, w momencie, kiedy też polskie pary dyżurne są podrywane, kiedy jest zagrożenie na zachodniej Ukrainie, Ukraina pali się na czerwono, czyli jest atak.
4: Wyjaśniał szef MON-u. Dziś takie SMS-y otrzymali mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia w trakcie, gdy Rosjanie atakowali w nocy Ukrainę.
2: Skoro miliony turystów odwiedzają Kraków, to znaczy to, że miasto ponosi ciężary. Opłata turystyczna wydaje się oczywista, mówił w Krakowie premier Donald Tusk.
1: Projekt ustawy o opłacie turystycznej jest w Sejmie.
6: W tym projekcie, który jest w Sejmie, jest 80% dla samorządu, 20% dla Polskiej Organizacji Turystycznej. Ale wydaje się, że tutaj tak naprawdę ta opłata turystyczna nie ma finansować turystyki, tylko ma rekompensować to wszystko, co miasto wydaje w związku z turystyką.
2: Dlatego, jak podkreślał premier, zapisy zostaną zmienione tak, by całość środków trafiała do samorządu.
1: Donald Tusk wystąpił na konferencji prasowej z Moniką Piątkowską, kandydatką Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa.
2: Wybory w mieście mają się odbyć 27 września.
1: Czy do tego czasu zmiany w projekcie ustawy zostaną wprowadzone? Tego nie wiadomo. 34 tysiące haseł już jest.
2: Cel to 50 tysięcy.
1: Od ponad 3 lat przybywa słów w internetowym słowniku języka kaszubskiego.
2: Jego twórcy coraz więcej czasu poświęcają już nie na dopisywanie nowych haseł, lecz na odkrywanie, jak Kaszubi ich używali w przeszłości i jak używają ich dzisiaj.
7: Jak można rozbudować hasło do zobaczenia?
3: Podać przykłady, na przykład do zobaczenia, do widzenia, do uzdrzeni, do uzdrzeniego. Tutaj nasza praca tak właśnie teraz wygląda.
7: Ciężko można zaznaczyć, że na przykład tak się mówiło na Nordzie, tak się mówiło gdzie indziej.
3: Dopiski właśnie są, powstają, dodajemy, staramy się.
1: Z prezesem Fundacji Kaszuby, Jackiem Słomionem, rozmawiał trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
2: No my już też mówimy do usłyszenia.
1: Płoka Szepsku, do uzdrzeniego.
2: No, do witerka też można powiedzieć, czyli do jutra. A już teraz...
8: Czas na fakty kulturalne w RMF FM.
2: W przyszłym miesiącu ukaże się nowa książka o zmarłej tragicznie księżnej Dianie.
1: Na fakty kulturalne zaprasza Katarzyna Podraza.
9: Tym razem autorem tej wyjątkowej publikacji będzie brat księżnej Charles Spencer. Więcej na ten temat ma dla Was nasz londyński korespondent Bogdan Prymorgan.
10: Książka zatytułowana jest wymownie Łabędzi śpiew Diana moja siostra i rzuca nowe światło na relacje rodzeństwa, dając autorowi możliwość opowiedzenia o Dianie bez pośrednictwa lub ingerencji mediów. Charles był jedną z nielicznych osób, które potrafiły publicznie i bezkompromisowo stanąć w jej obronie. Wspomnienia brata Diany opisują nie tylko ikonę popkultury, ale przede wszystkim kobietę szukającą wsparcia, autentyczności i poczucia bezpieczeństwa w świecie wielkiej polityki i królewskich dworów.
9: W krakowskim domu Jana Matejki możecie oglądać niezwykłą wystawę ukazującą nieznane, pełne humoru i autoironii oblicze tego wybitnego malarza.
11: Potrafi mieć dystans do samego siebie i to ogromny. Potrafi samego siebie przedstawić w sposób karykaturalny.
9: Mówiła w RMF Classic Marta Kłak-Ambroszkiewicz, kierownik domu Jana Matejki w Krakowie.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Czwartkowe przedpołudnie w RMF 24. Jaka jest polska wieś w 2026 roku? Co się zmieniło na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci? O tym już za chwilę porozmawiamy z dziennikarzem Jakubem Dymkiem, autorem tekstu Nowa Polska Wieś, który możecie przeczytać w najnowszym wydaniu Tygodnika Powszechnego. W tej godzinie będziemy także na konferencji premiera Donalda Tuska z udziałem Moniki Piątkowskiej. Kuba Śliwiński, RMF 24. Gramy dalej!

0: Słuchacie radia RMF24, a już teraz porozmawiamy o zmieniającej się polskiej wsi. Ta jest inna niż jeszcze 20 czy też 30 lat temu. Jak czytamy w tekście Tygodnika Powszechnego Nowa Polska Wieś, autorstwa dziennikarza Jakuba Dymka. Nasza prowincja już nie jest biedna, nie jest biała i nie jest katolicka, nawet jeśli folwarki wciąż się na niej odradzają. No to pytanie, jaka jest ta polska wieś w 2026 roku? Na to pytanie odpowie nam, mam nadzieję, autor tekstu. Łączymy się z panem Jakubem Dymkiem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie i dziękuję za to otwierające pytanie. Tak, z przyjemnością na nie odpowiem. Polska wieś przede wszystkim jest inna niż w stereotypie, do którego przyzwyczaiły nas lata 90. To był stereotyp z jednej strony filmu dokumentalnego Arizona o upadających PGR-ach. Z drugiej strony wizerunek Andrzeja Leppera, no, ludowego trybuna, który pokazywał miastu wieś zbuntowaną, wściekłą, wrogą integracji europejskiej. Z trzeciej strony wreszcie stereotyp wsi sielskiej, na której czas się zatrzymał i można spokojnie pojechać na wczasy pod gruszą. Wszystkie te stereotypy, które zbudowaliśmy sobie w pierwszej dekadzie trzeciej RP, dzisiaj są po prostu nieaktualne. A jednak z wielu powodów, jako mieszczuchy, dziennikarze, komentatorzy rzeczywistości, że jakoś tej wsi konserwatywnej, bogobojnej, prowincjonalnej wciąż się boją, wracamy do nich, bo je znamy i lubimy, a dzisiaj polska wieś wygląda po prostu skrajnie inaczej.
0: No właśnie, i o tym dzisiaj porozmawiamy w szczegółach. No to panie Jakubie, czym ta prowincja wyróżnia się na tle miasta?
1: Przede wszystkim wyróżnia się tym, że w ostatniej dekadzie niezwykle się wzbogaciła. Oczywiście ktoś widząc kiepski stan domów na sudeckiej wsi albo gdzieś zapadłe gospodarstwo na Lubelszczyźnie może tego nie zauważać, ale popłynęły do polskiej wsi olbrzymie pieniądze ze środków wspólnej polityki rolnej, ale i innych programów europejskich. Ci, którzy założyli tam własne przedsiębiorstwa, nie są dziś biedującymi rolnikami indywidualnymi, ale najczęściej dobrze prosperującymi właścicielami sadu, rzeźni, zakładu, przetwórstwa, warsztatu samochodowego czy firmy budowlanej. I oni zarabiają po prostu bardzo dobrze, a co więcej, niektórzy z nich generują takie fortuny, że muszą uciekać z nimi do miast. I to oni kupują dzisiaj na przykład najczęściej mieszkania w polskich miastach za gotówkę, co warszawiaków czy gdańszczan albo krakowian niezmiennie wyrzuca z butów. Wzrost zamożności wśród tych, którzy założyli działalność gospodarczą na polskiej wsi od wejścia do Unii Europejskiej był pięciokrotny. Ale możemy też spojrzeć na najnowsze chociażby badania CBOS-u, które mówią, że choć polska wieś dalej jest biedniejsza niż największe miasta, to na biedne, skromne czy ubogie życie skarży się CBOS-owi zaledwie 14% mieszkańców wsi. To jest też radykalna zmiana względem czasów, w których wchodziliśmy do Unii Europejskiej. Zmienia się także poziom nastawienia do samej Unii Europejskiej. Były czasy, ćwierć wiecze temu, kiedy rolnicy indywidualni i wieś w ogóle wejścia do Unii Europejskiej nie chciała. Dziś sami widzą w Unii Europejskiej największe dla siebie benefity. No i być może jeszcze już o tej zamożności i zmianach rozmawiamy. Czwarta rzecz. Różnice między miastem i wsią w ogóle zaczynają się zacierać. W takim czysto geograficznym sensie miasta rozlewają się na przedmieścia i wczorajsze wsie stają się dzisiaj takimi amerykańskimi w stylu zmotoryzowanymi suburbiami. Ale te różnice zaczynają się także zacierać, jeśli spojrzymy na wybory konsumenckie, na to, jakie media wieś konsumuje, na to, jak mało rodzi się tam dzieci, jak szybko spada poziom religijności i jak bardzo ta wieś się obyczajowo względem tego stereotypu, rzecz jasna, liberalizuje. To wszystko jest część też tego pakietu zmian, który wypływa ze wzbogacenia się integracji z Unią Europejską i po prostu wyjścia z tej nędzy wielkiego bezrobocia, inflacji i zadłużenia, które wieś wchodziła w nową epokę te 30 lat temu.
0: Ale gdzie możemy szukać przyczyn tych zmian? Bo dużo mówimy oczywiście o finansach, mówimy o pieniądzach, ale pytanie, czy te zmiany także zaszły na poziomie chociażby mentalnym? Gdzie szukać tych przyczyn zmian na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci?
1: No, myślę, że taki totalizujący wpływ kultury cyfrowej to byłaby jedna z tych rzeczy. No jeżeli każdy dzisiaj, niezależnie od tego, gdzie mieszka, może konsumować te same wiadomości, ale też przede wszystkim kupować te same towary i uczestniczyć w tych samych obiegach, wymiany informacji, pewnych wzorców, aspiracji, no to nie może dziwić, że ta wieś po prostu przestaje rządzić się jakąś inną kulturą niż małe miasto, czy nawet średni albo duży ośrodek w Polsce. To jest ta kulturowa przyczyna. Zresztą na polskiej wsi zawsze, w przeciwieństwie do wielu innych krajów, była duża potrzeba wykształcenia kobiet, wysłania ich do pracy, do miasta, swego rodzaju polski, ja wiem, że wielu to słowo oczywiście oburzy, no ale jakiś wiejski feminizm ma swoje najróżniejsze konsekwencje właśnie w tym, że w Polsce zawsze udział kobiet na rynku pracy był wyższy, ale także te negatywne, które skutkują tym, że dzisiaj kobiety w podobnie dużym odsetku jak jeszcze w latach 80. z powrotem wyjeżdżają z miast, ci mężczyźni na wsi zostają. To generuje dużą frustrację, rozgoryczenie, no i też spadający współczynnik dzietności, bo obok tych wszystkich pozytywnych zmian, o których mówię, czyli większe pieniądze, większa asertywność, większe poczucie też dumy tak naprawdę z tego, skąd się jest, sąsiadują na polskiej wsi oczywiście z bardzo poważnymi wyzwaniami natury demograficznej, czy po prostu wyludniania się, albo niezdolności do stworzenia pary, związku. No, słynny telewizyjny format Rolnik szuka żony nie wziął się znikąd, aczkolwiek jego dzisiejsza kontynuacja pewnie musiałaby być jeszcze bardziej smutna, bo coraz częściej by ani by nie był rolnikiem, ani by partnerki na koniec finału odcinka nie znajdował.
0: Panie Jakubie, a czy mieszkaniec Warszawy, Krakowa odnajdzie się z łatwością na polskiej prowincji? Pytanie, z czym miałby największy problem? Gdybym na przykład ja jutro zamarzył sobie, wyjeżdżam na wieś, tam się chcę osiedlić, z czym miałbym ten problem największy?
1: A to zależy, czy jest pan redaktor warszawiakiem zmotoryzowanym, czy rozpieszczonym przez mimo wszystko dobrze działający transport publiczny, bo...
0: Pomidor, dziś panie Polska, Jakubie, pomidor.
1: No właśnie, dziś polska wieś i polska prowincja cierpi z powodu tego, że właściwie samochód jest jakimś takim warunkiem obywatelstwa. A jeżeli się nie ma auta, to nagle uczestnictwo w takim życiu obywatelskim po prostu staje się niemożliwe, bo dystans do lekarza, do apteki, do marketu, do biblioteki po prostu jest bardzo duży i żeby uczestniczyć w życiu społeczeństwa trzeba zwyczajnie dojeżdżać, bo połączenia kolejowe są ucinane, bo sieć gęstości porodówek, punktów szpitalnych, punktów aptecznych jest tylko coraz rzadsza. Liczba połączeń PKS-ów, no to już w ogóle spuśćmy kurtynę milczenia nad tym. I to by mogło pewnie mieszczucha przyzwyczajonego do tego, że jednak wszystko jest na miejscu, mocno zaskoczyć. Ale z drugiej strony pewnie zaskoczyłoby go to, jak dużo dziś na polskiej prowincji jest cudzoziemców i jak dużo bardziej niż w Warszawie, w takim mieście żyjącym, miasteczku, żyjącym z sadownictwa, przetwórstwa żywności, przetwórstwa mięsnego, drobiarstwa, jest dzisiaj cudzoziemców. Niedawno CBOS opublikował badania, opublikował analizę cudzoziemców mieszkających w Polsce. Okazuje się, że na tej liście przodują nie Kraków, Warszawa czy Poznań, ale miasta wielkości Mszczonowa czy Mławy, czyli te ośrodki powiatowe, które sąsiadują z terenami wiejskimi, rolniczymi, a zarazem koncentrują pewnego rodzaju lokalny, polski, prowincjonalny przemysł. No, transport, logistyka, drobiarstwo, mięso, pakowanie, sortownie, przetwórstwo żywności. I tam odsetek migrantów na obywatela jest wyższy niż w Paryżu. Powiedzmy to sobie głośno, to być może byłoby największym szokiem poznawczym dla tych wszystkich, którzy myślą, że migracja w Polsce dzisiaj równa się duże miasta. Przeciwnie. Powtórzę, to Mława czy Mszczonów to miasta i miasteczka, gdzie odsetek cudzoziemców, migrantów jest wyższy niż w stolicy Francji.
0: No to skoro przy tym temacie jesteśmy, to jeszcze na koniec zapytam, czym polska prowincja różni się od tej w innych krajach? I pytanie, ona bardziej przypomina prowincję w krajach zachodnich, czy może jeszcze jednak krajach wschodnich?
1: Różni się niestety na niekorzyść chaotycznością zabudowy i brakiem planów zagospodarowania przestrzennego, co jest problemem nie tylko natury czysto estetycznej, bo nad tym moglibyśmy nawet z bólem, ale jednak machnąć ręką, co problemem dotyczącym olbrzymich kosztów dostosowania infrastruktury, dociągnięcia transportu, zbudowania siatki usług. No bo jak mamy wsie i miasteczka bez żadnego planu, które rozlewają się w sposób chaotyczny, to zbudowanie dla nich usług jest po prostu nieproporcjonalnie trudne. I tym się różni na niekorzyść względem prowincji czy wsi w innych krajach europejskich. Na plus różni się tym, że dzisiaj konsumpcja towarów, uczestnictwo w światowych obiegach takich no właśnie mody i aspiracji i wreszcie dostęp do wysokiej jakości żywności i sklepów jest z kolei na polskiej prowincji radykalnie większy i zbliżający się wręcz do tego, jak i w wielu innych krajach, no nawet mieszczuchy mogły pozazdrościć tego, co i jak na polskiej prowincji. Szczególnie ktoś, kto ma samochód właśnie, ma niedaleko dobry sklep i przy okazji własny dom, może jeszcze nawet z pompą ciepła albo panelami, na co może sobie pozwolić. Nagle tam jest szybki internet, światłowód, sklep samoobsługowy i stacja ładowania pojazdów elektrycznych, to na pewno mieszkający na wsi, nie wiem, dajmy na to w Toskanii albo gdzieś w hiszpańskiej Andaluzji, mógłby polskiemu mieszkańcowi wsi na pewno pozazdrościć.
0: No i właśnie przy tych plusach się zatrzymujemy. Pan Jakub Dymek, autor tekstu Nowa Polska Wieś. Do przeczytania w Tygodniku Powszechnym. Był razem z nami w Radiu RMF24. Sam tekst oczywiście i rzecz jasna polecamy. A panu, panie Kubo, bardzo serdecznie za rozmowę dziękujemy.
1: Wielkie dzięki, dobrego dnia, dobrego południa, do usłyszenia.

0: Fakty o 11.30. Zapraszam, Katarzyna Podraza. A zaczynamy od informacji ze Śląska. 30-latek z Dąbrowy Górniczej odpowie za loty dronem przy lotnisku w Pyrzowicach. Do incydentu doszło pod koniec lipca. Jeden z pracowników portu lotniczego zauważył mężczyznę, który w zakazanej strefie latał bez załogowcem. Dzięki interwencji 30-latek został zatrzymany przez policję. Mężczyzna przyznał się do winy i dobrowolnie poddał się karze. Sprawą zajmie się także Urząd Lotnictwa Cywilnego. Policja przestrzega przed podobnymi praktykami, które mogą doprowadzić do tragicznych wypadków. Akademik, pokój czy kawalerka? Studenci ruszają na poszukiwania mieszkań i pokoi przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego. Zdaniem Marka Wielgo, eksperta portalu gethome.pl, w tym roku wśród żaków najpopularniejszy jest wspólny wynajem mieszkania.
1: Bo po prostu koszty rozkładają się na największą liczbę osób. Na przykład za mieszkanie dwupokojowe mediana jest niespełna 3800, więc jak to podzielimy na pół, tak, dla dwóch osób, no to wychodzi zdecydowanie taniej.
0: Z Markiem Wielgo w RMF24 rozmawiał Krzysztof Urbaniak. Dodajmy, że w większości największych miast ceny wynajmu wzrosły w porównaniu z ubiegłym rokiem. Najmocniej podrożało w Poznaniu i Łodzi o ponad 5%. Najwięcej nadal trzeba zapłacić w Warszawie. Stawki za metr kwadratowy dochodzą tam nawet do 80 zł. To są fakty w RMF24. Światowe metropolie niewątpliwie kuszą wieloma atrakcjami, lecz prawdziwy urok podróżowania często zaczyna się tam, gdzie kończy się wielkomiejski zgiełk. Prestiżowy magazyn Condé Nast Traveler właśnie opublikował listę najpiękniejszych miasteczek świata. Na szczycie włoskie Praiano na słynnym wybrzeżu Amalfi. Jak zauważają autorzy rankingu, miasteczko zachwyca słonecznymi plażami, zabytkowymi kościołami oraz charakterystyczną dla regionu misterną ceramiką i brakiem tłumów. W pierwszej dziesiątce globalnego zestawienia znalazły się też inne perełki. Wakacje jeszcze trwają. Może wybierzecie się do któregoś z tych fantastycznych miejsc. W faktach teraz świat sportu, a dokładnie zbliżający się Tour de l'Avenir, nazywany młodzieżowym Tour de France. W tej prestiżowej rywalizacji dla młodych kolarzy weźmie udział reprezentant Polski Szymon Ilski ze Strugi na Dolnym Śląsku.
2: Myślę, że szanse są. Zabierać się tam w odjazdy, próbować na etapy coś zaskoczyć. Może o koszulkę jakąś górala się uda powalczyć.
0: Tour de l'Avenir to jeden z najważniejszych wyścigów. Startują w nim zawodnicy, którzy często później trafiają do najlepszych zawodowych ekip świata. Trzymamy mocno.
2: Górala się uda powalczyć.
0: Tour de l'Avenir to jeden z najważniejszych wyścigów. Startują w nim zawodnicy, którzy często później trafiają do najlepszych.

0: Przedpołudnie z radiem RMF24, w którym teraz powiemy o wizycie premiera Donalda Tuska w Krakowie. Szef rządu przybył do stolicy Małopolski i wspólnie z Moniką Piątkowską, kandydatką Koalicji Obywatelskiej na prezydenta miasta, wziął udział w konferencji prasowej. Była mowa m.in. o projekcie ustawy o opłacie turystycznej.
1: Pani Monika Piątkowska dzisiaj zwróciła moją uwagę, że dobrze byłoby, i też wstępnie ustalałem to też z ministrem finansów, żeby ta propozycja opłaty turystycznej w 100% trafiała do gminy, nie w 80%. W tym projekcie, który jest w Sejmie, jest 80% dla samorządów.

0: rządu 20% dla polskiej organizacji turystycznej. Ale wydaje się, że tutaj tak naprawdę ta opłata turystyczna ma nie ma finansować turystyki, tylko ma rekompensować to wszystko, co miasto wydaje w związku z turystyką. I dlatego ja przychylam się do pani wniosku i tę zmianę drobną, ale istotną wprowadzimy albo w Sejmie, albo tam, gdzie rządzi pani Monika Piątkowska, czyli w Senacie, rządzi w sprawach krakowskich przynajmniej, i przeprowadzimy te zmiany.
1: Szef rządu mówił też o planach dotyczących budowy metra w Krakowie.
0: Chcę powiedzieć i potwierdzić. Ministerstwo Infrastruktury przygotowało wiele, wiele miesięcy temu program warty 10 miliardów euro, program finansujący projekty metro w polskich miastach. Używam liczby mnogiej, bo ten program w związku także ze środkami europejskimi jest zaprojektowany jako program krajowy. Ale zarówno w intencji ministra infrastruktury, jak mojej, Kraków jest zdecydowanie na pierwszym miejscu. Ja w ogóle nie wykluczam, że być może w innych miastach w ogóle nie pojawi się idea metra, bo to nie jest taki prosty projekt. Kraków ma tę potrzebę jednoznacznie. Te pieniądze znajdą się wtedy, kiedy każdy wykona swoją część roboty. Jak wiecie, zacząć finansować projekt metra, to będzie możliwe, kiedy będą te wszystkie zgody, głównie środowiskowe, wszystkie ustalenia dotyczące geologii, czyli przygotowanie rzeczywistego placu budowy.
1: Mówił premier Donald Tusk. Jak dodał w tej sprawie, nie słyszał wypowiedzi komisarza Krakowa Stanisława Kracika o tym, że wbicie pierwszej łopaty na budowie metra odbędzie się w 2045 roku. Podkreślił, nie przywiązujcie się do tej pesymistycznej, ostrożnej prognozy. Radio LMF.

0: To jest radio RMF24 i jeszcze więcej informacji. 34 tysiące haseł jest już w internetowym słowniku języka kaszubskiego, a docelowo ma być ich nawet 50 tysięcy. Twórcy słownika nie tylko dodają kolejne słowa, ale uzupełniają istniejące o odmianę, przykłady użycia i informacje o tym, w jakich częściach Kaszub były używane. Nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski rozmawiał o tym z prezesem Fundacji Kaszuby, Jackiem Słomionem.
1: My w tej chwili prowadzimy projekt, który zaczęliśmy już ponad 3 lata temu, no słownik języka kaszubskiego internetowy, to jest nasze sztandarowe dzieło i rzecz, którą się od ponad 3 lat zajmujemy i pochłania nasz największy czas.
2: Jakie najciekawsze słowo ostatnio dodaliście do słownika?
1: To ciekawe pytanie, bo tych słów dodajemy całkiem sporo. Rozbudowaliśmy do uzdrzenia, czyli do zobaczenia. Hasło. O, to mi tak teraz. Właśnie nawet wczoraj sprawdzałem, bo tam koleżanka, która pracuje też nad słownikiem, dodawała i rozbudowała to hasło, bo w tej chwili też trzeba dodać, że nasza praca głównie się skupia może już nie na samej ilości dodawanych hasłów, bo mam ich ponad 34 tysiące, ale na rozbudowie haseł już istniejących, czyli dodawanie odmiany, przykładów, cytatów, tego typu rzeczy.
2: To jak można rozbudować hasło do zobaczenia?
1: Podać przykłady na przykład. Do uzdrzeniego. Także tutaj nasza praca tak właśnie teraz wygląda.
2: Ciężko. Kiedy można zaznaczyć, że na przykład tak się mówiło na Nordzie, tak się mówiło gdzie indziej?
1: Tak. Te dopiski właśnie powstają, dodajemy, staramy się, bo nie chcemy też ograniczać się, bo jeżeli dane słowo gdzieś się pojawiło w literaturze, w starych słownikach, no to ono istniało. To też nie jest tak, że chcemy wykreślać, nie chcemy być tutaj w roli cenzorów, że my decydujemy. Także ten słownik żyje, wymaga jeszcze gigantycznej ilości pracy, bo docelowo myślę, że dojdziemy spokojnie do liczby 50 tysięcy haseł.
2: A teraz jest ile?
1: 34. Także jeszcze sporo pracy, ale mówię, od przyszłego roku chcemy też się skupić na odmianie czasowników, co jest gigantycznym wyzwaniem, bo nawet w okrojonej wersji to odmiana jednego czasownika to jest przynajmniej 100 słów do wprowadzenia. Nie można tego skopiować, musimy to wpisać ręcznie. Także tutaj przeprowadzaliśmy testy i w takiej pełnej odmianie czasownika, uwzględniając wszystkie czasy, rodzaje, to jest ponad 300 słów. I nikt nie był w stanie w ciągu 8 godzin wprowadzić więcej niż 5 haseł, zrobić odmianę. Po jakimś czasie niestety wzrok się męczy, wymaga odpoczynku i to jest mrówcza praca przed nami jeszcze, ale będziemy pracować.
0: Mówił prezes Fundacji Kaszuby Jacek Słomion, z którym rozmawiał Stanisław Pawłowski. To ja też spróbuję powiedzieć po kaszubsku i od razu proszę o wybaczenie. Czuchojce, czyli słuchajcie radia RMF24 i faktów RMF FM w samo południe.

0: Zbliża się godzina 12. Zatem czas na fakty RMF FM. Ma je dla Was Ewa Kwaśny.
1: Witam i zapraszam. A na początek komentarz premiera Tuska do słów generała Marciniaka, który stwierdził, że systemy obrony przeciwrakietowej nie są rozmieszczone wokół polskich miast. Potem reakcje mieszkańców Lublina, którzy otrzymali SMS-y z alertem od RCB, a chodziło o rosyjskie ataki na zachodnią Ukrainę.
2: Powinni ludzie być informowani, jeżeli coś się dzieje. Dobrze, że też później przyszła informacja, że alarm odwołany.
1: Książę Harry i jego żona Meghan planują przeprowadzić się na stałe do Wielkiej Brytanii i o tym też w Faktach Południa. Nie ma takiego państwa na świecie, które mogłoby powiedzieć, że jego miasta są w pełni zabezpieczone przed atakami powietrznymi i rakietowymi. Tak mówił dziś w Krakowie premier Donald Tusk.
3: My dzisiaj jesteśmy raczej na początku drogi, jeśli chodzi o skuteczną obronę przeciwrakietową. Przeciwlotniczą jest dużo lepiej, ale przeciwrakietową i antydronową. Ale inwestujemy w to miliardy złotych, miliardy euro i dolarów i jesteśmy do tego coraz lepiej przygotowani, ale nie ma takiego miejsca na świecie. I nie jest to ani Rosja, ani Ukraina, ani Izrael, ani Stany Zjednoczone, gdzie patrioty czy inne pociski, rakiety zdolne do strącania takich obiektów jak rakiety balistyczne są rozłożone na całym terytorium kraju.
1: Te słowa to reakcja premiera na medialną burzę, którą wywołała sobotnia wypowiedź wiceszefa Agencji Uzbrojenia. Generał brygady Michał Marciniak stwierdził, że systemy obrony przeciwrakietowej nie są rozmieszczone wokół polskich miast. Mieszane są reakcje mieszkańców Lublina, którzy otrzymali nad ranem SMS-y z alertem od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Dotyczyły one ataku rosyjskiego lotnictwa na zachodnią Ukrainę, a więc w pobliżu naszych granic. Rząd, przypominamy, miał zmienić zasady informowania mieszkańców po niedawnej wpadce systemu ostrzegania w związku z wojną na Ukrainie. Dokładnie 3 tygodnie temu to syreny alarmowe obudziły mieszkańców Lublina, ale nie dostali oni żadnego komunikatu, co należy robić. A co teraz sądzą o nocnych powiadomieniach od RCB?
2: Spałem i tak, także rano zobaczyłem, jak już był odwołany.
4: Dostałam, ale nie obudziło mnie.
5: To dobrze, że takie alerty przyszły?
2: No chyba dobrze. Dobrze.
5: Dlaczego?
2: Powinni ludzie być informowani, jeżeli coś się dzieje. Dobrze, że też później przyszła informacja, że alarm odwołany.
6: Po ostatniej wpadce, no to chyba dobrze.
7: Zawsze coś się można dowiedzieć. W Ukrainie było.
8: To Ukraina to nie jest nasza sprawa, więc po co nas straszyć tutaj, ludzi w popłoch wprowadzać?
7: To jest blisko Polski, może być coś u nas.
1: Usłyszał od mieszkańców Lublina reporter RMF FM Dominik Smak. Dziś premier Donald Tusk zapowiedział, że będą kolejne zmiany w systemie ostrzegania. Przygotowują je właśnie MSWiA, MON i RCB. Liczymy na dialog z prezydentem w sprawie zmian podatkowych, usłyszał od polityków koalicji rządzącej dziennikarz RMF FM. Przypomnijmy, wczoraj rządzący ogłosili m.in. plan na podniesienie drugiego progu podatkowego ze 120 tysięcy złotych do 130 tysięcy rocznie. A na linii sejmowe studio RMF FM i nasz dziennikarz Kacper Wróblewski. Dzień dobry, Kacprze. Czy w takim razie można spodziewać się prezydenckiego weta pod tym projektem?
9: Jest to całkiem prawdopodobnie. Otoczenie prezydenta podkreśla, że Karol Nawrocki złożył swój projekt dotyczący zmian podatkowych. Krytycznie rządową propozycję ocenia też opozycja.
10: Propozycja wprowadzenia symbolicznych obniżek w podatku PIT, bo to będzie około 200-300 zł, poprzez znaczące obciążenie sektora gospodarczego, to nie jest dobry pomysł.
9: Mówi Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości. Z kolei senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna zaznacza, że na wejście w życie tych przepisów czeka ponad 3 miliony Polaków.
11: Każdy będzie liczył i będzie wiedział, ile stracił, jeżeli będzie weto. To jest bardzo ryzykowne dla prezydenta. On ma bardzo dobre samopoczucie, ja to widzę, ale to nie jest tak, że to zawsze tak będzie.
9: Jednocześnie Karol Nawrocki deklarował w kampanii, że nie podpisze ustaw podwyższających podatki, a propozycja rządu zakłada m.in. zwiększenie podatku CIT z 19 do 22% dla najbogatszych firm.
1: Temat zmian podatkowych powróci w Radiu RMF 24. Gościem naszego dziennikarza, właśnie Kacpra Wróblewskiego, w sejmowym studiu będzie poseł PiSu Andrzej Śliwka.
12: Co z tego będzie faktem?
1: Książę Harry i jego żona Meghan ponownie zamieszkają w Wielkiej Brytanii. Ich przenosiny zza Atlantyku powinny się odbyć w ciągu najbliższych tygodni, donoszą brytyjskie media. Więcej szczegółów na ten temat ma nasz londyński korespondent Bogdan Frmorgan.
13: Nie wiadomo dokładnie, gdzie Harry i Meghan zamieszkają, ani jaką otoczeni zostaną ochroną, ale jeszcze przed końcem tego miesiąca książęca para powróci na wyspy ze Stanów Zjednoczonych. Między innymi dlatego, by ich dzieci Archie i Lilibet mogły rozpocząć naukę w brytyjskich szkołach. Po przenosinach Harry i Meghan pozostaną osobami prywatnymi i nie będą reprezentować rodziny królewskiej. Według doniesień z ich powrotu zadowolony jest król Karol, który będzie miał w związku z tym częstszy kontakt z wnukami. Następca brytyjskiego tronu i brat Harry'ego, książę William, powstrzymał się od komentarza.
1: A za godzinę w faktach m.in. pierwsza odsłona naszego wakacyjnego cyklu Gdzie chodzą lokalsi. Takie miejsca wskaże wam dziś nasz zakopiański reporter Maciej Pałachicki. Zapraszamy.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: W Małopolsce i na Podkarpaciu przez całe popołudnie będzie obowiązywać ostrzeżenie IMGW przed upałami. Temperatura utrzyma się tam w okolicach 30 stopni. W pozostałych częściach kraju chłodniej. W Warszawie 25 kresek, a w Gdańsku 22. W okolicach Poznania, Bydgoszczy, Białegostoku i Olsztyna spodziewajcie się deszczu.
0: Popołudnie z RMF 24. Już za chwilę przeniesiemy się do naszego sejmowego studia. Gościem Kacpra Wróblewskiego będzie Andrzej Śliwka, poseł PiS. Będziemy także na Wyspach. Wielka Brytania chce przyspieszenia asymilacji migrantów. Kuba Śliwiński, gramy dalej.

0: Słuchacie radia RMF 24 w czwartkowe popołudnie. Zgodnie z zapowiedzią przenosimy się do naszego sejmowego studia. Tam już czeka Kacper Wróblewski i jego gość. Witamy.
1: Dzień dobry, a z nami jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Jak się podobają panu zapowiedzi premiera i ministra finansów? Wy też chcieliście podwyższenia kwoty wolnej od podatku.
2: No właśnie, chcieliśmy podwyższenia kwoty wolnej od podatku i to zrobiliśmy z 3 do 30 tysięcy. Rządzący obiecywali podwyższenie kwoty wolnej do 60 tysięcy.
1: Ja miałem o drugi próg zapytać, przepraszam.
2: Do 60 tysięcy.
1: O drugi próg. Chcecie podwyższenia drugiego progu?
2: Chcemy. Złożyliśmy nawet projekt ustawy 180 tysięcy.
1: I skąd na to wziąć pieniądze?
2: I to jest, panie redaktorze, bardzo trafne pytanie i od razu odpowiadam. Przede wszystkim mamy gigantyczną lukę VAT-owską, lukę CIT-owską. Mamy problemy ze ściągalnością podatków. Mamy w gestii również to, żeby wprowadzić podatek bankowy od nadmiarowych zysków. Te środki można spokojnie przeznaczyć na to, żeby Polacy mieli mniej, znaczy wydawali mniej fiskusowi, płacili mniej fiskusowi, a mieli więcej w portfelu. Dziś potrzebujemy realnych zmian podatkowych. Koszty życia rosną. Potrzeba odciążyć Polaków finansowo. To, że rządzący przedstawiają te zmiany podatkowe, trzeba sobie powiedzieć wprost, to jest z jednej strony kosmetyka, która będzie dobra dla najbogatszych, a z drugiej strony jest to uderzenie w polską gospodarkę.
1: Ale 3,5 miliona osób na tym skorzysta. Między innymi nauczyciele.
2: Panie redaktorze,
1: to już wiele osób wchodzi w ten drugi próg.
2: Zdecydowana większość Polaków z tego nie skorzysta. Beneficjentami będą ci, którzy będą zarabiali 10 tysięcy w górę, ale ci, którzy na przykład będą zarabiali 10 tysięcy 30, 10 tysięcy 50 zł, 10 tysięcy 500 zł, miesięcznie zarobią na tej zmianie 21 zł mniej więcej, a z drugiej strony będziemy mieli do czynienia z tym, że większość, zdecydowana większość Polaków, no blisko 80%, w ogóle nie będzie dotknięta tą zmianą, na przykład tak jakby mogła zostać dotknięta zmianą, gdyby Koalicja Obywatelska spełniła swoją obietnicę wyborczą polegającą na podniesieniu kwoty wolnej do 60 tysięcy.
1: No premier mówi, że nie ma na to pieniędzy, no bo kwestie obronności na to trzeba skupić.
2: To dwie kwestie. No przede wszystkim pan premier Tusk oszukał społeczeństwo, mówiąc, że jest to wydatkowanie, że uda mu się podnieść kwotę wolną do 60 tysięcy, a środki na bezpieczeństwo są przecież wydatkowane w ramach Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, czyli poza budżetem. To jest blisko 80 miliardów. Chociaż jeżeli się spojrzy na wydatki, to wstrząsające są te informacje, bo rok w rok rządzący nie wydają na bezpieczeństwo blisko 20 miliardów złotych zaplanowanych, a w bieżącym roku może być jeszcze gorzej, bo mamy dane za półrocze właśnie z tego Funduszu Wsparcia. Blisko 80 miliardów zaplanowane. Po pół roku mamy wydatkowane jedynie 14 miliardów, ale większym problemem jest to, jeżeli mogę, bo PIT to jest, panie redaktorze, tak jak powiedziałem, pewna kosmetyka dobra dla najbogatszych, ale problem, schody zaczynają się w CIT-cie.
1: No nie na najbogatszych, mówimy o osobach, które zarabiają właśnie te 130-140 tysięcy.
2: Czyli 10 tysięcy w górę. My jak dawaliśmy rozwiązania podatkowe, to była obniżka podatków dla wszystkich do 12%, PIT zerowy dla młodych, kwota wolna do 30 tysięcy. No tym się różnimy, że bardziej chcieliśmy, żeby i ta klasa średnia, niżej średnia i najbiedniejsi korzystali na tych zmianach podatkowych. Rządzący dzisiaj proponują tak de facto skomplikowanie tego systemu, zamiast dać prostą propozycję, a z drugiej strony uderzają w przedsiębiorców. No zmiana PIT-u, CIT-u z 19 do 22 to jest pierwsza od prawie 25 lat podwyżka CIT-u.
1: No ale to chodzi o te najbogatsze firmy.
2: No właśnie, nie,
1: które zarabiają.
2: Nie najbogatsze. Właśnie nie najbogatsze. I to jest właśnie manipulacja rządzących. Ponieważ no, to jest kwestia uderzenia przede wszystkim w polskie podmioty. 4 tysiące polskich przedsiębiorców, którzy mają firmy rodzinne, którzy zakładali je w latach 90., 2000., które udało im się, osiągnęły sukces, one dzisiaj mają płacić koszty tego, że rząd nie potrafi ściągnąć lukę CIT-owską. Niech rządzący zajmą się tym, o czym mówi chociażby Rafał Brzoska, daleki od Prawa i Sprawiedliwości. Niech się zajmą tym, żeby w Polsce płaciły wielkie koncerny zagraniczne, a niestety tego nie płacą. A polscy przedsiębiorcy płacą i teraz proszę sobie wyobrazić, co się stanie, jak wzrosną im koszty związane z CIT-em. To co się stanie? Przedsiębiorca w sposób naturalny będzie musiał podnieść cenę. Jak podniesie cenę, to konsument ucierpi na tym. I już w ogóle skandaliczną rzeczą jest propozycja zmniejszenia limitu rozliczania się na ryczałcie, gdzie rządzący wskazują ten próg przychodowy nie 2 miliony euro, tylko 250 tysięcy euro. To jest uderzenie w przedsiębiorców, często tych drobnych.
1: Pan tutaj punktuje, to znaczy, że będziecie składać swoje poprawki, czy raczej będziecie od razu mówić, że nie będziecie się...
2: Trzeba zobaczyć ten projekt na początku. To jest, to jasno trzeba sobie to powiedzieć. Trzeba zobaczyć, jak ten projekt będzie wyglądał.
1: A prezydent w ogóle mógłby to podpisać? Bo to pan mówi, że jest podwyższenie tego podatku, a Karol Nawrocki w kampanii mówił, że żadnych ustaw podwyższających podatki nie
2: podwyższa. I ma pan prezydent rację, bo te zmiany ograniczające możliwość rozliczenia się na ryczałcie, czy zmniejszenie tego progu, czy podwyżka CIT-u, to jest bardzo złe dla polskiej gospodarki. Jeżeli spojrzy się na pewien trend światowy, szczególnie w Europie, jeżeli zobaczymy, że ta gospodarka zaczyna wyhamowywać, niestety to się dzieje. Przez wiele kwestii, błędna polityka Unii Europejskiej, polityka klimatyczna, rosnące koszty. I dzisiaj rządzący, zamiast odciążyć przedsiębiorców, którzy powinni być siłą napędową polskiej gospodarki, jakby dociska im śrubę, daje im kolejne sankcje, a z drugiej strony obywatelom wprowadza skomplikowany system podatkowy, no to jest w ogóle coś tak absurdalnego. Rządzący powinni wywiązywać się ze swoich obietnic, panie redaktorze. Obiecali kwotę wolną do 60 tysięcy, powinni lukę CIT-owską, lukę VAT-owską zwalczyć, powinni wprowadzać takie daniny, które na przykład są potrzebne, jak podatek bankowy od nadmiarowych zysków, i wtedy można gospodarnie zarządzać finansami publicznymi.
1: Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział zarys swojego programu wyborczego, programu Rozwoju Plus. Chce między innymi powołania służby deportacyjnej, coś na wzór amerykańskiego ICE. Wy będziecie wspierać taki pomysł?
2: Bardzo się cieszę, że Mateusz Morawiecki, Stowarzyszenie Rozwój Plus, korzysta z dobrych pomysłów Prawa i Sprawiedliwości. Każdy, kto korzysta z propozycji Prawa i Sprawiedliwości, popiera je. Przecież my mówiliśmy o przekształceniu Urzędu do Spraw Cudzoziemców na Urząd do Spraw Kontroli Migracji. Jest ten projekt nowej ustawy migracyjnej, wprowadzający właśnie te pewne zasady kontroli nad tym. Jest mowa oczywiście o kwestiach związanych z restrykcyjnym podejściem i również deportacją dla tych, którzy nie przestrzegają przepisów, i realną, konkretną kontrolą legalnej migracji, która staje się problemem, która jest problemem w Europie Zachodniej, a w Polsce powoli się staje. Więc jeżeli czy to ta, czy inna formacja polityczna będzie popierała Prawo i Sprawiedliwość, czy czerpała z naszych propozycji, my jesteśmy otwarci, jeżeli będzie to formacja, która znajdzie się w przyszłym parlamencie, będziemy mogli wspólnie w tym zakresie współpracować.
1: Pan jest zwolennikiem wspólnej listy. Jest to w ogóle możliwe, jak z Rozwojem Plus nie potraficie się nawet dogadać w kwestii pomieszczeń w Sejmie?
2: Panie redaktorze, pan redaktor mówi o pewnych technikaliach sejmowych.
1: No tak, ale to są błahostki. No wydawałoby właśnie... się kompletnie nieistotne, a z jednej strony i z drugiej słyszę, że tego wam nie damy, a my chcemy to, a my wam tego nie damy.
2: Ja bym prosił i oczekiwał od kolegów, koleżanek, których znam, których lubię, których cenię, żeby zachowali, myślę, że pewną taką zasadę, która warto, żeby w polityce również funkcjonowała, to znaczy taką elementarną uczciwość. Znaczy, oni się nie zweryfikowali wyborczo, dokonali rozłamu Prawa i Sprawiedliwości, dzisiaj stawiają żądania jakichś dodatkowych stanowisk, miejsc, przestrzeni. Oczywiście jako klub mają do tego prawo. Pan przewodniczący Błaszczak zaproponował, wydaje mi się, kompromisowe rozwiązanie. Oni to odrzucają. Taki był apel do kolegów, koleżanek, żeby skupili się na tym, żeby może zwalczać czy prowadzić swoją politykę mającą na celu atakowanie Donalda Tuska, który chyba powinien być ich przeciwnikiem. Nie Prawo i Sprawiedliwość powinno być dla nich przeciwnikami. Więc tu z żalem na to patrzę, na takie zachowanie, ale myślę, że za jakiś czas przyjdzie do nich jakaś refleksja. Ale ta lista jest czymś ważniejszym, bo tu pan redaktor, ja jestem wielkim orędownikiem wspólnej listy i do Senatu, i do Sejmu, i głęboko wierzę w to, że pewna pragmatyka wyborcza skłoni do tego wiele osób, że dzielenie się nie jest najlepszą drogą. My możemy się różnić, możemy mieć w pewnych aspektach jakieś różne inne poglądy, ale kluczem jest to, żebyśmy mieli jedną tą samą misję, czyli żeby Polska była suwerennym krajem, rozwijającym się krajem dobrobytu.
1: Tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję.
0: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka, z którym rozmawiał w naszym sejmowym studiu Kacper Wróblewski. Bardzo dziękujemy. A jako, że 12.30 coraz bliżej, to znak, że zbliżamy się także do najnowszego wydania faktów.
3: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu teraz?
2: Niektóre statystyki mówią, że jeżeli policzyć całkowity dług, to jest on na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni pracują ciężko w tym samym szpitalu i zarabiają normalnie.
0: Już dziś po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
4: Ogłoszenie RMF 24.
5: 12.30, Marcin Czarnobielski, zapraszam na fakty. Dwie kolejne osoby poszkodowane w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wrócą do kraju najprawdopodobniej jutro przed południem. Jak dowiedział się reporter RMF FM, zostaną one przetransportowane samolotem lotniczego pogotowia ratunkowego. W dwóch węgierskich szpitalach pozostanie jeszcze trzech pacjentów w stanie ciężkim lub bardzo ciężkim. Mają oni powrócić do Polski najwcześniej w przyszłym tygodniu. Uwaga rodzice, to ostatnie dni na gwarantowaną wypłatę wyprawki szkolnej we wrześniu. Prawidłowo wypełniony formularz, przesłany do ZUS do końca sierpnia, daje pewność, że pieniądze trafią na konto przed końcem przyszłego miesiąca. Przypomina regionalna rzeczniczka ZUS na Dolnym Śląsku Iwona Kowalska-Matis.
6: My już wypłaciliśmy w tegorocznej edycji 886 milionów złotych rodzicom w ramach wyprawki szkolnej, w tym na Dolnym Śląsku 62 miliony złotych popłynęło do rodziców.
5: Przypomnijmy, że w ramach programu Dobry Start rodzice mogą otrzymać 300 zł na każde uczące się dziecko.
7: Fakty ze świata medycyny.
5: Przełom w leczeniu czerniaka. Najnowsze wyniki badań klinicznych potwierdzają, że spersonalizowana szczepionka mRNA stosowana w połączeniu z immunoterapią znacząco wydłuża czas przeżycia pacjentów. Zmniejsza też ryzyko powstania przerzutów raka. Szczepionka jest przygotowywana indywidualnie dla każdego pacjenta na podstawie mutacji występujących w jego guzie i ma wytrenować układ odpornościowy, by rozpoznał i niszczył komórki nowotworowe. W badaniu wzięło udział ponad 1100 pacjentów z czerniakiem wysokiego ryzyka lub w stadium zaawansowanym. Polska wieś zmienia się na naszych oczach. Jest coraz zamożniejsza, mniej religijna, a różnice między nią a miastem coraz bardziej się zacierają. Jak mówił w Radiu RMF 24 Jakub Dymek, autor tekstu Nowa Polska Wieś w Tygodniku Powszechnym, wpływ na te zmiany mają m.in. pieniądze z Unii Europejskiej i rozwój przedsiębiorczości.
8: Wzrost zamożności wśród tych, którzy założyli działalność gospodarczą na polskiej wsi, od wejścia do Unii Europejskiej był 5-krotny. Ale możemy też spojrzeć na najnowsze chociażby badania CBOS-u, które mówią, że choć polska wieś dalej jest biedniejsza niż największe miasta, to na biedne, skromne czy ubogie życie skarży się CBOS-owi zaledwie 14% mieszkańców wsi.
5: Jakub Dymek dodaje, że mieszkańcy prowincji jednocześnie mierzą się z problemami demograficznymi. Na koniec sport. Piłkarze Górnika Zabrze odliczają godziny do meczu z AS Monaco w czwartej rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji. Faworytem są rywale, ale my na pewno łatwo się nie poddamy, zaznacza Michał Gasparik, trener Górnika Zabrze.
9: Oni naprawdę te sparingi mali ciężkie. Jak grali na Liverpoolu, tam był sold out, komplet na stadionie. Myślę, że oni będą na 100% przygotowani, a nie zależy od tego, czy grali już w lidze, albo nie grali.
5: Mówił RMF Max Michał Gasparik. Kolejne fakty za pół godziny. We'll be right back.

0: Radio RMF24 i jeszcze więcej informacji. Brytyjski rząd wprowadza specjalny przewodnik wręczany azylantom i uchodźcom przekraczającym granice Wielkiej Brytanii. Broszura ma na celu szybką integrację przybyszów z brytyjskimi normami społecznymi i normami prawnymi. A na łączach jest nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam was wszystkich.
0: Bogdanie, co w tej książeczce można znaleźć?
1: Zawarto w niej kluczowe informacje dotyczące norm kulturowych oraz odpowiedzialności karnej, a także zwyczajów panujących w Wielkiej Brytanii, których przybysze powinni przestrzegać. I tutaj, co niezwykle istotne, autorzy tej publikacji nie przebierają w słowach, no i robią to bez znieczulenia. Czytamy więc w broszurce na przykład o znaczeniu zgody na kontakt seksualny. Dokument szczegółowo wyjaśnia, że musi ona być dobrowolna, odwoływalna, no i bardzo wyraźna, ostrzega też przed konsekwencjami prawnymi. Wprost przypomina, że za gwałt lub napaść seksualną grozi na wyspach bezwzględna kara wieloletniego więzienia. Książeczka przypomina też o innych normach zachowania w przestrzeni publicznej. Wyraźnie ostrzega, że na przykład przed zaczepianiem ludzi na ulicach, niechcianym nagabaniem.

0: Bywaniem czy naruszaniem cudzej prywatności. Publikacja z racji tego, co się w niej znalazło i w ogóle to z racji tego, że się ukazała, już wywołała bardzo ostrą debatę polityczną na Wyspach.
1: Bogdanie, a jak wygląda obecnie sytuacja na kanale La Manche, którym przybywają na Wyspy nielegalni uchodźcy?
0: Przez kanał docierają na wyspy dziesiątki tysięcy osób rocznie, choć ta liczba z roku na rok nieco maleje. Paradoksalnie skuteczne odstraszanie po francuskiej stronie kanału La Manche wpływa na to, że na pojedynczych łodziach przybywa coraz więcej pasażerów. No, ostatnio pobity został rekord i wynosi on obecnie 230 osób na jednym tylko pontonie. Wyobraźcie sobie ten obraz. W ostatnich sezonach wielokrotnie też bito rekordy dziennych przybyć. Potrafiło to być nawet 1000 osób jednego dnia przy sprzyjających warunkach pogodowych. Służby ochrony pogranicza, co tutaj nazywa się Border Force, oraz Straż Przybrzeżna pracują na skraju wydajności, a sama droga morska pozostaje niezwykle niebezpieczna, często zbierając tragicznie żniwo w postaci utonięć.
1: Powiedzieliśmy już o broszurze, no ale właśnie, Bogdanie, jaka jest strategia brytyjskiego rządu oprócz wydawania broszur, od którego rozpoczęliśmy naszą rozmowę?
0: Przede wszystkim walka z przemytnikami, która z definicji musi odbywać się po europejskiej stronie kanału La Manche, czyli tworzenie specjalnych jednostek dowodzenia i współpracy wywiadowczej z Francją oraz innymi krajami europejskimi w celu rozbijania siatek przemytniczych, a także zaostrzenie procedur azylowych tutaj na Wyspach, a więc szybsze rozpatrywanie wniosków oraz sprawniejsza deportacja osób, którym odmówiono statusu uchodźcy lub które popełniły na terytorium Zjednoczonego Królestwa przestępstwa. Edukacja i prewencja, czyli działania bezpośrednie, takie jak wspomniana już broszura informacyjna. Ale opozycja parlamentarna już zarzuciła rządowi hipokryzję, twierdząc, że samo wydanie takiego przewodnika stanowi pośrednie przyznanie się do tego, że niekontrolowana migracja stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli Wielkiej Brytanii.
1: A o tym informował nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan. Bardzo dziękujemy.
0: Kłaniam się.
2: Radio RMF.

Słuchacie radia RMF24. Mamy dla Was ważne informacje pogodowe. W najbliższych godzinach będzie deszczowo i burzowo. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami oraz pierwszego stopnia przed upałami. Łącznie obejmują one 9 województw Polski. Alerty IMGW pierwszego stopnia przed upałami sięgającymi do 30 stopni Celsjusza zostały wydane dla części województwa podkarpackiego, małopolskiego oraz świętokrzyskiego. Obowiązywać będą dzisiaj do godziny 20. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dotyczą z kolei części województw małopolskiego, podkarpackiego oraz lubelskiego. Będą obowiązywać od 17 do jutra do godziny 4 nad ranem. Można spodziewać się także opadów deszczu od 20 do 35 mm, a także porywów wiatru od 70 do 85 km na godzinę. Tu radio RMF24. Już za chwilę najnowsze fakty. Bądźcie blisko.

0: Zbliżamy się do godziny 13. Pora na fakty RMF FM. Ma je dla Was Ewa Kwaśny.
1: Kolejna interwencja Rzecznika Praw Dziecka. Chodzi o problemy z dostępem rodziców do dzieci na oddziale neonatologii w Warszawie. 30-latek z Dąbrowy Górniczej odpowie za loty dronem przy lotnisku w Pyrzowicach. Jaką karę mu wymierzono, o tym reporter RMF FM. Znamy już ceny paliw, które będą obowiązywać od północy. Szczegóły za moment. A w naszym wakacyjnym cyklu Gdzie chodzą lokalsi? Zajrzymy do Zakopanego. Rzecznik Praw Dziecka znów interweniuje w sprawie możliwości przebywania rodziców z dziećmi w szpitalach. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, w tym tygodniu interwencja dotyczyła oddziału neonatologii w jednym ze szpitali w Warszawie. W stolicy, przed biurem Rzecznika Praw Dziecka, jest nasz reporter Michał Dobrołowicz. Witamy.
2: Tak, dzień dobry.
1: Michale, co niepokojącego wydarzyło się w tej lecznicy?
2: Szpital chciał ograniczyć mamie opiekę nad wcześniakami. Elżbieta Brzozowska z Fundacji Koalicja dla Wcześniaka opisuje, że mama pochodząca spoza Warszawy miała zostać wypisana, tymczasem jej dzieci jeszcze muszą zostać w inkubatorach przez kilka tygodni. To utrudniłoby rodzicom opiekę.
3: Nie sposób dojeżdżać z mlekiem co 3 godziny, mieszkając w innym mieście. Nie mówiąc o ryzyku też przenoszenia wirusów, bakterii, należy stworzyć taką możliwość, żeby mama mogła po prostu pozostać na oddziale do czasu wypisania dziecka.
2: W tej konkretnej sytuacji po interwencji mama może już zostać obok dzieci. Organizacje rodziców i Rzecznik Praw Dziecka chcą nowego ogólnopolskiego standardu pasującego do takich sytuacji. Z tą propozycją zgłosiły się już do Ministerstwa Zdrowia.
1: Rosną szanse na stworzenie nowej szczepionki na czerniaka. To groźny nowotwór skóry. W kolejnych faktach komentarze naukowców, dodających duże nadzieje doniesień naukowców.
4: To jeszcze nie jest koniec tych badań klinicznych. Niemniej jednak wyniki na ponad 100 pacjentach pozwalają nam wierzyć, że to jest dobry kierunek. Przede wszystkim jest to szczepionka personalizowana.
1: Tłumaczy kierownik Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi profesor Natalia Marek-Trzonkowska. Jaki będzie mechanizm działania tego preparatu? Co to oznacza dla pacjentów? O tym w faktach o 14. Nielegalne loty dronem przy lotnisku w Pyrzowicach Śląskim. W tej sprawie zatrzymano mieszkańca Dąbrowy Górniczej. Mężczyzna przyznał się do winy. Na linii Marcin Buczek. Dzień dobry.
5: Jestem,
1: Marcinie.
5: Dzień dobry.
1: Jaką karę wymierzono 30-latkowi?
5: To grzywna i mężczyzna zgodził się ją zapłacić. Został ukarany za naruszenie przepisów dotyczących ruchu lotniczego. Teraz ma jeszcze zapaść decyzja, co ze sprzętem, który mu zabrano. A to dron i aparatura sterująca oraz telefon komórkowy. Jak dzisiaj poinformowali policjanci, mężczyznę zatrzymano 3 tygodnie temu. Stało się to w pobliżu specjalnej platformy, w której można obserwować lądujące i startujące samoloty. W tym jednak przypadku zatrzymany latał dronem w zakazanej strefie tuż przy ogrodzeń lotniska. Po interwencji jednego z pracowników portu lotniczego lot dronem został wtedy zakończony, a wezwani na miejsce policjanci zatrzymali mężczyznę.
1: Benzyna droższa, diesel nieco tańszy. Tak ma być jutro na stacjach paliw, po tym jak minister energii wyznaczył nowe maksymalne ceny. I tak, litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 52 grosze, 98 7 zł 33 grosze, a oleju napędowego 7 zł 52 grosze. Jutrzejsze obwieszczenie natomiast obowiązywać będzie przez weekend i w poniedziałek.
6: Wakacyjne fakty RMF FM.
1: Gdzie chodzą w lecie lokalsi? To pytanie zadajemy Wam od początku wakacji. W wielu miejscowościach odpowiedź nie jest trudna, ale w takim mieście jak Zakopane, pełnego turystów i nastawionego na obsługę turystów, to już nie takie proste. Nasz reporter Maciej Pałachicki mimo wszystko odnalazł prawdziwe schronienie dla mieszkańców.
7: Co to jest za miejsce?
8: To Stacja Kultura Zakopane. Stosunkowo nowe miejsce dla mieszkańców przede wszystkim, bo to mieszkańcy są tutaj bywalcami najczęściej, ale Stacja Kultura to nie tylko przestrzeń galeryjna, to też klubokawiarnia, to też mediateka. Miejsce takiego wytchnienia i wypoczynku dla mieszkańca.
7: I do tego wyjątkowego miejsca, po którym oprowadza mnie dzisiaj Anna Słuchowian z Zakopiańskiego Centrum Kultury, będziemy jeszcze dzisiaj wracać w faktach i w RMF 24.
1: A już w faktach za godzinę zajrzymy m.in. na Sopocką plażę.
9: Dzisiaj planujemy cały dzień spędzić na plaży.
10: W końcu wróciło słońce.
9: Tak.
1: Co jeszcze usłyszał nasz trójmiejski reporter od plażowiczów? O tym w faktach o 14.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Czwartkowe popołudnie z radiem RMF 24. Do Zakopanego i do naszego wakacyjnego cyklu Gdzie chodzą lokalsi, o którym słyszeliście w faktach, jeszcze w tej godzinie wrócimy. Ale wcześniej nowe informacje w sprawie rosyjskiego ataku na Kijów. Niestety rośnie liczba ofiar. O tym już za moment w radiu RMF 24. Kuba Śliwiński, z nami jesteście na bieżąco.

0: Słuchacie radia RMF24. Niestety rośnie liczba ofiar rosyjskiego ataku na Kijów. W tym momencie wiemy już o 15 zabitych. Mer Kijowa Witalij Kliczko wcześniej poinformował, że ratownicy usuwają skutki ataku w trzech dzielnicach: Sołomiańskiej, Światoszyńskiej i Darnickiej. Jutrzejszy dzień, 21 sierpnia, został ogłoszony w Kijowie dniem żałoby ku pamięci ofiar zmasowanego ataku wroga na stolicę, napisał na komunikatorze Telegram Witalij Kliczko. Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji funkcjonujące przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy przekazało, że siły rosyjskie zaatakowały Kijów ciężkimi dronami, rakietami balistycznymi i pociskami manewrującymi. Celem Rosjan były głównie cywilni mieszkańcy i infrastruktura. Uszkodzone zostały domy mieszkalne, zakłady medyczne, sklepy, garaże i magazyny, ogłosiło wspomniane wyżej centrum. Ukraińcy nie pozostali dłużni i swoimi załogowcami zaatakowali obiekty w Rosji, m.in. rafinerię w Tatarstanie, na której terenie doszło do wybuchów. Trafiony został też terminal naftowy w kraju krasnodarskim na południu europejskiej części Rosji. Wybuchły tam pożary, co potwierdzają dane serwisu NASA Firms, który pozwala na obserwację pożarów na powierzchni Ziemi przy użyciu satelitów. Na półwyspie doszło do przerw w dostawach prądu.
1: Tu Radio RMF24. Radio informacyjne.

0: Tu radio RMF 24. W naszym wakacyjnym cyklu Gdzie chodzą lokalsi? Zabieramy was w miejsca, w które chodzą w wakacje mieszkańcy. Dzisiaj zaglądamy do Zakopanego, które jest raczej nastawione na turystów i ich obsługę, więc takich miejsc dla lokalsów nie ma zbyt wiele. Ale Maciej Pałachicki takowe znalazł i to nawet kilka. Witamy Maćku na antenie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No to opowiadaj, gdzie szukałeś i co znalazłeś?
1: No, w bardzo nieoczywistym miejscu, bo takim raczej kojarzącym się z turystami, takim najbardziej odwiedzanym może poza Krupówkami przez turystów miejscem, czyli na Zakopiańskim Dworcu Kolejowym. No i tam znalazłem stację, przekraczając jej próg, znajdujemy się jak gdyby w zupełnie innym świecie. Z tego gwaru, z tego tłoku, z tego zamieszania przenosimy się do zupełnie innej przestrzeni, bo jak mówi Anna Suchowian z Zakopiańskiego Centrum Kultury, to specyficzna stacja.
2: Kultura Zakopane to miejsce, które ma promować mieszkańców Zakopanego, na przykład ich twórczość, młodych artystów, stąd wystawy, Młode Zakopane, Młodzież Kenara, to też ostatnia wystawa, Mediateka, to natomiast miejsce takiego wytchnienia i wypoczynku dla mieszkańca. Może przyjść, może posłuchać płyt, zbiorów multimedialnych, może poczytać, ma sferę wyciszenia, może wziąć udział w warsztatach, w spotkaniach, w prelekcjach. Każdy znajdzie coś dla siebie. Każdy Zakopiańczyk, mimo tego gwaru i tłumu turystów wokoło przez cały rok.
1: No proszę, więc są takie miejsca. Jest jeszcze jedno takie miejsce, to kino, ale zupełnie nie powinno nam się kojarzyć z tymi znanymi z dużych miast multiplexami, bo to kino miejsce i rzeczywiście jest to miejsce wyjątkowe. Maleńkie kino, takie studyjne, 50 miejsc. Jest tam też kawiarnia, są tam wystawy, są tam dyskusje i to właśnie tam spotykają się Zakopiańczycy, by troszkę odpocząć od tego gwaru turystycznego miasta, od tego gwaru Krupówek i zastanowić się, w którym kierunku to miasto powinno pójść, bo tam się właśnie o tym dyskutuje. Dyskutuje się o kulturze, dyskutuje się o tym, co się dzieje w mieście i jak to miasto w przyszłości powinno wyglądać. I powiem szczerze, rzadko kiedy mówi się o takim komercyjnym wyglądzie i przyszłości tego miasta. No zobaczymy w takim razie, co z tego Zakopanego będzie.
0: Maćku, a sprawdziłeś repertuar na najbliższy weekend, czy nie było czasu?
1: Jeszcze nie, natomiast powiem szczerze, mało tam takich komercyjnych i znanych tytułów. Raczej to są takie tytuły, które właśnie skłaniają do refleksji i które skłaniają do tego, by zastanowić się nad swoją egzystencją i nad swoim życiem. Więc to jeszcze jeden powód do tego, żeby usiąść, odpocząć i chwileczkę się zastanowić, no i zwolnić, bo w Zakopanem wszystko odbywa się bardzo szybko, zazwyczaj.
0: I taką aktywność, takie spowolnienie jak najbardziej polecamy prosto z Zakopanego w naszym cyklu Gdzie chodzą lokalsi? Maciej Pałachicki. Maćku, pozdrawiamy i dziękujemy.
1: Dziękuję, pozdrawiam.

0: Marcin Czarnobielski, zapraszam na Fakty o 13.30. Audyt i inwentaryzacja majątku trwają w Szpitalu Miejskim w Miastku w Pomorskiem. To efekty złożenia wniosku o upadłość przez placówkę. Jednocześnie prowadzone są rozmowy o tym, jaka część działalności szpitala mogłaby zostać wznowiona. Jak ustalił reporter RMF FM, zainteresowanych przejęciem części działalności jest kilka podmiotów. Najszybciej mogłyby zostać uruchomione poradnie specjalistyczne oraz nocna i świąteczna opieka zdrowotna. Czas na zagranicę w Faktach. Jeszcze w tym miesiącu książę Harry i jego żona Meghan planują powrót do Wielkiej Brytanii, informują brytyjskie i amerykańskie media. Przez ostatnie 6 lat mieszkali w Stanach Zjednoczonych, po tym jak zrezygnowali z pełnienia obowiązków królewskich. Jestem pewna, że wszyscy cieszymy się, że wracają i tu mieszkają i mamy nadzieję, że pojednanie z rodziną będzie kontynuowane, ponieważ myślę, że wysłanie takiego sygnału jest dobre dla kraju. Mówiła brytyjska minister edukacji Lucy Powell. Przypomnijmy, że decyzja Harry'ego i Meghan jest o tyle zaskakująca, gdyż para przez ostatnie lata wielokrotnie krytykowała rodzinę królewską, a także brytyjską prasę, twierdząc, że tabloidy zamieniły ich życie w piekło.
1: Fakty istotne dla rodziców.
0: Szkoły przygotowują się do powrotu uczniów. Sprzątanie po remontach, przygotowywanie nowych sal i uruchamianie sprzętu. Tak wyglądają ostatnie tygodnie wakacji w zespole szkolno-przedszkolnym numer 3 w Łodzi.
2: Kiedy już po remontach wszelkich opadł kurz, to możemy rozpocząć pracę nad przystosowaniem sprzętu elektronicznego, zarówno sprzętu, który pozyskaliśmy z takiego projektu Cyfrowy Start, jak również sprzętu ze szkoły Jutra. To są nowe tablety, to są tablice interaktywne, to są monitory dotykowe i teraz wchodzą już firmy, które to uruchamiają, żeby dzieci już mogły kompleksowo z tego korzystać.
0: Dyrektor Elżbieta Jurek zapewnia, że szkoła jest już gotowa na przyjęcie uczniów. W wakacje przygotowywano także salę dla dodatkowej klasy pierwszej, odświeżano korytarze, trwają prace wykończeniowe przy nowej hali sportowej. W Kolbuszowej na Podkarpaciu powstaje prawdopodobnie największe w Europie Muzeum Radia. Znajdą się w nim nie tylko setki zabytkowych odbiorników, ale też unikatowe urządzenia, które dokumentują narodziny radiofonii. O swoich najcenniejszych eksponatach opowiada pomysłodawca muzeum Grzegorz Urban.
3: To są urządzenia badawcze, jakich używali fizycy przy odkrywaniu radia. Między innymi układ Branly'ego, tego, który wynalazł detektor. Nadajnik iskrowy Marconiego z przełomu XIX i XX wieku.
0: Grzegorz Urban zbiera eksponaty od 41 lat. Otwarcie placówki planowane jest na koniec 2027 roku.

0: Słuchacie radia RMF24. To nasz popołudniowy program, a w nim komentarze do aktualnych tematów. Prezydent ogłosił decyzję w sprawie głośnej ustawy Lex Szarlatan. Karol Nawrocki nie zdecydował się ani na podpis, ani na zawetowanie nowych przepisów, które mają chronić pacjentów przed pseudomedycyną i przed znachorami. W popołudniowym programie łączymy się z naszym reporterem Michałem Dobrołowiczem, który od wielu miesięcy śledzi pracę nad ustawą Lex Szarlatan. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się, nie jestem sam, jestem z ekspertami, wśród których zbieram komentarze do tych gorących informacji, bardzo świeżych informacji.
0: No to właśnie, Michale, co dalej? Jakie będą dalsze losy tej ustawy?
1: Prezydent skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego i prezydent ma zaproponować swoją wersję tej ustawy, tak aby cel był osiągnięty, czyli lepsza ochrona przed pseudomedycyną, przed znachorami, ale inne mają być środki, które ten cel będą miały właśnie pomóc osiągnąć. Obok mnie jest dr Jacek Tulimowski. Dzień dobry, panie doktorze, na żywo w Radiu RMF24.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Pan jest zaskoczony decyzją prezydenta w sprawie ustawy Lex Szarlatan? Nie ma podpisu, nie ma weta. Jest skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego.
2: To znaczy ogólnie nie. Natomiast problem polega na tym, że Lex Szarlatan jest ustawą, która jest ustawą bardzo trudną w ogóle do jednoznacznej interpretacji zarówno nas, lekarzy, jak i prawników.
1: Wiele osób mówiło, przepisy są nieprecyzyjne, nie ma jasno postawionej granicy, gdzie ta pseudomedycyna, o której tak głośno mówimy, ma się zaczynać.
2: Dokładnie i to jest główny powód dyskusji w środowisku moim lekarskim. Gdzie zaczyna się medycyna prawdziwa, czy tak zwana oparta na faktach, czyli wiedza szkiełka i oka, a gdzie zaczyna się medycyna nieoparta na faktach, czy ten Lex Szarlatan, czyli załóżmy coś. Możemy równie dobrze powiedzieć, że ziołolecznictwo, czy równie dobrze eksperymenty związane z parafarmaceutykami, jeżeli ktoś naprawdę będzie chciał, podciągnie to pod Lex Szarlatan.
1: Twórcy tej ustawy tłumaczyli, że problem zacznie się wtedy, gdy ktoś zacznie oferować, oczekując korzyści, zazwyczaj finansowych, coś, co miałoby wyleczyć według oferty, a nie ma dowodów naukowych na to, że wyleczy. Niektórzy podawali przykłady substancji, które mogą wzmacniać wątrobę i samo wzmocnienie nie jest problemem, ale jeśli ktoś powie, że ta substancja X wyleczy poważną chorobę wątroby, to tutaj zacząłby się problem. Tak to było tłumaczone, a reszta może jeszcze nie jest wystarczająco precyzyjne.
2: No to zaczyna to roztaczać coraz większe kręgi. Proszę państwa, niech państwo zobaczą, że każdy z leków ma tak zwany HPL, czyli charakterystykę produktu leczniczego. Są preparaty, które są stosowane przez medyków jako preparaty do leczenia innych jednostek chorobowych. To się bardzo ładnie z angielska nazywa out of label, czy poza HPL-em.
1: Poza tym, co jest w recepcie napisane, czy też na tej ulotce?
2: No w ulotce, nie w recepcie, w ulotce. I teraz proszę zobaczyć, że jeżeli będziemy szli tym kanonem postępowania, to każde zastosowanie preparatu mającego rejestracji na rynku polskim oficjalną, pozarejestracyjne, podciągniemy pod Lex Szarlatan. Zastosowano w leczeniu innej jednostki chorobowej, której nie uwzględnia komisja rejestracyjna preparatu.
1: Panie doktorze, doktor Jacek Tulimowski razem z nami na żywo w Radiu RMF24. Może wobec tego to kupienie czasu, bo chyba tak można określać tę decyzję prezydenta, to wszystko będzie odroczone, Trybunał Konstytucyjny zajmie się tymi przepisami, ma powstać propozycja prezydencka, może to kupienie czasu będzie służyć sprawie, czyli służyć tej ochronie, żeby te przepisy doprecyzować, jeszcze raz przemyśleć, przeczytać, przedyskutować.
2: Znaczy ja myślę, że warto by było, żeby nasze środowisko medyczne, które jest mimo wszystko w to wplątane, chcący czy niechcący, też uczestniczyło w tych systemach legislacji. My nie jesteśmy prawnikami, ale mamy pewne duże bagaże wiedzy na ten temat, żeby tak dopracować to, żeby potem żaden z kolegów czy koleżanek poprzez zastosowanie leku oficjalnie na rynku polskim z tak zwanego systemu out of label, czy poza zaleceniami, nie zakończyło się karami i finansowymi, i karami, no, załóżmy, administracyjnymi.

0: czy nawet wyrokami sądowymi.
1: Krótkie pytanie na koniec. Ta ustawa wywoływała Państwa obawy, że mogą być kary, że Państwo mogą ponieść konsekwencje, Państwo lekarze?
0: Oczywiście, znaczy wie Pan, każda ustawa, Panie Michale, zawsze wywołuje obawy, dlatego że proszę pamiętać, że to, jak się mówi, że moneta ma rewers i awers. Nie ma ustawy idealnej i nie ma ustawy, która nie wywołuje tak zwanych odprysków.
1: Na to, że ustawa Lex Szarlatan też nie jest idealna, zwracało uwagę wiele osób, które wysyłały apele w ostatnich tygodniach do Pałacu Prezydenckiego. W tej chwili trwa konferencja prasowa w Pałacu Prezydenckim. Tam jeszcze dokładniejsze uzasadnienie. Ja przypomnę, że ta ustawa, gdyby ją prezydent podpisał, weszłaby w życie za 3 miesiące, bo przez najbliższy kwartał miały być przygotowywane systemy informatyczne do blokowania między innymi stron internetowych z ofertami, które można uznać za pseudomedycynę. Dzisiaj wiemy, że ta ustawa na pewno za 3 miesiące w życie nie wejdzie. Co będzie dalej? Oczywiście śledzimy to cały czas, także dzisiaj po południu.
2: Michał Dobrołowicz dla Radia RMF24. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy również panu doktorowi, a ten temat, tak jak Michał wspomniał, z pewnością powróci w popołudniowych faktach RMF FM. RMF 24.

0: To popołudniowy program Radia RMF 24. Nieco ponad tydzień pozostał do końca wakacji, dlatego też na finiszu porozmawiamy o waszych planach i sposobach na podróżowanie. I co się okazuje, wakacje budżetowe nadal są w modzie. Chorwacja, Włochy, Hiszpania. Do tych z państw z łatwością dostaniecie się samochodem. Organizacja, trasa, postoje i obowiązkowo prowiant na drogę. Tak wygląda przygotowanie i takie wakacje mogą być także wielką przygodą, ale i oszczędnością, przekonuje nasza słuchaczka pani Beata, która co roku jeździ do Chorwacji.
1: Tam wcześniej można znaleźć kwatery, które zasługują na miano tańszych, no i samemu samochodem brać zwierzaczki i jechać.
0: Zatem ile zostaje w portfelu po tygodniowym odpoczynku?
1: Tak, 1000 na osobę to minimum, biorąc pod uwagę all inclusive.
0: To w kwestii Chorwacji, a równie popularne kierunki to Włochy i Hiszpania. W tych państwach organizacja wakacji na własną rękę pozwala zaoszczędzić od kilkuset do nawet ponad 800 zł na jednej osobie w porównaniu do standardowej oferty biura podróży. Ostateczna kwota zależy od terminu, wybranego standardu oraz wyszukiwania tanich noclegów. Te najlepiej kupować z dużym wyprzedzeniem lub też w ostatniej chwili. Zatem jeżeli planujecie na wyjeździe spędzić ostatni tydzień wakacji, teraz może być dobry moment na rozpoczęcie planowania.
2: Radio RMF 24.
0: A ja przede wszystkim mam nadzieję, że planujecie spędzić resztę popołudnia z radiem RMF 24, do czego oczywiście gorąco zachęcam. Punktualnie o godzinie 14 fakty RMF FM, a po godzinie 14 w radiu RMF 24 powita was Krzysztof Urbaniak. Ja już się żegnam, Kuba Śliwiński, życzę spokojnej reszty dnia. Zostańcie z radiem RMF 24.

0: atmosfery.
1: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
2: Prawda jest taka, że opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
1: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
3: Innym błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
1: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Tu Radio RMF24. Zbliżamy się do godziny 14 i przenosimy się do Studia Faktów. Te najnowsze ma dla Was Ewa Kwaśny.
1: Prezydent Karol Nawrocki odsyła ustawę Lex Szarlatan do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Posłuchajcie, jak mówi o powodach tej decyzji. Jest kolejny duży krok w stworzeniu szczepionki na czerniaka, w faktach komentarza naukowców do obiecujących wyników badań klinicznych.
2: To jest taki krok milowy, aczkolwiek to jeszcze nie jest koniec.
1: W faktach także ostrzeżenia synoptyków przed burzami i upałem. Prezydent zapowiedział, że skieruje do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej, czyli przed podpisaniem, nowelizację ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, czyli tak zwaną ustawę Lex Szarlatan. Tak Karol Nawrocki mówił o powodach tej decyzji.
3: Do jednej grupy, tak zwanych szarlatanów, rząd zakwalifikował realnie zagrażających, szkodzących zdrowiu szaleńców oraz tysiące polskich firm i osób zajmujących się zielarstwem, zdrowym odżywianiem czy medycyną komplementarną. Przepisy tak skonstruowano, że wielotysięcznymi karami może zostać obłożony zarówno ktoś, kto sprzedaje zioła czy suplementy, jak i realny szarlatan zniechęcający do leczenia medycyną opartą naukowo.
1: Jednocześnie prezydent Karol Nawrocki zapowiedział przedstawienie własnej inicjatywy, nowelizację kodeksu karnego przeciw szarlatanom. Tu RMF FM i zawsze aktualne fakty. Coraz bliżej jest stworzenie szczepionki dla chorych na czerniaka. To groźny nowotwór skóry. Takie są wnioski z kolejnej fazy międzynarodowego badania klinicznego. Naukowcy podkreślają, że może to być krok milowy w leczeniu pacjentów z tym nowotworem. Ich komentarze zbiera nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz. Michał, jakie korzyści może dać ta nowa szczepionka?
4: Ten preparat daje szansę na zmniejszenie ryzyka przerzutów, czyli w praktyce na wydłużenie życia osób, które chorują na czerniaka. Kierownik Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi, które działa przy Uniwersytecie Gdańskim, profesor Natalia Marek-Trzonkowska, tłumaczy, że kluczowe jest to, że jest to szczepionka dopasowana do konkretnego pacjenta.
2: Wyszukiwane są konkretne mutacje obecne w nowotworze chorego, będzie znajdował się w szczepionce i aktywują odpowiedź przeciwnowotworową.
4: Ta szczepionka byłaby podawana pacjentom z zaawansowanym czerniakiem już po usunięciu guza. Badania nad tym preparatem trwają, teraz mogą przyspieszyć i według badaczy dopuszczenie preparatu do obrotu to kwestia jeszcze co najmniej kilku miesięcy.
1: Szczegóły na temat nowego preparatu znajdziecie na rmf24.pl i w zakładce Twoje zdrowie.
5: Aktualny obraz faktów.
1: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze numer 94 między Robczycami a Rzeszowem na Podkarpaciu. W Sędziszowie Małopolskim po zderzeniu dwóch samochodów osobowych policja kieruje ruchem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami oraz pierwszego stopnia przed upałami. Łącznie obejmują 7 województw w południowej i centralnej Polsce. SMS-y ostrzegające przed burzami wysłało też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Otrzymały je osoby przebywające na południe od linii Biała Podlaska, Piotrków Trybunalski, Częstochowe, aż po Prudnik na Opolszczyźnie. Pokonują pieszo trasę ze Szczecina do Dziwnowa. Wszystko po to, by zebrać pieniądze na rehabilitację kolegi. Grupa weteranów chce przejść 110 km w 2 dni. O szczegółach nasza reporterka Anna Pałamar. Aniu, jak duża to grupa?
6: To prawie 30 weteranów, którzy w mundurach i czerwonych beretach wyruszyli dziś w kierunku nadmorskiego Dziwnowa. Do pokonania mają 110 km. Po drodze czeka ich kilka atrakcji. Komandosi przejdą brzegiem jeziora Dąbie, w rejonie Międzywodzia zatrzymają się na strzelnicy, no i będą spać w lesie. Starszy uczestnik ma 78 lat. Ten charytatywny marsz ma wesprzeć zbiórkę na rehabilitację ich kolegi Krzysztofa Hołocińskiego, który 3 lata temu doznał udaru i porusza się na wózku. W sobotę finał w Dziwnowie, który będzie połączony z dorocznym festiwalem Komandosa.
1: Plaże w Trójmieście wypełniają się plażowiczami po porannym deszczu.
7: My się nie boimy deszczu. Jak to Norwegowie mówią, że trzeba się odpowiednio ubierać, bo wtedy fajna każda pogoda jest.
8: Czyli teraz pan ma na sobie kurtkę z kapturem, w dłoni leżak.
7: No to nie jest aż taka, która miałaby ocieplać, ale taka zapobiegawcza przeciw dużemu wiatrowi, który wieje od morza.
9: Dzisiaj planujemy cały dzień spędzić na plaży.
8: W końcu wróciło słońce.
9: Tak, pierwszy dzień takiej ładnej pogody.
8: Pan jest przygotowany na każdą pogodę, parasolka, okulary przeciwsłoneczne.
10: Tak, tak. Generalnie akurat dla mnie to nie problem, po prostu wystarczy wziąć więcej rzeczy.
8: Patrząc teraz na niebo, myśli pan, że jeszcze popada, czy już będzie słoneczny?
10: Generalnie patrząc na to, akurat że tutaj w Trójmieście, jak i nad morzem, co godzinę się zmienia pogoda, to nie ma nic pewnego, nie? Na pogodzie pokazuje, że pada, a teraz jak widać nie ma ani jednej chmurki i świeci słońce.
1: Usłyszał od plażowiczów nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. Do końca wakacji już tylko ponad tydzień.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: RMF24. Informacje i muzyka.
0: Tak jest, u nas jeszcze więcej informacji w Radiu RMF24. Prezydent ogłosił decyzję w sprawie głośnej ustawy Lex Szarlatan. Mówiliśmy o tym w faktach i do tego wrócimy w tej godzinie. Maciej Samcik opowie o progach podatkowych i wzroście cen żywności. Będzie również ranking imion nadawanych dzieciom w pierwszej połowie tego roku. Krzysztof Urbaniak, witam i zapraszam. Dzień dobry.

0: W Radiu RMF 24 przenosimy się teraz do Szczecina, bo tam powstaje nowy ośrodek rehabilitacji onkologicznej. Podpisano właśnie umowę o dofinansowaniu tej inwestycji. Z nami reporterka RMF FM Anna Pała-Mar. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry.
0: Jak to obecnie wygląda?
1: Taki ośrodek istnieje teraz, ale nie jest wystarczający. Dziś takie centrum rehabilitacji mieści się w starej poniemieckiej willi naprzeciwko zachodniopomorskiego centrum onkologii po drugiej stronie ulicy. No i ten budynek ma bardzo duże ograniczenia. Przede wszystkim niewielką powierzchnię, też sam układ pomieszczeń sprawia, że ta opieka nad pacjentami jest utrudniona. To są chociażby liczne skosy, no a jednak przy rehabilitacji ważna jest ta przestrzeń, no i odpowiednie sprzęty. Na to do tej pory brakowało miejsca.
0: Aniu, rusza budowa nowego budynku. Co się zmieni dla pacjentów? Jak to będzie wyglądać?
1: Na terenie zachodniopomorskiego Centrum Onkologii powstanie całkiem nowy budynek o kilku kondygnacjach. Teraz w tym miejscu jest po prostu parking. Ten nowy obiekt ma być pięciokrotnie większy i pomieści nawet dwa razy więcej pacjentów. To oznacza, że przed personelem i pacjentami otworzą się nowe możliwości. Będzie też wszystkim znacznie wygodniej. Tak mówił podczas podpisania umowy na dofinansowanie tej inwestycji dyrektor zachodniopomorskiego Centrum Onkologii Adrian Sikorski.
2: Będzie sala gimnastyczna, pomieszczenia do krioterapii, hydroterapii, i masaże pneumatyczne, więc myślę, że od strony funkcjonalnej to będzie bardzo duża poprawa warunków. Cała ta bryła zakłada też funkcje takie terapeutyczne, te tarasy takie wypoczynkowe na atrium. Ośrodek ma dzisiaj 500 metrów kwadratowych, ten docelowy będzie miał 2,5 tysiąca metrów kwadratowych. Sama sala ćwiczeń będzie miała 300 metrów kwadratowych. Dzisiaj przyjmujemy 2,5 tysiąca pacjentów, zakładamy przyjmowanie 5,5 tysiąca na nowym obiekcie.
1: Dyrektor Centrum Onkologii podkreślał na tym dzisiejszym spotkaniu, że rehabilitacja onkologiczna jest bardzo ważna i to musi działać sprawnie i nowocześnie. Chodzi oczywiście o przywrócenie pacjentom po operacjach, chemioterapii czy radioterapii szybciej sprawności i to zarówno fizycznej, jak i psychicznej. Rehabilitacja ma ogromne znaczenie właściwie na każdym etapie walki z chorobą.
0: Aniu, kiedy ten ośrodek zacznie przyjmować pacjentów?
1: Mniej więcej za 3,5 roku całość powinna być gotowa. Pierwsze przetargi ruszą na początku przyszłego roku, a inwestycje trzeba będzie rozliczyć do końca 2029. Dodam, że całość kosztować ma prawie 50 milionów złotych, a mniej więcej 2/3 pokryje unijne dofinansowanie.
0: Anna Pała-Mar, reporterka RMF FM. Aniu, bardzo dziękujemy. Do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: A u nas za chwilę wrócimy do głośnej ustawy Lex Szarlatan. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji.

0: W Radiu RMF 24 wracamy teraz do tematu głośnej ustawy Lex Szarlatan. Przypomnę, prezydent Karol Nawrocki zapowiedział skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego nowelę tej ustawy. Jak mówi Piotr Czałderna, doradca społeczny prezydenta, mimo że cel ustawy jest słuszny, to same jej zapisy budzą kontrowersje.
1: Jeden obszar, który pewnie jest mniej kontrowersyjny, który dotyczy rzeczywiście zapobiegania szarlatanerii i praktykom, które mogą niewątpliwie i szkodzić, i szkodzą pacjentom, i drugi obszar, który dotyczy dezinformacji medycznej, który okazał się być daleko bardziej kontrowersyjny, bo tu jest wiele nieprecyzyjnych pojęć, tak jakby choćby sama dezinformacja medyczna, aktualna wiedza medyczna, i pojawiły się tutaj różnego rodzaju zarzuty o ograniczanie swobody wymiany naukowej myśli, o ograniczanie wolności poglądów i głoszenia, o wolność badań naukowych. Pojawiły się też zarzuty o nadmierne kompetencje rzecznika praw pacjenta, który jakby w jednej sprawie jest zarówno oskarżycielem, sędzią, ekspertem, i właściwie w krajach europejskich, jak się temu przyglądaliśmy, to tego rodzaju rozwiązań, gdzie jeden urząd dostałby aż tak potężne kompetencje, nie ma.
0: Proponowana przez rząd ustawa Lex Szarlatan była drogą na skróty, mówił rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz. I dodał, że prezydent przedstawi własną inicjatywę, która miałaby zablokować działalność oszustów szkodzących zdrowiu, nie uderzając przy tym, tu cytat, w uczciwych ludzi, na przykład zielarzy.
2: Do jednego worka wrzucono zarówno oszustów, jak i tysiące legalnie, uczciwie działających w Polsce przedsiębiorców z branży zielarskiej, z branży dietetycznej czy medycyny komplementarnej. Ludzi, którzy uczciwie zarabiają na życie. Nie może być tak, że w jednym worku znajdą się oszuści i uczciwi przedsiębiorcy. Projekt pana prezydenta Karola Nawrockiego uderza w rzeczywistych naciągaczy, w oszustów, w przestępców, w tych wszystkich, którzy żerują na ludzkiej krzywdzie, wykorzystując fakt choroby i desperacji osób, które chcą po prostu być zdrowe.
0: Mówił Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego. Projekt prezydenta ma przewidywać m.in. karę do 15 lat więzienia za doprowadzenie do śmierci pacjenta. Decyzję Karola Nawrockiego na X-ie skomentował już premier Donald Tusk. Prezydent stanął po stronie szarlatanów, napisał szef rządu. Do tego będziemy jeszcze wracać, a już za chwilę w Radiu RMF 24 fakty o 14.30.

0: Jest 14.30. Marcin Czarnobielski, zapraszam na fakty. PIT i CIT do zmiany. Rząd planuje rewolucję w systemie podatkowym. W górę ma pójść drugi próg ze 120 do 130 tysięcy złotych. W kwocie od 130 tysięcy do 150 tysięcy złotych podatnik nie zapłaci dotychczasowej stawki w wysokości 32%, tylko nową, pośrednią 24%. Na tej zmianie skorzystają m.in. nauczyciele. Wielu z nich aktualnie przekracza limit 120 tysięcy złotych i wpada w wyższą stawkę podatkową. Skutek: wakaty w szkołach i zespołach egzaminacyjnych. Nauczyciele, wiedząc, że zarobią i przekroczą próg, rezygnowali z zasiadania w tym gremium.
1: Na pewno dla nauczycieli duża szansa, dlatego że przekraczali ten próg pracując bardzo ciężko, bo gdyby to było w oparciu o sam etat, to rozumiem, że jest to moja decyzja. Natomiast ci nauczyciele, którzy brali dodatkowe godziny, ratowali w ten sposób system, ratowali szkoły, dyrektorów, uczniów i to niestety skutkowało dla nich koniecznością oddania pieniędzy. W tym roku już nie byli tacy skorzy do tego, żeby to zrobić. W związku z tym na pewno ta informacja będzie też dobra dla dyrektorów, którzy dzięki temu będą mogli łatwiej przekonać nauczycieli do tego, żeby te kilka godzin w swojej szkole dodatkowo wzięli i w tym momencie pomogli.
0: Mówił RMF Max Tomasz Pluta, dyrektor drugiego LO w Gorzowie Wielkopolskim, przewodniczący zespołu egzaminatorów. A teraz fakty dla podróżujących z wrocławskiego lotniska. Jeszcze przed końcem roku w porcie pojawi się 12 nowych bramek do automatycznej kontroli paszportowej. To odpowiedź na rosnący ruch na trasach poza strefę Schengen. O szczegółach mówi prezes portu Karol Przywara.
2: Taką mamy nadzieję, że oczywiście te bramki spowodują przyspieszenie tej obsługi. Także w przyszłym sezonie już duża grupa pasażerów spoza strefy Schengen będzie zarejestrowana w tym systemie i będziemy mogli w sposób sprawniejszy ich obsłużyć. Natomiast te bramki są dedykowane pasażerom, którzy mają paszport biometryczny, są obywatelami Unii Europejskiej i to dla nich są przewidziane te szybsze ścieżki, dzięki którym będą mogli zrealizować swoją podróż, czy się odprawić wylatując, czy na przylocie. Więc zachęcam wszystkich do wymiany paszportów na paszporty biometryczne i do korzystania właśnie z tych bramek biometrycznych.
0: Mówił Karol Przywara, prezes wrocławskiego lotniska.
3: Świat kultury w faktach.
0: A na koniec faktów zapraszamy Was jeszcze do Sopotu, który w ten weekend stanie się literacką stolicą Polski. Jutro startuje tam 15. edycja Międzynarodowego Festiwalu Literackiego. Wiodącą tematyką tegorocznej odsłony wydarzenia będzie twórczość pisarzy portugalskojęzycznych. W piątkowym programie atrakcje dla fanów komiksów.
4: W tym roku w piątek jest taki trochę dzień komiksowy, bo najpierw będziemy mieli okazję spotkać się z trzema twórcami z Portugalii, a potem po południu w Parku na Gojki z dwójką polskich autorów i będziemy rozmawiać o non-fiction w komiksie.
0: Mówiła RMF Classic Marta Czarnecka, dyrektorka festiwalu. A na kolejne fakty zapraszam za niespełna pół godziny.

0: W Radiu RMF 24 wracamy do polityki i do finansów. Opozycja bardzo mocno krytykuje zmiany podatkowe prezentowane wczoraj przez rząd. Andrzej Śliwka z Prawa i Sprawiedliwości w sejmowym studiu naszego Radia RMF 24 stwierdził, że podniesienie podatku CIT z 19 do 22% dla firm osiągających roczne przychody 200 milionów złotych i ograniczenie możliwości rozliczenia się ryczałtem to jest sabotaż gospodarczy.
1: 4000 polskich przedsiębiorców, którzy mają firmy rodzinne, którzy zakładali je w latach 90., 2000., które udało im się, osiągnęły sukces, one dzisiaj mają płacić koszty tego, że rząd nie potrafi ściągnąć lukę CIT-owską. Niech rządzący zajmą się tym, o czym mówi chociażby Rafał Brzoska, daleki od Prawa i Sprawiedliwości. Niech się zajmą tym, żeby w Polsce płaciły wielkie koncerny zagraniczne, a niestety tego nie płacą. A polscy przedsiębiorcy płacą i teraz proszę sobie wyobrazić, co się stanie, jak wzrosną im koszty związane z CIT-em. No co się stanie? Przedsiębiorca w sposób naturalny będzie musiał podnieść cenę. Jak podniesie cenę, to konsument ucierpi na tym. I już w ogóle skandaliczną rzeczą jest propozycja zmniejszenia limitu rozliczania się na ryczałcie, gdzie rządzący wskazują ten próg przychodowy nie 2 miliony euro, tylko 250 tysięcy euro. To jest uderzenie w przedsiębiorców.
0: Mówił Andrzej Śliwka w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Kasprem Wróblewskim. Jeszcze ostrzejszy w słowach był Mateusz Morawiecki. To naplucie w twarz setkom przedsiębiorców, mówił były premier.
2: Ciężka praca i to wszystko, co wiąże się z ich pracą, czyli inwestowanie, troska o sprzedaż, troska o nowych klientów. Wszystko to dla wielu tysięcy przedsiębiorców, po tym, co oni usłyszeli wczoraj, legło w gruzach.
0: Z kolei premier Donald Tusk poinformował, że podejmował próby większego opodatkowania wielkich koncernów, ale był w tej sprawie blokowany przez prezydenta Karola Nawrockiego.
3: My tak sobie nie strzeliliśmy z palca tego projektu. To są miesiące odpowiedzialnych prognoz, badań, statystyk, bo my musimy też zadbać o stabilność budżetu państwa jako takiego. Prezydent w tym nie pomaga, delikatnie powiem. Nam byłoby łatwiej podejmować decyzje dotyczące paliw czy nawet podatków, gdyby takie kwestie jak podatek cukrowy czy ostatnio podatek od koncernów paliwowych, gdyby znalazło to akceptację u prezydenta.
0: Mówił premier Donald Tusk. Tu Radio RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Już za chwilę o ostrzeżeniach IMGW.

0: Słuchajcie, Radio RMF24 to nasz program popołudniowy. Zdecydowany powiew gorącego lata w Katowicach. Wystarczy spojrzeć na termometry, które w cieniu wskazują tam około 30 stopni. Prawdziwą ulgę przynoszą jedynie podmuchy silniejszego wiatru. Co prawda wieczorem i po południu w regionie zapowiadane są burze i wydano już w tej sprawie stosowne ostrzeżenia, ale na razie dominuje tam słońce. Jedni korzystają z niego ile się da, inni jednak szukają ukojenia w cieniu.
1: Pani stawia dzisiaj na słońce czy na cień?
2: O, zdecydowanie na słońce, chociaż w cieniu też troszkę siedzimy.
1: Widzę, że tak na pograniczu trochę.
2: Tak, tak, musi być równowaga, żeby się też nie sparzyć, nie?
1: Czyli jak gra z dzieciakiem, to w cieniu, a jak odpoczynek, to słońce.
2: Tak, zdecydowanie trzeba łapać słoneczne chwile, bo się już kończą, więc tak.
1: Lato znowu pozwala w siebie uwierzyć?
2: A pewnie, że tak. Słońce dodaje wszystkiego na plusy.
1: Bo niektórzy mówią, że trochę za dużo upałów było.
2: A nie, powiem panu, myśmy byli na urlopie w Norwegii, więc teraz jesteśmy stęsknieni upałów.
1: To ile czasu spędzi pani dzisiaj na słońcu, a ile w cieniu?
2: No myślę, że na słońcu około 4 godzinki. Później niestety obowiązki i praca wzywają, więc korzystam do południa.
1: Czyli rozumiem, że to takie wyjście przed pracą, żeby się trochę doładować.
2: Tak, tak. Dziecko ma wolne od przedszkola, więc trzeba korzystać.
1: Czy dziś się wybiera słońce czy cień?
3: Co wybieramy?
4: Cień.
3: Trochę cienia, trochę słońca.
1: Czyli równowaga.
3: Tak jest.
1: Trochę chłodniej, rozumiem.
3: Tak jest. Trochę chłodniej. Jak za ciepło, to idziemy do cienia. Ale po tych złych dniach deszczowych teraz trzeba ze słońca pokorzystać, póki jest.
1: No właśnie, lato znowu pozwala w siebie uwierzyć.
3: Dokładnie.
1: Pan wybiera też taką równowagę trochę?
5: Dokładnie tak. Nawet troszkę więcej cienia niż słońca.
1: Odpoczynek taki w cieniu to lepszy?
5: Tak, bo się człowiek nie spali, a tak to mam po wakacjach całe plecy spalone.
1: A, czyli to już powakacyjny taki wypoczynek w cieniu.
5: Tak jest, końcówka wakacji to tak już ostatkami sił czerpiemy z wakacji.
1: No ale jak przyjdzie jesień, to co, będzie się tęsknić za słońcem?
5: No oczywiście, ale no jeszcze mam nadzieję, że z roku na rok jest coraz cieplej, coraz dłużej, więc i że w tym roku będzie wrzesień ładny.
4: Dzisiaj nie jest tak gorąco, no to na pewno fajnie jest na słońcu. Lato się skończy, to już będziemy marznąć.
1: No to słońca trochę się jednak przyda.
4: No na pewno, słońce jest super. Amelka, lubisz słońce?
6: Lubię słońce.
0: Kto nie lubi słońca w wakacje w Katowickiej Dolinie Trzech Stawów? Był dziś reporter RMF FM Marcin Buczek. Bardzo ciepło również w Rzeszowie, do którego zajrzymy po godzinie 15, a ja przypomnę, że IMGW wydał ostrzeżenia i alerty RCB dla 9 województw. Przed burzami z gradem i upałem dotyczą one głównie centralnej, południowej i południowo-wschodniej Polski. Szczegóły mamy dla was na stronie rmf24.pl. A już za chwilę fakty o 15.

0: Przenosimy się do studia faktów w RMF FM, studiu faktów przy mikrofonie. Ewa Kwaśny.
1: Zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki kieruje Lex Szarlatan do Trybunału Konstytucyjnego i przedstawia własną propozycję. Za chwilę szczegóły. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiada rozszerzenie systemu kaucyjnego. Dla kierowców podróżujących E4 na Dolnym Śląsku i S6 w Zachodniopomorskiem mamy ważne informacje o utrudnieniach po wypadkach. A na koniec słoneczne Katowice.
2: Słońce dodaje wszystkiego na plus.
1: Jest 15. Karol Nawrocki zaproponuje nowy rozdział rodzaj przestępstwa – nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych, poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Prezydencki projekt ma przewidywać karę do 15 lat więzienia za doprowadzenie do śmierci pacjenta. Jak podawaliśmy w faktach RMF FM, Karol Nawrocki skieruje do Trybunału Konstytucyjnego przygotowaną przez rząd ustawę o prawach pacjenta i rzeczników praw pacjenta, czyli Lex Szarlatan. Rafał Leśkiewicz przedstawił podczas konferencji prasowej założenia prezydenckiej propozycji.
3: Karze do 3 lat więzienia będzie podlegała ta osoba, która, i tu cytuję, stosując przemoc, groźbę, podstęp, nadużywając zależności bądź zaufania, wykorzystując bezradność i stan zdrowia, nakłania pacjenta do rezygnacji ze zleconego leczenia medycznego lub nakłania do stosowania niebezpiecznych praktyk, co naraża go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
1: Rafał Leśkiewicz zapowiedział szybkie skierowanie projektu do Sejmu. Szykują się zmiany w systemie kaucyjnym. Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce, żeby kaucja objęła kolejne opakowania. W faktach reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, o jakie konkretnie zmiany chodzi?
4: Kaucją mają być objęte także jednorazowe szklane opakowania. Chodzi m.in. o tak zwane małpki, ale także butelki po sokach czy innych napojach.
5: Polacy po prostu zgłaszają nam tę potrzebę. Mają dosyć zbierania odpadów po lasach po kimś. Zasada powinna być prosta. Śmiecisz, pijesz, sprzątnij po sobie, po prostu, tak? A jeżeli ktoś wyrzuci takie opakowanie, to znajdzie się ktoś, może biedniejszy, który to opakowanie podniesie.
4: Mówi Anita Sowińska, wiceminister klimatu i środowiska. Resort chce także, żeby bony, które wydają automaty kaucyjne, obowiązywały dłużej niż 30 dni od oddania butelek. Szczegóły proponowanych zmian mamy poznać we wrześniu. Jak podkreśla ministerstwo, nowe przepisy na pewno nie wejdą w życie do końca tego roku.
1: Jedna osoba została ranna w wypadku na autostradzie A4 w Jędrzychowicach na Dolnym Śląsku. Bus zderzył się tam z ciężarówką. Zablokowany jest pas w kierunku Niemiec. Uwaga również kierowcy w Zachodniopomorskiem. Są utrudnienia na trasie S6 w pobliżu miejscowości Niemierze. To odcinek między węzłami Kołobrzeg Zachód i Kiełpino. Zepsuł się tam samochód dostawczy z przyczepą. Zablokowany jest pas w kierunku Szczecina.
6: Słoneczne fakty w RMF FM.
1: Lato ponownie daje o sobie znać m.in. w Śląskiem. W Katowicach termometry wskazują około 30 stopni Celsjusza w cieniu. W słońcu jest jeszcze cieplej. I tu pojawia się dylemat. Co wybrać?
7: Stawia pan na słońce czy na cień?
8: Ja zawsze na słońce.
9: Co wybieramy?
10: Cień.
11: Ja wolę w cieniu, ale wnuczka chce się tu bawić.
7: Czyli rozumiem, że równowaga w rodzinie.
10: No. Lubię słońce.
7: Lato znowu pozwala w siebie uwierzyć?
2: A pewnie, że tak. Słońce dodaje wszystkiego na plusy.
7: Bo niektórzy mówią, że trochę za dużo upałów było.
2: A nie, powiem panu, myśmy byli na urlopie w Norwegii, więc teraz jesteśmy stęsknieni upałów.
7: Odpoczynek taki w cieniu to lepszy?
12: Tak, bo się człowiek nie spali, a tak to mam po wakacjach całe plecy spalone.
7: A, czyli to już powakacyjny taki wypoczynek w cieniu.
12: Tak jest, końcówka wakacji to jak już ostatkami sił czerpiemy z wakacji.
1: Usłyszał w Katowicach nasz śląski reporter Marcin Buczek. Ale przypominamy, lato jeszcze trwa, do jesieni i jeszcze daleko.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: W najbliższych godzinach będzie raczej pochmurno, choć w centrum i na wschodzie miejscami zobaczycie też trochę słońca. Najcieplej będzie w Rzeszowie, nawet 33 stopnie, w Warszawie 24, a w Szczecinie i Gdańsku 22. Wieczorem i nocą nad południem kraju od Bielska Białej aż po Lublin będą przechodzić burze.
13: Tu Radio RMF 24.
0: Prognozy pogody znamy. Pogoda znów ma dla nas bardzo gorący plan, ale na nas zawsze możecie liczyć w Radiu RMF 24. W tej godzinie sprawdzimy najpopularniejsze polskie imiona. Jest najnowszy ranking. Powiemy o najstarszym strzelcu gola w historii piłki nożnej. No a za chwilę Bruksela, nasza korespondentka i kolejne nieślubne dziecko uznane za członka belgijskiej rodziny królewskiej. Mamy dla was jeszcze więcej informacji w Radiu RMF 24, a ja witam ponownie Krzysztof Urbaniak. Dzień dobry.

0: To jest informacyjne popołudnie w radiu RMF 24. Belgijskie media żyją dzisiaj historią nieślubnego syna księcia Laurenta. Książę Belgii Laurent potwierdził ojcostwo 26-letniego Klementa van den Kerkhoffa. Mężczyzna jest synem belgijskiej piosenkarki Wendy van Vanten. A z nami teraz nasza korespondentka w Brukseli, Kasia Szymańska-Borginią. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry.
0: Kasiu, kim jest młody mężczyzna, nowy członek rodziny królewskiej i co zmieni się teraz w jego życiu?
1: Jest to normalny młody człowiek, który zajmował się sprzedażą samochodów. Zresztą bardzo zawsze podkreśla, że bardzo się interesuje samochodami. Pomagał też takim trochę menadżerem. W pewnym momencie był swojej matki, która jest aktorką i wcześniej była modelką. No po prostu no, niczym się takim nie specjalnie niczym się nie odznaczał. Natomiast teraz jego sytuacja się troszkę zmieni, chociaż nie tak radykalnie. Dalej będzie musiał pracować na swoje utrzymanie, bo wraz z uznaniem go przez księcia Laurent nie otrzyma żadnych dotacji specjalnych, które przysługują niektórym członkom rodziny, ale raczej tym, którzy są w tej drodze do sukcesji. On właśnie na pewno nie będzie mógł być nigdy królem. To jest wykluczone. Nie będzie też pełnił żadnych funkcji reprezentacyjnych, nie zajmie żadnego specjalnego stanowiska. Dla niego, no, co jest chyba dosyć interesujące, to po śmierci ojca po prostu będzie po nim dziedziczyć prywatny majątek króla księcia na równi z jego dziećmi. Tak nieoficjalnie mówi się, że ten majątek to jest około 10 milionów dolarów. No sam jeszcze może powiem taką ciekawostkę, że ten Clement do 16 roku życia w ogóle nie wiedział, kto jest jego ojcem. Podobno mając 13 lat, jego matka spotkała w galerii handlowej Laurent i wtedy matka mu powiedziała, to jest twój ojciec. I dla niego no, to było troszkę szokiem, nie bardzo wiedział, co z tym zrobić. Dopiero mając około 20 lat sam skontaktował się z księciem i namówił go do testu DNA, który rzeczywiście wykazał, że książę jest jego biologicznym ojcem. No i tam pomału się zaprzyjaźnili, można powiedzieć.
0: Kasiu, to nie jest pierwszy raz, kiedy belgijska rodzina królewska uznaje nieślubne dziecko, prawda?
1: Tak, tak. No, w latach 90. wybuchła taka afera, to wtedy poprzedniego wieku, wtedy królem był Albert II i pojawiła się taka informacja, że posiada on nieślubne dziecko, nieślubną córkę. I on wówczas zaprzeczał. Wiele lat później, w zasadzie już po jego abdykacji, pojawiła się ta córka, która przedtem mieszkała w Wielkiej Brytanii, Delfin, i rozpoczęła taką batalię, bo tutaj jest ta duża różnica z tym Clement, że Albert zaprzeczał w zasadzie do końca i Delfin wykorzystała całą drogę prawną, łącznie z testami, wymuszonymi testami DNA na królu, bo w Belgii taka jest zasada, że każde dziecko ma prawo poznać swojego ojca i król został jakby skazany na przeprowadzenie tego testu DNA pod karą tam dziennych kar finansowych i w końcu rzeczywiście okazało się, że jest biologicznym ojcem Delfiny, matką, z którą miał romans, to była arystokratka, która właśnie mieszkała w Wielkiej Brytanii. No i ostatecznie Albert II uznał ją w 2020 roku, ale podobnie jest taka podobna sytuacja jak z Clement. Jest ona księżniczką uznaną, będzie dziedziczyć po ojcu na równi, no bo ona jest jakby przyrodnią siostrą Laurent z innymi dziećmi, ale no, nie ma żadnych praw do tronu.
0: Kasia Szymańska-Borginią, Bruksela. Kasiu, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: Wiesz co, Kasia, a ile lat ma, nie wiem czy wiesz, najstarszy grający piłkarz świata z kolejnym golem? Jak myślisz, ile może mieć?
1: Najstarszy, no nie wiem, może 40 lat?
0: No, blisko, ale mało. Kasieńko, szczegóły już za chwilę w radiu. W radiu RMF 24, także gorąco polecam. Zostańcie z nami, oczywiście u nas jak zawsze jeszcze więcej informacji.

Popołudniowy program Radia RMF 24. W nim mamy teraz doniesienia sportowe, dokładnie z azjatyckich boisk piłkarskich. Kazuyoshi Miura pobił kolejny rekord. 59-letni Japończyk został najstarszym strzelcem w historii Pucharu Cesarza. Napastnik zdobył dwie bramki z rzutów karnych w wygranym 7-0 meczu Fukushima United z amatorskim Moyama Soccer Club. Miura miał dokładnie 59 lat, 5 miesięcy i 24 dni, bijąc rekord Shinji Ono, który zdobył bramkę w tych rozgrywkach jako 41-latek. Nazywany królem Kazu, Miura uchodzi za najstarszego zawodowego piłkarza świata. W czerwcu przedłużył kontrakt z Fukushima United o kolejny rok, a w reprezentacji Japonii rozegrał 89 meczów i strzelił 55 goli. No to życzymy kolejnych bramek. No tak swoją drogą, to mam jeszcze dużo czasu na rozpoczęcie zawodowej piłkarskiej kariery. Radio RMF 24. Za chwilę u nas jeszcze więcej informacji w faktach o 15.30.

0: Antonina, to awans zeszłorocznego 13 miejsca. Jeżeli chodzi o chłopców, Nikodem również ma wyraźną przewagę. To imię wybrano 2665 razy. Drugi jest Antoni, 2560 razy. Trzeci Jan, ponad 2400. Tuż za podium element, no można powiedzieć, watykański, bo jest i Leon, i Franciszek, a tą męską dziesiątkę zamyka Mikołaj. Sama czołówka od lat jest dość stabilna. Widać za to, że w rankingu spadają imiona popularne kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu.
1: Ja mogę podać na przykład swój przypadek, bo myślę, że to jest ciekawy przypadek. Imię Katarzyna, które w latach 80., 70. i nawet 90. było bardzo popularne i było w pierwszej dziesiątce imion się najczęściej się pojawiało. W tej chwili imion Katarzyna jest tak naprawdę nieco powyżej 200. Więc widać, że ta popularność imienia spada. Podobnie patrzyłam na imię mojej mamy, która też jest wśród tych bardzo popularnych imion w swoim pokoleniu, czyli lata 50-60, gdzie tych Krystyn akurat w jej przypadku, czy na przykład Bożen było bardzo dużo, a teraz jest poniżej setki.
0: Opowiadała mi Katarzyna Łopatka z Ministerstwa Cyfryzacji. Jej imię Katarzyna w trzeciej dziesiątce.
2: A jakie imiona są na drugim biegunie, których nadano najmniej?
0: No, przeglądałem koniec tego rankingu. Tam robi się naprawdę ciekawie. Duża część to imiona wybierane przez rodziców pochodzących nie z Polski, więc są to imiona popularne gdzieś za granicami, daleko, tutaj może mniej. No, ale znalazłem takie imiona, które naprawdę mnie urzekły. To między innymi Ezekiel, Arseniusz, Gilbert, Miłowit czy Renat. No, więc widać, że te męskie imiona jakoś chyba bardziej do fantazji rodziców ponoszą.
2: No, ale jak słychać, moda na niektóre imiona nie przemija. Reporter RMF FM Michał Krasoń zebrał te informacje. Michale, bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję.
2: A w Radio RMF 24 już za chwilę jeszcze więcej informacji. Bądźcie blisko, jest 15:39.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24. Sprawdzaliśmy przed chwilą najpopularniejsze polskie imiona w tym roku. Lista jest na rmf24.pl. I owszem, Zosia, Nikodem, Zuza, Jan i Maja są najwyżej na liście, ale dzisiaj chyba hitem będzie Bernard, Samuel, Krzysztof, Maria, Małgorzata, Paweł, Maksym i Hieronim. Wszystkiego najlepszego dla dzisiejszych solenizantów od Radia RMF 24. A już teraz przenosimy się do Sanoka na Podkarpaciu. Od dzisiaj można znów zwiedzać Muzeum Budownictwa Ludowego, które jest największym skansenem w Polsce. Przypomnę, kilka dni temu doszło tam do poważnego pożaru. W niedzielę ogień strawił 17-wieczny zabytkowy kościół.
1: W tym całym dramacie, który się wydarzył, chcemy, aby zwiedzający mieli możliwość odwiedzenia naszego muzeum. Oczywiście ta część, która była objęta pożarem, tutaj bezpośrednio jest wyłączona, natomiast pozostałe ekspozycje, czyli Rynek Galicyjski, Sektor Bojkowski, Łemkowski, Pogórza Zachodniego, wszystkie wystawy normalnie w godzinach od 8 do 18 będą udostępnione dla zwiedzających.
2: Czy wiadomo, co stanie w miejscu spalonego kościoła?
1: My prowadzimy tutaj od początku już takie rozeznanie jakby dwutorowe. W pierwszym kierunku jako muzealnicy patrzymy w stronę tą, aby pozyskać obiekt, który mógłby być translokowany, który mógłby być przeniesiony tutaj na teren muzeum, ale również bierzemy pod uwagę rekonstrukcję tego kościoła. Muzeum posiada w swoich zbiorach pełną dokumentację tego obiektu. Poza tym mamy ogromne doświadczenie w rekonstrukcjach.
2: Który scenariusz jest bardziej prawdopodobny? Rekonstrukcja kościoła czy postawienie tu innej świątyni?
1: W tym momencie i jeden, i drugi scenariusz mają te same. Jako muzealnicy przede wszystkim patrzymy na translokację, ale bierzemy pod uwagę też rekonstrukcję.
0: Z Marcinem Krowiakiem, dyrektorem Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga. Dodam, że przyczyny pożaru ustala prokuratura. Tu Radio RMF 24, za chwilę fakty, w nich między innymi komentarze lekarzy w sprawie prezydenckiej propozycji Lex Szarlatan. Fakty o 16.
3: Tu Radio RMF 24.

0: Krychowiaka.
1: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
0: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
2: Ja jestem takim zawodnikiem, że prowokuję nie tylko na meczach, ale też na treningach. No lubię jak trochę wrze na treningu.
0: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24.

0: Ponownie wracamy do studia Faktów RMF FM. Jest 16:00, w studiu Faktów Ewa Kwaśny. Posłuchajmy.
1: Zapraszam. A w Faktach komentarze lekarzy w sprawie prezydenckiej propozycji Lex Szarlatan. Rumuński myśliwiec F-16 zniszczył morskiego drona w pobliżu instalacji wydobywającej gaz ziemny na Morzu Czarnym. Za chwilę też o niezwykłych okolicznościach zatrzymania podejrzanego o wysadzenie Nord Stream Włodymyra Żurawlowa. A jeśli chcecie usłyszeć, jakie imiona najczęściej wybierali rodzice dla swoich dzieci w tym roku, to również zapraszam do słuchania tych faktów. Lekarze krytycznie oceniają propozycję prezydenta, by wprowadzić do kodeksu karnego nowy rodzaj przestępstwa – nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych. Karol Nawrocki przedstawił ten pomysł po tym, jak nie podpisał rządowej ustawy Lex Szarlatan. Prezydencki projekt przewiduje karę do 15 lat więzienia za doprowadzenie do śmierci pacjenta. Komentarze na ten temat zbiera nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, co konkretnie krytykują medycy?
2: Lekarze obawiają się, że postępowania przed sądami będą trwać bardzo długo, a potrzebna jest według nich szybka reakcja wobec tych, którzy mogą zaszkodzić pacjentom. Tak przekonuje onkolog profesor Jacek Jasem.
3: Ci ludzie będą dalej działać w nadziei, że ten proces będzie trwał latami, bo tak przecież jest w polskim w tej chwili systemie.
2: Decyzji prezydenta broni ekspert ochrony zdrowia dr Maria Libura. Według niej ustawa rządowa, która przewidywała tylko kary finansowe dla osób, które oferują pseudomedycynę, była niemożliwa do zrealizowania.
4: Rzecznik praw pacjenta z dosyć ograniczoną liczbą pracowników nagle miał stanąć naprzeciwko biznesowi, który nawet jest trudny do oszacowania.
2: Teraz nowy projekt prezydencki ma być szybko skierowany do Sejmu, być może, jak ustaliłem, już na wrześniowe posiedzenie.
1: To fakty w RMF FM. Rumuński myśliwiec F-16 zniszczył drona morskiego w pobliżu platformy wydobywającej gaz ziemny na Morzu Czarnym, 80 km od portu w Konstancy. Resort obrony w Bukareszcie poinformował, że dron był załadowany materiałami wybuchowymi i nie pochodził z Ukrainy. Maszyna została zniszczona przez F-16 przy wykorzystaniu działka pokładowego. Zatrzymany w Chorwacji Włodymyr Żurawlow, Ukrainiec, podejrzewany przez prokuraturę Niemiec o udział w wysadzeniu gazociągów Nord Stream, wpadł w ręce policji podczas zdjęć do filmu fabularnego, inspirowanego właśnie tym zdarzeniem. Tak podają niemieckie media. Zdjęcia do politycznego thrillera Snake Island z udziałem hollywoodzkich gwiazd Shona Penna i Adriana Brodiego ruszyły na początku sierpnia. Żurawlow miał tam być konsultantem. W ubiegłym roku sąd w Warszawie odmówił wydania zatrzymanego wcześniej w Polsce Ukraińca do Niemiec.
5: Polacy wybierają. Słuchacie faktów RMF FM.
1: Zofia i Nikodem. Te imiona najczęściej wybierali rodzice dla swoich dzieci w pierwszej połowie tego roku. Opublikowane przez Ministerstwo Cyfryzacji dane przejrzał reporter RMF FM Michał Krasoń.
6: Imię Zofia otrzymało ponad 2160 dziewczynek. Na drugim miejscu jest Zuzanna, a na trzecim Maja. Coraz bardziej popularne są też Hanna i Oliwia. Wśród chłopców króluje Nikodem. W tym roku to imię nadano 2600 razy. Drugi jest Antoni, a trzeci Jan. W pierwszej dziesiątce są też m.in. Leon, Franciszek i Aleksander. Ta czołówka od lat pozostaje podobna, ale zaskoczyć potrafią imiona, które rodzice wybierają najrzadziej.
7: Imię, które pewnie wypowiada się dosyć podobnie, typu Maja, ale można je w różny sposób zapisać. Ono też się tam potrafi pojawić, na przykład przez Y, albo zdrobnienia od imion, które znamy, czyli mamy imię Tomasz, ale w zdrobniałej wersji, czyli Tomek, też się może pojawić.
6: Mówi Katarzyna Łopatka z Ministerstwa Cyfryzacji. I tak na samym końcu rankingu znajdziemy Ezekiela, Miłowita czy Renata.
1: Gdzie chronią się mieszkańcy Zakopanego przed tłumem turystów? W Faktach RMF FM kolejny odcinek naszego wakacyjnego cyklu o ulubionych miejscach mieszkańców turystycznych miejscowości. W Zakopanem to stacja Kultura i choć jest na stacji kolejowej, to jedynym pociągiem, jaki można na niej spotkać, jest pociąg do kultury. Wybrał się tam nasz reporter Maciej Pałachicki.
8: Spotkałem zawiadowcę tej stacji, Annę Suchowian z Zakopiańskiego Centrum Kultury. No tutaj naprawdę można schować się przed komercją, pooglądać wystawy, posłuchać prelekcji, dużo kultury.
9: Bo jednak ta kultura od początku istnienia miasta nam towarzyszyła. Od tej bohemy artystycznej z dwudziestolecia międzywojennego, bo ten nurt taki bardzo współczesny. Te młodzi artyści cały czas z nami są, cały czas tutaj się uczą tej sztuki, tego tworzenia.
8: Znaleźliśmy jeszcze jedno miejsce dla tak zwanych lokalsów i je odwiedzimy w kolejnych faktach.
1: A fakty RMF FM wracają punktualnie o 17:00. Usłyszycie m.in. o dzisiejszych meczach polskich drużyn w europejskich pucharach.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: AI. Wieczorem
1: Wieczorem na południu, zachodzie i w centrum kraju będzie raczej pochmurno, a na północy i wschodzie bardziej pogodnie. W okolicach Wałbrzycha, Katowic, Kielc, Rzeszowa i Krakowa może padać deszcz. W Katowicach termometry wskażą nawet 24 kreski, w Poznaniu i Warszawie 20, a w Białymstoku 17. Na południu możliwe będą burze.
10: Tu Radio RMF 24.
0: Jutro zacznie się święto wszystkich miłośników siatkówki. Startują Mistrzostwa Europy w siatkówce pań. O szczegółach już za chwilę nasz dziennikarz. Powiemy również w tej godzinie o historycznym rekordzie na Morzu Północnym. Zbieramy też komentarze do decyzji prezydenta w sprawie ustawy Lex Szarlatan. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie.

0: Jeszcze więcej informacji mamy dla Was w Radiu RMF24. Już jutro polskie siatkarki rozpoczną batalię w Mistrzostwach Europy. Te odbędą się w 4 krajach: Turcji, Czechach, Szwecji i Azerbejdżanie. Polki w grupie zmierzą się z Węgierkami, Łotyszkami, Turczynkami, Niemkami i Słowenkami. O szansach biało-czerwonych w tym turnieju z Joanną Kaczor-Bednarską rozmawiał Patryk Serwański. Posłuchajmy.
1: Teraz mamy zawodniczki, które są bardzo zmotywowane, miały bardzo dużo czasu, też miały sporo, chyba dokładnie 10 dni na odpoczynek zaraz po odpadnięciu z Ligi Narodów, więc zespół, który powinien być zregenerowany, ale też dobrze, mocno wdrożony w trening, przygotowany na każdego kolejnego przeciwnika, no i też patrząc na to, jak może nam się ułożyć drabinka. Ja jestem zawsze daleka od tego, żeby wyliczyć, które powinniśmy zająć miejsce, no to tutaj jednak zajmowanie pierwszego lub trzeciego byłoby dla nas niekorzystne, bo moglibyśmy się spotkać z teoretycznie silniejszym przeciwnikiem w ćwierćfinale.
2: Układ meczów w grupie ma znaczenie, to jaka jest kolejność tych meczów, które nas czekają, bo przypomnę, że zaczynamy od Węgierek, potem Łotyszki, no i później już teoretycznie ten poziom trudności rośnie, także czy dobrze, że takie dwa mecze na początek, które teoretycznie powinny być takim gładkim wejściem w turniej?
1: To powinna być dla nas taka rozbiegówka faktycznie i dobrze układa nam się ten kalendarz, stopniując trudność rywali. Jeżeli patrzymy na tę naszą grupę, to tutaj Turczynki wydają się być najmocniejszym zespołem, też wielu stawia je jako tego kandydata do złotego medalu. Więc ja przyjmę wszystko, jeżeli chodzi o zwycięstwa do tego momentu meczu z Turczynkami, a co wydarzy się w meczu z Turczynkami, to oczywiście chcielibyśmy, żeby było zwycięstwo. Może być wymęczone.
2: Te Węgierki, co powinniśmy wiedzieć przed tym meczem otwarcia? Bo to jest zawsze taki czas, kiedy pewnie wielu kibiców ostatnio nie śledzi, co się dzieje w drużynie. Dzisiaj dostają te informacje o składzie, ale będziemy siadać przed telewizorami w sobotę. I co powinniśmy wiedzieć o siatkówce węgierskiej kobiet? Bo pewnie to nie jest taka drużyna, która by już nam tutaj otwierały się jakieś różne szufladki.
1: Tak, to jest zespół, który przed laty miał polskiego szkoleniowca, Jakuba Głuszaka. Zespół, który też buduje swoją pozycję w Europie. Natomiast cały czas jednak tę klasę, może nawet dwie poniżej naszego. Dzisiaj trenerem reprezentacji Węgier jest Aleksandro Kiepini, który do tej pory też przez lata był trenerem w polskiej lidze. Jego atutem na pewno będzie to, że zna polskie siatkarki. Ja myślę, że dla nas ważne będzie to, co będzie się działo po naszej stronie siatki, bardziej niż to, co dzieje się po stronie Węgierek, bo tam może się znaleźć jedna, dwie gwiazdy, ale na pewno nie tego pokroju, co choćby nasza Magda Stysiak.
2: Gdybyśmy mieli sobie spojrzeć na ten turniej jako na taką większą już całość, abstrahując od samej grupy, gdzie dla nas powinny zacząć się schody, tak? No zakładamy, że z tej grupy wychodzimy. No to jest jakby oczywista sprawa. I co dalej? Gdzie pani zdaniem? Czy to już właśnie w zależności trzeba już będzie analizować i patrzeć, na kogo rzeczywiście trafimy, bo będziemy się mierzyć z drużynami z grupy C i już... Przy dobrych wiatrach ten schodek pierwszy może być łatwy, a może być bardzo trudny? Tak to trzeba rozpatrywać na razie?
1: Z punktu widzenia boiska zawsze mówimy, że trzeba wygrywać ze wszystkimi, żeby zdobyć ten złoty medal. Natomiast śledząc tak z boku i oglądając te spotkania, to faktycznie schody mogą się zacząć od ćwierćfinału. Dlatego tutaj już wielu znawców siatkówki liczy, na kogo moglibyśmy trafić. W idealnym świecie będą to Holenderki. W ćwierćfinale to jest zdecydowanie zespół, który jest w naszym zasięgu. Nawet powiedziałabym, że zespół, który pokonywaliśmy ostatnio. Może nie bez trudności, ale zawsze. Natomiast najgorszym scenariuszem byłoby dla nas trafienie na Turczynki w tej fazie ćwierćfinałowej.
2: Pani widzi w tej drużynie potencjał na walkę o medal?
1: Odkąd trener Stefano Lavarini przejął reprezentację Polski, ja mam wrażenie, że bardzo zmienił się mental tego zespołu. I to jest zespół, któremu wpaja się, że może. I ten optymizm, nastawienie dziewcząt to jest jedno, ale też to, co widzimy na boisku, jak cały czas rośnie forma sportowa zawodniczek, pozwala nam marzyć o tym, że dziewczyny zagrają w tym roku także o medal. Może nie o ten złoty, bo wiemy, że te półfinały też bywają bardzo trudne i tu na pewno trafi się na wyjątkowo trudnego rywala. Miejmy nadzieję, że chociaż ten brązowy medal się zdarzy.
0: Mówiła była reprezentantka Polski Joanna Kaczor-Bednarska. Przypomnę, mecz Polska-Węgry w sobotę o 18:00. Będziemy trzymać kciuki.

0: czwartkowe popołudnie spędzacie z Radiem RMF24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Rekordowo ciepłe Morze Północne u wybrzeży Holandii. W miniony weekend temperatura wody osiągnęła 21,5 stopnia Celsjusza. To najwięcej od początku pomiarów w 1984 roku. Poprzedni rekord wynosił 21,4 stopnia i został odnotowany w 2018 roku. Naukowcy zwracają uwagę, że w tym roku w rejonie Hurei wystąpiły już 3 morskie fale upałów, czyli takie okresy co najmniej 5 dni z temperaturą wody wyraźnie wyższą od normy. Tak ciepłe morze może mieć swoje konsekwencje dla całego ekosystemu. Ryby przemieszczają się do chłodniejszych akwenów, co zmienia ich naturalne środowisko i może uderzyć w rybołówstwo. Ciepła woda również intensywniej paruje, dlatego jesienią i zimą Holandia może być bardziej narażona na gwałtowne burze i intensywne opady. Zdaniem naukowców rekord wpisuje się w obserwowany wzrost częstotliwości i intensywności ekstremalnych zjawisk pogodowych. Ciepło również u nas. Jeszcze w tej godzinie sprawdzimy, jak odpoczywają mieszkańcy Rzeszowa. Tam dziś 30 stopni.
1: RMF 24.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24, to nasz popołudniowy program. I w nim kolejne komentarze do decyzji prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie ustawy Lex Szarlatan. Ta ustawa miała wprowadzić kary finansowe nawet do 1 000 000 złotych dla osób i firm, które oferują pseudomedycynę. Prezydent nie podpisał ustawy, tylko skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego i przedstawił swoją propozycję. Ta propozycja polega na tym, żeby wprowadzić do kodeksu karnego nowy rodzaj przestępstwa – nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych. Ten projekt przewiduje karę do 15 lat więzienia za doprowadzenie do śmierci pacjenta. Nasz reporter Michał Dobrołowicz zbiera komentarze lekarzy na ten temat. Wśród nich onkologa, profesora Jacka Jesmana, który odpowiedział na pytanie, czy jest zaskoczony po tej decyzji prezydenta.
1: Przede wszystkim zmartwiony. Zaskoczony to może nie, dlatego że z poprzednich wypowiedzi prezydenta i jego otoczenia wynikało, że prezydent ma duże jakieś zastrzeżenia, ale martwię się, że postawił na szali ewentualnie jakieś niedoróbki prawne i dobro tysięcy pacjentów onkologicznych. Ja jestem onkologiem z praktyką ponad 50 lat i widziałem tyle nieszczęść związanych z szarlatanami, działalnością szarlatanów, że bardzo się martwię, że właściwie bezkarnie będą kontynuować tę działalność.
2: Prezydent przekonuje, że te przepisy trzeba jeszcze doprecyzować.
1: No tak, doprecyzować może trzeba, ale to nie znaczy, że trzeba to właściwie wrzucać do kosza, bo jeśli to poszło do Trybunału Konstytucyjnego, no to wiadomo, jak Trybunał Konstytucyjny działa, to będzie święty nigdy. To, co proponuje prezydent, czyli własną ustawę, która przeniesie to do kodeksu karnego, też nie jest rozwiązanie, bo kodeks karny to jest karanie ex post, tak? Czyli ci ludzie będą dalej działać w nadziei, że ktoś tego przestępstwa nie wykryje, że ten proces będzie trwał latami, bo tak przecież jest w polskim w tej chwili systemie prawnym. No, kodeks karny to znaczy trzeba wykryć przestępstwo, wdrożyć dochodzenie, zebrać dowody, przeprowadzić rozprawę sądową, wydać wyrok, od którego się można odwołać i tak dalej. To jest zupełnie nieskuteczne. Była ustawa, która mogła w sposób bardzo szybki reagować na te wykroczenia. To jest działalność typowo przestępcza. Rolą państwa jest chronić obywateli, chronić zdrowie obywateli. Wiele rzeczy się podejmuje w tym dziedzinie. No, prosta rzecz. Wszyscy jesteśmy zobowiązani używać pasy bezpieczeństwa w samochodach, chociaż niektórym się to wcale nie podoba i też kontestują to, ale to jest właśnie rozsądek państwa. No tutaj tego rozsądku zabrakło niestety.
2: Czego teraz pan oczekuje? Nowej propozycji, nowej ustawy?
1: No trochę jestem pesymistą niestety, bo i myślę, że wielu osobom opadły ręce, bo to jest w tej chwili wiele miesięcy prawdopodobnie różnych przepychanek. Zobaczymy, co prezydent zaproponuje, ale cokolwiek zaproponuje, to na pewno nie będzie to lepsze rozwiązanie niż to obecne. Jeżeli w tej ustawie, jak powiedziałem, są jakieś nieprecyzyjne na przykład sformułowania, to można je poprawić. Można tę ustawę poprawić. Nie wiem, czy będzie ponowna próba przedstawienia tej ustawy pod obrady parlamentu i do podpisu prezydenta. No, chciałbym, żeby się tak stało. Ja bardzo jestem zaangażowany również w to. Ja brałem udział w posiedzeniach Komisji Zdrowia Sejmu, w konferencjach w Ministerstwie Zdrowia, ponieważ jestem emocjonalnie bardzo zaangażowany w to, jako lekarz, który widział wiele tych nieszczęść i również reprezentuję tutaj pacjentów jako były pacjent onkologiczny. Ja wiem, jak oni są bezradni, jakim łatwym łupem są dla szarlatanów, ponieważ są zrozpaczeni swoją chorobą, są w poczuciu strachu, bezradności, często szukają tego typu pomocy i dają się nabrać.
0: Lekarze krytycznie i z dużą rezerwą oceniają propozycję prezydenta, żeby wprowadzić do kodeksu karnego nowy rodzaj przestępstwa – nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych. Karol Nawrocki przedstawił ten pomysł po tym, jak nie podpisał rządowej ustawy Lex Szarlatan. Tu Radio

0: Radio RMF 24. Nad Kopcem Kościuszki w Krakowie właśnie zbierają się czarne chmury i zaczyna padać deszcz, a na Pomorzu już się przejaśniło po ulewie. Pogoda na północy Polski jest w kratkę, na co narzekają wypoczywający.
1: Patrząc teraz na niebo, reszta dnia jak minie?
2: Mam nadzieję, że słonecznie mimo wszystko.
1: Jak to wtedy spędzać taki dzień, kiedy pogoda jest w kratkę?
2: Na bieżąco, improwizujemy.
3: Generalnie patrząc na to akurat, że tutaj w Trójmieście, jak i nad morzem, co godzinę się zmienia pogoda, to nie ma nic pewnego, nie? Na pogodzie pokazuje, że pada, teraz jak widać nie ma ani jednej chmurki i świeci słońce, więc tutaj...
1: To jaki plan na dziś? Co będziecie robić?
3: No, aktualnie chodzimy, oglądamy nowe miejsca, w których jeszcze nie byliśmy, bo byłem tu już kilkadziesiąt razy po prostu, ale jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się tak bardzo w głąb po Trójmieście chodzić, więc...
1: Czyli mniej plaży?
3: Tak. Zdecydowanie jestem typem plażowicza, bardziej akurat chodzimy i tak dalej, zwiedzamy.
4: My się nie boimy deszczu. Jak to Norwegowie mówią, że trzeba się odpowiednio ubierać, bo wtedy fajna każda pogoda jest.
1: Czyli teraz pan ma na sobie kurtkę z kapturem, w dłoni leżak.
4: No to nie jest aż taka, która miałaby ocieplać, ale taka zapobiegawcza przeciw dużemu wiatrowi, który wieje od morza.
0: Usłyszał nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. Jutro ma być 25 stopni, a w weekend deszczowo. Radio RMF 24, u nas za chwilę sport i polskie kluby, które zagrają w eliminacjach europejskich pucharów.

0: Słuchacie Radia RMF24, u nas teraz sport. Cztery drużyny zostały nam w europejskich pucharach. Wszystkie zagrają dzisiaj. Jagiellonia i Lech w ostatniej rundzie eliminacji w Lidze Europy, Górnik i Raków w Lidze Konferencji. A z nami Cezary Dziwiszek, redakcja sportowa RMF FM. Witamy.
1: Dzień dobry. Witam serdecznie.
0: Spróbujmy powiedzieć, Czarku, tak trochę o każdym meczu. Co wiemy o rywalu Jagiellonii, gruzińskiej Iberii, prawda?
1: Iberia 1999, nawet tak, taka jest pełna nazwa tego klubu. Iberia to, jak sprawdziłem, nazwa firmy po prostu. Natomiast ten klub jeszcze kilka lat temu nazywał się Saburtalo Tbilisi. Także po tym wnoszę, że to po prostu wciąż chodzi o gruzińską stolicę, która zdecydowanie jest największym miastem w tym kraju. Takim najbardziej kojarzonym klubem jest Dinamo Tbilisi, więc każda inna drużyna na takim etapie europejskich pucharów, trzeba powiedzieć, że to niemała sensacja. No a tutaj generalnie Gruzini, powiem tak, nie grają regularnie w europejskich pucharach. Ja nawet nie wiem, przyznam szczerze, nie sprawdziłem tego tak dokładnie, ale to jest, zdaje się, jakaś naprawdę dłuższa seria bez fazy grupowej w europejskich pucharach, a teraz Iberia zagra na pewno, przynajmniej w Lidze Konferencji. Ale powiem szczerze, myślę, że, mam nadzieję oczywiście, na tym się po prostu zakończy, no bo z pewnością trzeba docenić to, że dotarli aż do tego etapu, ale jednak jak patrzę na potencjał Jagiellonii i właśnie Iberii, no to z całym szacunkiem wydaje mi się, że Jagiellonia, która pokonała Glasgow Rangers, wyeliminowała w ostatniej, poprzedniej rundzie, po prostu musi to spotkanie wygrać. Trochę staram się zaklinać rzeczywistość, ale mam podstawy, żeby to robić. Jagiellonia wydaje mi się, że jest zdecydowanym faworytem. Zwycięstwo, myślę, że 2-3 golami powinno załatwić sprawę. Patrzę na skład Jagiellonii i widzę, że jest to absolutnie na ten moment najmocniejsza jedenastka w ataku. Prelec, na skrzydłach Schmidt i Agbonifo. To jest może mała niespodzianka, ten Agbonifo. Romańczuk i Mas Klinge. To jest naprawdę odkrycie tego dwumeczu z Glasgow Rangers. Duńczyk, który przyszedł z Bodo Glimt. Świetny rozgrywający. Już pokazał się z dobrej strony. Obrona, tu bez zaskoczeń. Wojtuszek, Vital, Kobayashi i Montoya. Na bramce Abramowicz, także defensywa to jest, można powiedzieć, taka bardzo taki pewny punkt. Jagiellonia dzisiaj liczy na pewne zwycięstwo, krótko mówiąc.
0: O 19:00, Czarku, do boju ruszy Lech Poznań. Mówiłeś w Faktach RMF FM, że to mistrz Szwajcarii, który jednocześnie był beniaminkiem w swojej lidze, będzie przeciwnikiem, prawda?
1: Tak, FC Thun to jest rzeczywiście bardzo rzadko spotykana historia, bo ja w ogóle w sumie nie kojarzę drugiej takiej, żeby Beniaminek od razu został mistrzem, ale w tej skali szwajcarskiej, myślę, porównywalna, sensacja jak kilka lat temu, kiedy to Leicester na przykład zostało mistrzem Anglii. Oczywiście, no, nieporównywalna w sensie skali, no bo liga angielska, szwajcarska, ale mniej więcej rzeczywiście taka skala tej sensacji wewnątrz kraju. Natomiast chyba równają powoli do rzeczywistości, że tak się wyrażę, i z faworytami szwajcarskiej ligi w nowym już sezonie przegrywali bardzo wysoko, 0-6 z Young Boys Berno, 2-4 z FC Basel. To zwiastuje, że FC Thun, jeśli Lech Poznań dzisiaj dobrze zagra, no może mieć po prostu bardzo duże problemy. I właśnie dosłownie przed sekundą zostały opublikowane składy, więc ja szybko przeczytam skład Lecha. W bramce Lis, w obronie Gurgul, Mońka, a także Skrzypczak i Pereira. W pomocy zobaczymy Kozuba, Bala Murawskiego, Palmę, Pablo Rodriguez'a, Sayad Manesza i Patryka Walemarka. No i próżno szukać, proszę Państwa, napastnika jednak, bo tutaj, jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał, to ja przypomnę, że Mikael Iszak jest kontuzjowany, nie zagra w ogóle w dwumeczu. Jani Caniero miał problemy z wizą. Ostatecznie dostał, podobnie jak Terry Egbe, środkowy obrońca. Natomiast jeszcze panów w składzie nie mamy. Jest na ławce Aniero. Terry jakby także jest na ławce, no ale prawdopodobnie dzisiaj co najwyżej na kilka minut pojawi się Aniero i to przypuszczam, że w wypadku niekorzystnego wyniku. A do tego jeszcze kontuzje wykluczyły Filipa Jagiełło, Leo Bengtsona. To są problemy Lecha, ale mimo wszystko wydaje mi się, że poznaniacy są faworytem, no i powinni u siebie wygrać, żeby mieć potem spokój.
0: Czarku, w czwartej rundzie eliminacji Ligi Konferencji tym razem mamy Górnika i Raków. No, w przypadku Zabrzan szczególnie zabrakło farta w losowaniu.
1: AS Monaco. Co tu dużo mówić? Ja to już krótko powiem, że AS Monaco oczywiście ta nazwa działa na wyobraźnię, ale... Proszę Państwa, brakuje wielu zawodników tych rozpoznawalnych, tych największych gwiazd. Począwszy od tego, że Paul Pogba, znany powszechnie, rozwiązał kontrakt z Monako. Kojarzymy także po Mistrzostwach Świata Balogana, amerykańskiego napastnika. Jego wyeliminowała kontuzja. Podobnie jak Takumiego Minamino, reprezentanta Japonii. Ansu Fati, niezgłoszony do tej rundy eliminacji, były zawodnik Barcelony. Aleksandr Gołowin, zdaje się, że dzisiaj też w końcu nie będzie mógł zagrać, reprezentant Rosji. Więc tak naprawdę zostaje z takich w miarę rozpoznawalnych zawodników Lamine Kamara, reprezentant Senegalu. Lukas Hradecki, bramkarz Finlandii. Monako zajęło 7 miejsce w lidze i musi oszczędzać. I ma przejściowe problemy, buduje drużynę na nowo. To jest szansa dla Górnika. No, myślę, że Zabrzanie po prostu muszą zaryzykować. I oby to zrobili, oby miło nas zaskoczyli, podobnie jak w poprzednich rundach, gdzie zabrakło trochę farta. O Rakowie tak krótko. Sytuacja bardzo porównywalna. Dawid Kroczek, trener Rakowa, jest w takiej, no, bardzo podobnej sytuacji jak Gonzalo Garcia, trener Hajduka. Przegrywa w lidze, a w pucharach jakoś tam przechodzi. No i obaj panowie są na musiku. Muszą po prostu awansować do europejskich pucharów, żeby utrzymać swoją pozycję. Myślę, że szanse porównywalne.
0: Cezary Dziwiszek, redakcja sportowa RMF FM. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: No i jeszcze raz rozkład jazdy na wieczór. Jagiellonia, Iberia o 18:00, o 19:00 spotkanie Lecha z FC Tun, a o 20:00 Górnika z Monako, no i 21:00 Hajduka Split z Rakowem. A w Radiu RMF 24 już za chwilę fakty o 18:00.
2: Tu Radio RMF 24.

0: Krzysztof Urbaniak, bardzo dziękuję za dziś. Za chwilę Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24. A już teraz wracamy do studia Faktów. Jest 18:00, w studiu Faktów Ewa Kwaśny.
1: Zapraszam. Matka dziecka, które wypadło z balkonu na 5. piętrze w Łomży, usłyszała zarzuty. 27-latka nie przyznaje się do winy. Okazuje się, że nie ma żadnej pumy. Zdjęcie z Zagórza Śląskiego okazało się fałszywe, informuje starostwo powiatowe w Wałbrzychu. W Faktach także ciekawa propozycja dla samotnych mam w Szczecinie. Są dla nich darmowe bilety na mecze Pogoni Szczecin. Zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu usłyszała matka 4-letniej dziewczynki z Łomży. Dziecko wypadło z balkonu na 5. piętrze. Na szczęście sąsiedzi rozłożyli nad ziemią koc, co zamortyzowało upadek. Według ustaleń policji matka spała wtedy w mieszkaniu. Miała 0,7 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Ojciec był za granicą. Kobieta nie przyznała się do winy i odmówiła składania wyjaśnień. Zastosowano wobec niej dozór policyjny. Poza skierowaniem do Trybunału Konstytucyjnego ustawy nazywanej Lex Szarlatan o prawach pacjenta i rzeczników praw pacjenta, prezydent zdecydował dziś o losach dwóch innych ustaw. Karol Nawrocki podpisał ustawę o systemie opieki nad dziećmi do lat 3, ale zawetował tę, która miała prowadzić do zwalczenia wykluczenia komunikacyjnego. Uzasadnienia tych decyzji wysłuchał Tomasz Skory. Tomku, jakie są powody podpisania jednej, a zawetowania drugiej z nich?
2: Ustawę o opiece nad najmłodszymi prezydent podpisał, uznając, że znacznie zwiększa ona ich bezpieczeństwo, chociaż jednocześnie wskazał też, że rząd nie zadbał przy tym o waloryzację płac tych, którzy się nimi opiekują.
3: Nałożono nowe obowiązki bez gwarancji wyższych pensji. Mimo tych mankamentów podpisałem tę ustawę, uznając ją za krok w dobrym kierunku.
2: Jednocześnie Karol Nawrocki odmówił podpisu pod ustawą o transporcie zbiorowym. Prezydent przypomniał, że podobne przepisy już raz zawetował ze względu na niewystarczające gwarancje zapewnienia środków dla samorządów. Dziś podobną argumentację powtórzył.
3: Nie podpiszę ustawy, która zamiast poprawiać lokalny transport, może doprowadzić do likwidacji kolejnych połączeń. Oczekuję od rządu stabilnego finansowania, silnej roli gmin i transportu dostępnego dla mieszkańców małych miast i polskiej wsi.
2: Mówił prezydent. Jak dotąd Karol Nawrocki podpisał 264, a zawetował 41 ustaw.
1: Do sądu w Przeworsku na Podkarpaciu trafił akt oskarżenia w sprawie internetowej oszustki. Wioletta B. odpowie za 144 oszustwa podczas sprzedaży w internecie. Wystawiała na portalu meble, ale ich nie wysyłała kupującym i nie zwracała pieniędzy. Zawiadomienie o przestępstwie złożył portal, który musiał wypłacić poszkodowanym klientom z Polski i Czech finansowe rekompensaty.
4: Mity czy fakty?
1: Starostwo powiatowe w Wałbrzychu ogłosiło, że zdjęcie przedstawiające pumę w okolicznych lasach nie jest prawdziwe. Wykluczyła to analiza przeprowadzona wspólnie ze służbami sąsiedniego powiatu świdnickiego, policją i leśnikami. Nie odnaleziono również tropów wskazujących na obecność dużego drapieżnika. We wtorek zdjęcie opublikowało Nadleśnictwo Świdnica. Napisano tam o możliwej obecności zwierzęcia w rejonie Michałkowej i Zagórza Śląskiego. Dzień później w wałbrzyskim starostwie zorganizowano połączone posiedzenie miejskiego i powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego. Wczoraj informację o pojawieniu się pumy na wyspie Bolko w Opolu dementowała miejscowa policja.
5: Wczoraj wieczorem odebraliśmy zgłoszenie o dużym zwierzęciu przebywającym w okolicy zoo. Wtedy razem z pracownikami tej instytucji podjęliśmy natychmiast działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom okolic i całego miasta. Ustaliliśmy w dalszej kolejności z pracownikami zoo, że żadne zwierzę nie uciekło z terenu ogrodu, a znalezione ślady zostały pozostawione przez psa dużej rasy. Uspokajamy, że nie ma potrzeby ograniczać aktywności w rejonie wyspy Bolko. Nie ma również powodów do obaw.
1: Powiedział nam Przemysław Kędzier z opolskiej policji. Darmowe bilety na mecze Pogoni Szczecin dla samotnych mam. Na najbliższy niedzielny mecz Pogoni z Wisłą Kraków przygotowano 75 takich darmowych wejściówek dla mam, które chciałyby zabrać swoje dzieci na mecz, a niekoniecznie mają taką możliwość.
6: Pomysł super. W ogóle jako atrakcja dla dzieci i zobaczenie trochę innego świata, myślę, że rewelacja.
7: Ja na przykład nigdy nie byłam na meczu Pogoni, a może to by jakoś mnie zmotywowało, żeby się wybrać. Jestem mamą 2-latki. Chętnie bym skorzystała.
8: Pokazać dzieciom tą stronę właśnie taką sportową, że można właśnie od drugiej strony strony niekoniecznie grać, a można też fajnie kibicować. Takich nawyków kibicowania dobrego uczyć.
9: Sama bym poszła.
10: Czyli fajna inicjatywa ogólnie.
9: Bardzo, bardzo. Podoba mi się.
1: Usłyszała nasza reporterka Anna Pałamar. A wszystkim kibicom piłkarskim przypominam, że zaczyna się właśnie pierwszy z czterech dzisiejszych meczów polskich drużyn w europejskich pucharach. Jagiellonia Białystok w eliminacjach Ligi Europy gra z Iberią Tbilisi. I tyle faktów w tym momencie. O 19:00 spotka się z Wami Marlena Chudzio. Ja życzę spokojnego wieczoru i do usłyszenia.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Radio RMF 24.
12: Cześć, witajcie, to jest Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24, ja nazywam się Marek Teichman, a my zajmiemy się dzisiaj podatkami, no bo mamy zapowiedzianą podatkową rewolucję. Dla kogo ta rewolucja będzie rzeczywistą zmianą, dla kogo będzie podwyżką podatków, a dla kogo nic się nie zmieni? Odpowiedź na to pytanie dzisiaj w rozmowie z moim gościem, którym będzie Andrzej Marczak, doradca podatkowy.

0: Zmiany w podatkach, czy wejdą w życie, to się jeszcze okaże, bo po drodze jest polityka, ale są takie komentarze trochę, że góra urodziła mysz, jeżeli chodzi o skalę tych zmian podatkowych i są pytania o to, co tak naprawdę te zmiany, jeżeli by weszły w życie, dla nas oznaczają. Porozmawiamy o tych zmianach, ale także o logice funkcjonowania tych narzędzi podatkowych, które ostatnio były tematem politycznej dyskusji i które będą tematem politycznej jesieni, czyli zarówno kwoty wolnej, jak i progów podatkowych. W naszym studiu gość Andrzej Marczak, doradca podatkowy. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Jak się umawialiśmy na tą rozmowę, to zakładałem, że poproszę pana o wyjaśnienie tego, czym jest, jakim narzędziem, jakie znaczenie i dla kogo mają progi i czym jest kwota wolna. Bo nie było tak do końca jasne, co się wydarzy, jeżeli chodzi o rządowe plany. Czy będzie jakiś ruch po stronie kwoty wolnej? Mamy w gruncie rzeczy ważny ruch po stronie progów, ale być może jeszcze ważniejszy ruch po drugiej stronie, czyli ten ruch dotyczący ryczałtu, ruch w stronę przedsiębiorców. Jak pan ocenia te zmiany? Co one oznaczają fundamentalnie i co jest najważniejsze w nich? Jak pan patrzył na te informacje i się zastanawiał, co się zmienia w systemie, to co przykuwało pana uwagę?
1: I tu biorę głęboki oddech, bo oczywiście tak jak wszyscy oczekiwaliśmy większych zmian, bardziej takich kompleksowych, przemyślanych, systemowych, zmian, na które było dużo czasu, prawda? Obecna koalicja rządząca od 2023 roku, to już jest kolejny rok, gdzie tych zmian, na które czekaliśmy, które często były na sztandarach w kampanii wyborczej, to przywołana przez pana kwota wolna, no nie doczekaliśmy się. I choć ten jest pakiet zmian dotyka i PIT, i działalności gospodarczej, i właśnie osób, które pracują głównie na umowach o pracę, ale też CIT i tych najbogatszych, którzy płacą daninę solidarnościową, to mam wrażenie, że to są takie proste zmiany. Wie pan, tutaj wyższa stawka,
0: takie,
1: tu trochę wyższy...
0: Takie poprzesuwanie suwaków, tak? Tak jak w ustawieniach po prostu nie zakłożyliśmy nowego programowania, tylko poprawiliśmy ustawienia.
1: Tutaj trochę wyższy próg, tutaj zmienimy ten poziom wejścia w ryczałt, tutaj dołożymy, tutaj zabierzemy. I per saldo, no coś z tego jest. Pan powiedział, góra urodziła mysz, ja myślę, że z dużej chmury mały deszcz, bowiem wydawało się, że to będzie bardziej przemyślane, tak systemowo. Ja tylko Państwu wspomnę, bo będziemy tutaj rozmawiać głównie o podatku PIT, takim dochodowym od osób fizycznych, dotyczącym naszych osobistych dochodów, ale nie zapominajmy o innym parapodatku, o którym się nie mówi, który został wprowadzony też w 2022 roku Polskim Ładem, o tej nieszczęsnej składce zdrowotnej. To jest aż 9%. 9% dodatkowego obciążenia. No nie nazywam tego podatkiem, bo to idzie na finansowanie służby zdrowia, ale dla nas jest to de facto taki podatek i zamiast 12%, to już obecnie mamy plus 9, 21%, zamiast 32% plus 9 mamy 41%. I o tym systemie oskładkowania czy finansowania służby zdrowia cisza, nic się nie mówi. A przecież jak to krytykowaliśmy wszyscy ten Polski Ład, że nagle, gdzie ta składka była w większości odliczalna od podatku PIT, zostało to odliczenie zahamowane. Czyli te 9% stało się naprawdę dodatkowym obciążeniem podatkowym. I tak trudno jednoznacznie teraz ocenić dla mnie te zmiany. Ja mam wiele refleksji, właśnie mam nadzieję się podzielę z Państwem. Na przykład taką główną refleksją, że in plus, dobrze, że jest pewna ulga, czyli pewien gest w stosunku do osób, które bardzo dużo ciężar podatkowy mają w tym kraju. Ja mówię o tej
0: osobach
1: klasie średniej, tak. Bo pamiętajmy, że to podniesienie progu podatkowego, proponowanego przez rząd, nie wiadomo, czy to wszystko przejdzie, tak? Ze 120 na 130 tysięcy i następny próg podatkowy na poziomie 150 tysięcy, to jest pewien gest i ulga podatkowa dla osób, które zarabiają, stosownie do dokonywanych teraz wyliczeń, mniej więcej tak od 12 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Dlaczego o tym mówię? Bo nie wiem, czy też Państwo zdają sobie sprawę, ile dotychczas, ilu jaki procent podatników płaciło 32% i ile kontrybuowali do budżetu.
0: Czym są więc progi? Odpowiedź na to pytanie w dalszej części rozmowy. Andrzej Marczak zostaje z nami w studiu.
2: Radio RMF24.

0: Wracamy do rozmowy o podatkach. Gospodarczy tydzień Radio RMF 24. Przy mikrofonie Marek Teichman, w naszym studiu Andrzej Marczak. Czym są progi podatkowe i dla kogo zmiany zapowiedziane przez ministra Domańskiego będą oznaczały rzeczywistą zmianę? Wydaje mi się, że to jest ten moment, w którym powinniśmy spróbować wytłumaczyć, czym są progi i dla kogo one są? Co one oznaczają? Co to jest za narzędzie?
1: No to jest narzędzie, to jest skala podatkowa, która ma w założeniu wprowadzać większą sprawiedliwość podatkową, czyli tak obciążać podatników w relacji do ich takiej tak zwanej zdolności płatniczej, czyli ci najbiedniejsi powinni, mają mniej pieniędzy na dodatkową kontrybucję do budżetu i powinni płacić mniej. Tutaj jest ta kwota wolna 30 tysięcy złotych, zaraz do niej wrócę. Ci bardziej już zarabiający lepiej, no to mają 12% stawkę, teraz do 120 tysięcy, i ci tak zwani, nie wiem, bogaci w polskich realiach, ale to też jest trochę zabawne, że zarabiając powyżej 10-11 tysięcy złotych już się wpada w najwyższy próg podatkowy.
0: I mówimy 10-11 tysięcy brutto.
1: Tak. I płacimy 32. I teraz tak naprawdę, proszę Państwa, mamy no niby jeden ten próg podatkowy, 120 tysięcy, ale pamiętajmy o kwocie wolnej 30 tysięcy. Ta kwota wolna zwalnia cały dochód z opodatkowania w sytuacji, kiedy on jest opodatkowany normalnymi stawkami, skalą podatkową.
0: Czyli jeżeli zarabiamy do 30 tysięcy złotych rocznie brutto, nie płacimy podatku.
1: Tak, ale płacimy składkę zdrowotną. I tu jest ten, wie pan, że w przestrzeni dominuje, że to jest w ogóle zwolnione od obciążeń jakikolwiek. Nie. Nawet ci biedni muszą płacić, biedni w cudzysłowie, 9% składki zdrowotnej. A tą kwotę wolną wprowadzono, pamiętam, na kanwie też wyroku Trybunału Konstytucyjnego, gdzie Trybunał powiedział, słuchajcie, kiedyś ona była bardzo mała, 3000 zł, 250 zł miesięcznie. Nie można obciążać ludzi, którzy nawet nie mają na minimum egzystencji, a co dopiero na zapłatę podatku. I na kanwie tego wyroku dopiero ta kwota została, ona jest podnoszona. Jeszcze jedna taka refleksja. Państwo nie znajdą tej kwoty wolnej wprost zapisanej w ustawie. Tak jak było kiedyś, mówiłem, że państwo chciało wstydliwie ukryć, ile tego dochodu jest zwolnione z opodatkowania, bo to było 3000 zł, a za 3000 zł rocznie jeszcze 10 lat temu nawet też nie można było przeżyć. To tak teraz też ta kwota jest, wynika z konstrukcji tabeli podatkowej, czyli nie ma wprost wyrażone, że ona jest 30 tysięcy złotych. Ale de facto zostawmy te technikalia, do 30 tysięcy nie płacimy podatku. Pomiędzy 30 a 120, czyli tak naprawdę na 90 tysięcy złotych naszego dochodu, nakładamy 12%. I powyżej tego progu wskakujemy 32% podatek. I tylko tutaj jeszcze jedna mocna uwaga. Widzą Państwo, 12,32. Znaczy 20 był, punktów procentowych.
0: To jest stan obecny. To jest My mówimy o stanie obecnym, który ma się zmienić, jeżeli by weszły w życie te przepisy.
1: Ale panie redaktorze, to jest tak jakby skok, nie, z pierwszego na trzecie piętro. No, jednak ta progresja powinna być złagodzona. I to jest dobry ruch. O tym będziemy mówić, o tej propozycji rządowej.
0: Teraz jest tak, że by to przełożyć na miesięczne wynagrodzenie. Jeżeli ktoś zarabia 10 brutto, to płaci, do 10 brutto płacił 12% podatku. Tak. I jeżeli przekraczał to, to od momentu przekroczenia w skali roku, to znaczy było tak, że do tych 120 tysięcy płacił 12%, ale jeżeli miał podwyżkę, no to na przykład w listopadzie okazywało się, że zarobił już, jeżeli zarabiał 11 tysięcy, no to w listopadzie okazywało się, że przeskoczył do tego poziomu i zaczynał płacić 32%, co też z punktu widzenia takiej logiki politycznej i logiki tego, jak ludzie odbierają rzeczywistość, było problemowe, dlatego że to oznaczało, że bardzo duża część ludzi, która w ostatnich latach zaczęła zarabiać więcej, nagle dostawała na rękę we wrześniu, październiku, listopadzie skokowo mniej pieniędzy, bo pobierano im z tego ich wynagrodzenia nie 12%, tylko 32.
1: I co więcej, były przypadki, również w moim zespole, którym zawiadowałem, że osoby nie chciały dostawać podwyżki, bo szybciej wskakiwały i później miały mniejsze netto na rękę. Czyli były mocno karane tym przejściem do drugiego progu podatkowego. Jeszcze raz powiem, te 20 punktów procentowych pomiędzy 12 a 32, to nie mam tutaj innych, nie znajduję krajów, gdzie taki diametralny, wielki, skokowy, gwałtowny, uderzeniowy, bym powiedział, podatek nakładano. I cały czas postulowaliśmy, że powinno złagodzić się tę progresję, wprowadzić trzecią stawkę podatkową, która kiedyś w przyszłości była, panie redaktorze.
0: My mieliśmy kiedyś trzy stawki podatkowe.
1: 19, 30, 40, a teraz tego środka zabrakło i nagle naprawdę ta grupa bardzo dużo jest obciążona. Tylko powiem, że na bazie danych budżetowych 8% podatników, którzy są teraz w 32% progu, kontrybuowało prawie 50% dochodów budżetowych z PIT-u, a pozostałe 92% podatników, którzy byli do 120 tysięcy złotych i płacili 12%, kontrybuowali też 50%. To pokazuje, jak dociążona była ta klasa średnia, te osoby, które już relatywnie więcej niż ta średnia krajowa zarabiają.
0: Dalej będziemy w Gospodarczym Tygodniu rozmawiali o podatkach. Skoncentrujemy się na ryczałcie. Andrzej Marczak z nami w studiu zostaje.
2: Tu Radio RMF 24.

0: Słuchajcie Gospodarczego Tygodnia w Radiu RMF 24. Wracamy do rozmowy o ryczałcie w naszym studiu. Andrzej Marczak. Teraz propozycja zmian zakłada po pierwsze wprowadzenie trzeciego progu, po drugie przesunięcie tych kwot, od których jakby w których te progi wchodzą. Co to de facto oznacza dla tych osób, o których rozmawialiśmy, do tych osób zarabiających w okolicach 9, 10, 11, 12 tysięcy złotych miesięcznie brutto?
1: Przesunięcie progu ze 120 do 130 tysięcy to jest mała, kosmetyczna trochę zmiana. Te zmiany w ogóle wydają się za bardzo mało takie odważne, no to jest takie delikatne słowo. No, to jest 10 tysięcy więcej i osoby, które stosownie do tych wyliczeń tutaj dokonywanych zarabiają tak od 12 tysięcy złotych brutto. Osoby, które stosownie do tych wyliczeń tutaj dokonywanych zarabiają tak od 12 tysięcy złotych brutto.

0: to te 3600 by było dla wszystkich, czyli to nie wiem, czy to jest taka korelacja, że tak spróbowano tę maksymalną zysk dla tych osób, które zarabiałyby teraz 15 tysięcy ustawić, żeby one odpowiadały te 3600 tej kwocie wolnej od podatku, która miała być 60 tysięcy. Krótko mówiąc, osoby, które zarabiają od, no powiedzmy, bo tam są jeszcze składki ZUS-owskie, 12 tysięcy złotych brutto miesięcznie, odczują tę ulgę, ale tak jak pan słusznie powiedział, odczują ją dopiero pod koniec roku podatkowego.
1: To znaczy nie wzrośnie im kwota płacona, znaczy ta pensja netto, którą dostają, nie spadnie w październiku, listopadzie, to jest
0: tak,
1: ta rzeczywistość.
0: Tak, ta
1: mówimy
0: rzeczywistość.
1: O osobach, które zarabiają około 12 tysięcy złotych brutto.
0: A ci co więcej, no to 13, 14, 15 i więcej dostaną ten bonus, że jest ten drugi czy trzeci, biorąc pod uwagę kwotę wolną, 30, 120 i 150 tysięcy.
1: No właśnie, 150 tysięcy miesięcznie, no to jest powyżej 12 tysięcy brutto miesięcznie, prawda? 150 tysięcy rocznie.
0: Tak.
1: Czyli ten najwyższy próg. Dla tych osób, jakby najwięcej płacący będą nadal ci, którzy zarabiają powyżej 12,5 tysiąca złotych miesięcznie brutto na etacie. Ciągle tak. Mówimy o etatowcach, tak?
0: Dokładnie.
1: Naprawdę.
0: Ci, co płacą skalę podatkową, podatki według skali podatkowej.
1: I teraz mamy drugą stronę tego równania, czyli ten ruch ryczałtowy, który. No właśnie, jakby zastanawiam się, jak bardzo on jest, jakby on został zakomunikowany jako ruch dla najbogatszych. Spotkało się to z krytyką też polityczną przeciwników takich ruchów po stronie przedsiębiorców, jako uderzenie też w tych, na przykład w te firmy, które niekoniecznie mają bardzo wysoki zysk, tylko mają wysokie obroty, tak, a niską marżę, a korzystają z tego ryczałtu jako z narzędzia, które jest relatywnie proste. I ja waham się, mówiąc o tym, w kogo to uderzy, dlatego że my mamy jednak pewien problem z ryczałtem, to znaczy jako narzędziem. Ono się stało bardzo popularne w ostatnich latach dla bardzo różnych grup zawodowych. Jakby dla kogo jest ryczałt i jakby co ono oznacza, znaczy jakby i co te zmiany oznaczają dla tych ryczałtowców?
0: Pamiętajmy, że osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą, mają trzy podstawowe formy opodatkowania do wyboru. Te zasady ogólne, o których mówiliśmy, obecnie 12-32%, mogą wybrać opodatkowanie podatkiem liniowym 19%. Ten 19% podatek jest nakładany na dochód i tutaj od pierwszej złotówki, tutaj nie ma tej kwoty wolnej od podatku, o której mówiliśmy, lub też mogą wybrać ryczałt ewidencjonowany, czyli to jest taka forma opodatkowania, gdzie nakładamy podatek na przychód. Nie są istotne koszty uzyskania przychodu. Tutaj ich się w ogóle nie odlicza. I to jest uproszczona forma opodatkowania. Ja pamiętam narrację, jak wprowadzono wyższy limit, żeby móc korzystać z ryczałtu, bo tak jak rząd teraz chce wrócić do poprzedniego limitu, żeby skorzystać z ryczałtu, to nasze roczne przychody nie mogły przekroczyć 250 tysięcy euro, czyli powiedzmy upraszczając 1 000 000 zł rocznie. Przychody. Nie mówimy o zysku, o dochodzie, tylko przychód. Ten tak zwany top line. W związku z tym pamiętam narrację.
1: Jaka to jest faktura miesięcznie mniej więcej, ten 1 000 000 zł?
0: Milion podzielić na 12, no to jeśli chodzi o ten przychód,
1: około 83 tysięcy
0: miesięcznie, ale pamiętajmy, że to są, tak jak pan wspomniał, często przedsiębiorstwa, które, nie wiem, sprzedają, prowadzą handel, nie wiem, doradzają, mają jakieś inne, tak jak pan powiedział, może niewysokomarżowe biznesy i dla nich wypaść z ryczałtu, no to też będzie duży problem, bo rząd co zakomunikował? Jeszcze wrócę. W 2022 Polski Ład podniósł możliwość opodatkowania ryczałtem, jeżeli przychody były na poziomie nieprzekraczającym 2 000 000 euro. To jest mniej więcej 8,5 miliona złotych. Z taką narracją, że to jest prosta forma opodatkowania, upraszczamy podatki, chcemy w szerszym zasięgu objąć różne branże tym prostym podatkiem, bo pamiętajmy, że jak jest, nie wiem, konstrukcja podatku przychód minus koszt,

0: i opodatkowany dochód, to gro dyskusji, problemów, czy też ataku Urzędu Skarbowego, to jest na koszty. Co podatnik zrobił
1: co
0: z kosztami?
1: Co podatnik sobie wrzucił w koszty?
0: Dokładnie. W związku, żeby też wyeliminować tę sferę trochę takiego sporu, czy potencjalnego konfliktu, ryczałt to zupełnie pomija.
1: Stawka człowiek się nie musi martwić, czy uzasadni to, czy brawo, na przykład ten komputer jest
0: dokładnie
1: do użytku prywatnego.
0: W związku z tym
1: czy
0: narracja była, rozszerzamy, zwiększamy ryczałt i on się stał bardzo popularny, tak jak pan wspomniał. Też nie ukrywajmy, on się też stał popularny dla osób, które relatywnie miały małe koszty, a dosyć dochodowe biznesy, czyli nie wiem, indywidualne.
1: Specjalistów, tak.
0: Tak, działalności gospodarcze, informatyków, specjalistów różnych branż, usługi prawne i tak dalej, i tak dalej. Czyli chcę powiedzieć, że możliwe, że są analizy w Ministerstwie Finansów, że tych osób, które są w ryczałcie i zarabiają powyżej miliona złotych, jest dosyć dużo. I dlatego też jeszcze ten ryczałt był popularny, bo jak wprowadzono składkę zdrowotną, tę nieszczęsną, te 9%, to w przypadku dochodów opodatkowanych ryczałtem, ta składka zupełnie jest oderwana od relatywnie, od rzeczywistych dochodów. No, nie wiem, czy państwo zdają sobie sprawę, że w normalnej sytuacji to jest 9%, jak jest ta progresja podatkowa, ta zasady opodatkowania na zasadach ogólnych. W przypadku 19% podatku liniowego składka zmniejsza się, tam jest prawie 5%, ale w przypadku ryczałtowej formy opodatkowania, tam nie ma procentu, tam są kwoty. I największa kwota, najwyższa kwota składki zdrowotnej miesięcznej dla ryczałtowca to jest prawie 1500 zł. Także ona jest w oderwaniu od zyskowności przychodów, dochodów.
1: Człowiek, który zarabia właśnie ten, nie wiem, 1,5 miliona złotych czy 1 milion złotych rocznie, wystawiając regularne faktury jakiejś zewnętrznej firmie, płaci w gruncie rzeczy peanuts, tak zwane, na składkę zdrowotną.
0: I jeszcze jedna rzecz a propos ryczałtu, że dochody opodatkowane ryczałtem nie wchodzą do podstawy opodatkowania daniny solidarnościowej. Trzeci jakby taki atrakcyjność tej formy, dlatego ona była taka popularna, czy jest dla osób, które zarabiały dużo. Bo normalnie byśmy płacili 4% powyżej miliona, rząd teraz sygnalizuje 5%, pewnie do tego wrócimy, a w przypadku ryczałtu można było zarabiać do 8 milionów i nie płacić składki, znaczy tej daniny solidarnościowej, bo to nawet nie jest podatek.
1: To jest Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF24. Do rozmowy o zmianach podatkowych wrócimy już za chwilę. Nasz gość zostaje w studiu. Radio

0: RMF24.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
0: AI,
1: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: zbliża się 19, to znaczy, że czas na najnowsze fakty. Ola Filipego Leksikora, dziękujemy.
1: A te fakty ma dla nas Marlena Chudzie. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, zapraszam. Rosja znów dziś zaatakowała Kijów. Po nocnym ataku doszło do kolejnego, w którym zginęła jedna osoba. Śledczy wyjaśnią okoliczności wypadku samochodu należącego do prezydent Gdyni Aleksandry Kosiorek. W trakcie jazdy z auta odpadło koło. Oglądamy też eliminację Ligi Europy. Jagiellonia Białystok na razie prowadzi z gruzińską Iberią. Kolejny rosyjski atak na Kijów. W wyniku upadku szczątków drona w budynku centrum biznesowego wybuchł pożar, w którym zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne. Przekazał mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Wcześniej Państwowa Służba do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy podała, że w wyniku nocnego zmasowanego rosyjskiego ostrzału w Kijowie zginęło co najmniej 15 osób, a 39 zostało rannych. Rosja użyła przeciwko Ukrainie 168 dronów i rakiet różnych typów. Prokuratura prowadzi postępowanie przygotowawcze w sprawie zdarzenia z udziałem samochodu prezydent Gdyni Aleksandry Kosiorek. Podczas jazdy odpadło tylne koło. W aucie byli wtedy mąż, prezydent i ich dzieci. Nikomu nic się nie stało. Śledczy sprawdzają, czy śruby mogły zostać poluzowane przez osoby trzecie. Łączymy się z naszym trójmiejskim reporterem Stanisławem Pawłowskim. Staszku, rozmawiałeś z prokuratorem. Co więcej ustaliłeś?
3: Prokuratura bada tę sprawę pod kątem narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo, utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za to grozi do 3 lat więzienia. Przesłuchano już prezydent Gdyni Aleksandrę Kosiorek, jej męża oraz pracowników serwisu samochodowego. Śledczy ustalają też, czy jest monitoring, który mógł zarejestrować to, co działo się wcześniej przy samochodzie. Kluczowa będzie również opinia biegłego, który ma pomóc wyjaśnić, w jaki sposób doszło do poluzowania się.
2: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej nr 20 w Zadrach na Pomorzu. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych trasa jest zablokowana. Zderzenie dwóch osobowych także na drodze krajowej nr 74 w Wójcinie Włódzkiem. Wprowadzono tam ruch wahadłowy.
4: To nie plotki, to fakty.
2: W Belgii kolejne nieślubne dziecko oficjalnie uznane za członka rodziny królewskiej. Książę Belgii, Laurent, potwierdził w Urzędzie Stanu Cywilnego ojcostwo 26-letniego Clemonta Vandenkerkowa. Mężczyzna jest synem belgijskiej piosenkarki, informuje korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Burginą. Kasiu, co konkretnie zmienia się teraz w życiu młodego mężczyzna?
5: Clement otrzyma tytuł księcia Belgii, ale nie dostanie państwowego uposażenia, nie będzie pełnił funkcji reprezentacyjnych i nie znajdzie się w linii sukcesji tronu. Będzie natomiast dziedziczyć prywatny majątek ojca na równi z jego pozostałymi dziećmi. Może również przyjąć nazwisko Saxe-Coburg, choć jak sam powiedział, pozostanie przy swoim nazwisku, które nosił od urodzenia. Historia przypomina sprawę Delphine, nieślubnej córki byłego króla Belgii, Alberta II. W przeciwieństwie do Delphine, którą Albert II musiał uznać po wieloletniej batalii sądowej, Laurent sam zdecydował się uznać swojego syna.
2: Jagiellonia Białystok prowadzi 2-0 z Iberią Tbilisi z Gruzji po pierwszej połowie meczu eliminacji Ligi Europy. Stawką dwumeczu jest faza ligowa tych rozgrywek. Mecz obserwuje Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM.
6: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Jak padły bramki?
6: Pierwsza po rzucie karnym. Do siatki trafił Jesus Imas, ale dopiero za drugim razem. Za pierwszym jego strzał obronił bramkarz Iberii. Na szczęście sędzia powtórzył jedenastkę, bo obrońcy gruzińskiego klubu za szybko wbiegli w pole karne i Imasowi się, można powiedzieć, upiekło. Od tamtej pory Jagiellonia zdominowała rywali i udokumentowała przewagę golem na 2-0 pod koniec pierwszej połowy. W pole karne dynamicznie wbiegł Jeremy Agbonifo. Płaskim strzałem trafił do siatki, zatem na razie zgodnie z planem 2-0. W Poznaniu już się rozpoczęło spotkanie Lecha z FC Thun ze Szwajcarii. Na razie 0-0 po kilku minutach. To także jest Liga Europy. Natomiast w eliminacjach Ligi Konferencji o 20:00 Górnik podejmie Monako, o 21:00 Hajduk Split Raków Częstochowa.
2: A za godzinę pierwsze wieczorne fakty sportowe w RMF FM. Zapraszamy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: RMF 24.
8: Cześć, witajcie, to jest Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24. Minęła godzina 19. Rozmawiamy o podatkach. Jednym podatki obniżają, no to komu podwyższają? Odpowiedź na to pytanie w ciągu najbliższych 60 minut.

0: i jesteśmy gospodarczy tydzień Radio RMF 24. Marek Tejchman przy mikrofonie. Rozmawiamy o podatkowych rewolucjach zapowiedzianych przez rząd. Ja rozumiem, że jakby ten, bo to jest jakby my mówimy o ruchu po drugiej stronie, tak? Bo mieliśmy ruch po jednej stronie, czyli ruch dotyczący PIT-u i osób, które są na etacie, czyli
1: i mogą zyskać na zmianę.
0: I mogą zyskać na zmianę. W takim dużym uproszczeniu chodzi o to, żeby nauczyciel, który w ostatnich latach zaczął zarabiać więcej, to była taka grupa zawodowa, która była na tych politycznych sztandarach, który nagle w listopadzie zaczyna do kieszeni dostawać przelew o 1000 złotych mniejszy, tak? Bo to mniej więcej to mogło być tego typu ruchy. Teraz, żeby ten przelew dostawał do końca roku taki, jak dostawał na początku. A z drugiej strony, i tutaj właśnie polega, na tym jak rozumiem polega problem takiej obawy o to, że wylewamy dziecko z kąpielą, jest taki, że wprowadzenie tej regulacji, która pozwalała korzystać z ryczałtu przy niższej skali, przy wyższej skali zarobków, pozwoliło wielu ludziom, którzy są w gruncie rzeczy zatrudnieni na takich parafikcyjnych etatach, tak? Czyli na przykład wystawiają regularną fakturę jednemu albo dwóm, trzem klientom, świadcząc wewnętrznie usługi dla jakiejś firmy, ale będąc oficjalnie na działalności gospodarczej, ci ludzie zarabiając duże pieniądze płacili bardzo relatywnie niskie podatki, bo płacili 12% od swoich przychodów plus tą niską składkę zdrowotną, podczas gdy teraz ta zmiana, owszem, ich obciąży, ale jednocześnie uderzy w takie firmy, które po prostu miały dużo nieoczywistych kosztów. Przykładem bardzo często używanym jest polska branża transportowa. Znaczy uderzy w pana, który jest z średniej wielkości miasta i ma tam niedużą firmę przewozową świadczącą usługi transportowe, ma 10-12 tirów i szczerze mówiąc zawiaduje tymi kierowcami, tymi tirami, umowy i tak dalej. No, to jest straszna robota tak swoją drogą. Czy ma 2-3 warsztaty wulkanizacyjne i ma trudność z tym, żeby wszystkie koszty pokazać, więc w związku z tym i udowodnić się przed Urzędem Skarbowym i teraz on będzie płacił podatkową cenę za to, że ci wysokiej klasy specjaliści płacili niskie podatki. I tutaj jest, jak rozumiem, taka...
1: No właśnie, bo pamiętajmy, że ten ryczałt dotyczy szerokiego gama różnych firm, tak? I handel, i transport, i logistyka, i informatyka, i innych. I te stawki, one były zdecydowanie mniejsze. Pan wspomniał o 12% za usługi takie niematerialne, doradcze 15, było 17 jest w ryczałcie, ale są też bardzo niskie, kilkuprocentowe stawki na właśnie niskomarżowe biznesy handlu czy logistyki. I to jest, i oni są w jednym worku, tak? Jeżeli obniżamy przychód, jest pytanie, ile z tego przychodu ten podatnik ma, nie wiem, zysku, dochodu. No ktoś może powiedzieć, jeżeli nie chcesz być na ryczałcie, to jest wolny wybór, to proszę wybierz sobie zasady ogólne 12, teraz będzie 24,32 lub też ten podatek linii 19%, ale tak jak rozmawialiśmy, wpychamy wtedy te osoby w bardziej skomplikowaną procedurę, nie wiem,
0: rozliczania,
1: pamiętania o kosztach i tak dalej, czyli cała ta narracja, która była za podwyższeniem limitów na ryczałt i objęcia ryczałtem większej ilości podatników, legła w gruzach, bo teraz jest potrzeba, nie wiem, szukania.
0: Wcześniej komunikat był taki, przestańcie dmuchać koszty, tak? Po prostu płacicie 12% i przestajecie kombinować, czy ja na pewno to jestem w stanie udowodnić później, jak przyjdzie Urząd Skarbowy i mi powie...
1: Panie redaktorze, tutaj jest jeszcze jedna, przepraszam, że wszedłem słowo, bardzo ciekawe zagadnienie. Od którego momentu tak naprawdę ten limit mniejszy, jak wejdzie w życie, te 250 tysięcy euro, ten 1 milion tych przychodów będzie obowiązywał. Bo jeżeli to wejdzie w życie w przyszłym roku, od 1 stycznia 2027, ten zapis, a w tej ustawie ryczałtowej jest, że weryfikujemy w roku poprzednim, jaki mieliśmy...
0: To będzie od 2028.
1: No to ja nie wiem, czy to jest intencja ustawodawcy i decyzji, decydentów, żeby tak to zrobić.
0: To może jest taki ruch, żeby prezydent to podpisał, bo no będzie może, założenie, może drogi prezydencie, wtedy będzie rządziła prawica, będziecie mieli większe.
1: Bo dopiero po 27, kiedy ten nowy limit tak będzie, będziemy sprawdzać, czy przekroczyliśmy milion, czy nie, czy 250 tysięcy euro. Jak przekroczyliśmy, to automatycznie wypadamy z ryczałtu i musimy wybrać inną formę opodatkowania, ale to jest, myślę, że wie pana, w trakcie pracy legislacyjnych, czy też w jakichś przepisach przejściowych powinno to być wyjaśnione i uregulowane. Jeżeli tak, to obecni ryczałtowcy mieliby jeszcze przyszły rok na de facto no, podobnych zasadach i dopiero martwić się, co wybrać na 2028 rok.
0: Jest jeszcze jeden element tego ruchu po stronie przychodowej, oprócz daniny solidarnościowej, to jest ruch w CIT-cie. I on jest, ja muszę panu powiedzieć, że dla mnie on jest ciekawy, dlatego że ja mam wrażenie, że on jest podyktowany tym, jak wyglądało wykonanie budżetu teraz. To znaczy, jakby CIT wyglądał bardzo dobrze, więc nie jestem pewien, czy przypadkiem to w Ministerstwie Finansów nie było tak, że tam to gdzie robimy ruchy, no słuchajcie, ten CIT wygląda dobrze, jest ciągle powyżej oczekiwań, to może jeszcze jak podniesiemy, to będzie jeszcze lepiej. I tutaj tym było to podyktowane. No mamy do góry ruch CIT-u i to jest duży ruch tak naprawdę.
1: Duży, to jest no 16% w górę, tak?
0: 16%?
1: No tak szybko chyba liczę, z 19%
0: do, tak, okay,
1: do 22% no, punktów procentowych. I proszę zauważyć, że zawsze no, CIT jest jakimś też wyznacznikiem atrakcyjności inwestycyjnej danego kraju. Byliśmy poniżej 20%, czyli w tym naszym regionie centralnej, środkowej Europy, no to też nie były takie bardzo wysokie te podatki łącznie z CIT-em. Teraz trochę wchodzimy już 22% i wyżej prawdopodobnie. W związku z tym to jest duży ruch. Pytanie, jak to on zostanie odebrany, bo wie pan, na przykład giełdowe spółki, no to praktycznie tam wszystkie. Tak?
0: Właśnie, bo jakiej części gospodarki to będzie dotyczyło, no, ten ruch CIT-owski?
1: No, nie mam analiz dotyczących sektorów gospodarki, ale praktycznie no, w dzisiejszym no, świecie przychody 200 milionów rocznie, to jest już dobra średnia polska firma, ale tych firm jest bardzo dużo. To nie tylko giełdowe, bo tam są miliardowe obroty i większe, ale też no, ten tak zwany middle market, tak? Czyli średni biznes będzie uderzony tą stawką podatkową. No pamiętajmy, że ona jest nakładana na dochód, czyli tutaj znowu przychód minus koszty, dochód, ale taki wzrost na 22 punkty procentowe, rządzący nie mówią tego głośno, ale może się okazać, że on może przynieść więcej zysków i wpływów budżetowych niż ten gest wobec tej klasy średniej w PIT-cie. Innymi słowy, to jest taka, może być podwyżka, no poprzez obniżkę podatków per saldo, czyli wszyscy dyskutują na temat, bo to jest bliższe ciało koszula, tak? Nasze dochody osobiste, podatki osobiste koncentrują się na PIT-cie, ryczałtowcy, a ten CIT tak trochę tylnymi drzwiami.
0: Częścią zapowiedzianych przez rząd zmian podatkowych są ruchy dookoła CIT-u. Dla kogo tak naprawdę będą one oznaczały podwyżkę podatków, czy dla dużej części polskiego biznesu?
2: Radio RMF

0: Gospodarczy tydzień w Radiu RMF 24. Jesteśmy ponownie. W naszym studiu Andrzej Marczak. Kto zyska, a kto straci? Odpowiedź na to pytanie w tej części rozmowy.
1: Czy my możemy powiedzieć, że my zrobiliśmy obniżkę podatków przez podwyżkę podatków?
2: No, nie znam danych, nie znam wyliczeń, natomiast wczoraj na konferencji prasowej padały zapewnienia, że to będzie neutralne dla budżetu, czyli te gesty wobec podatników PIT-u pewnie są zrównoważone przez zmiany łącznie też z CIT-em. No, to jest działalność gospodarcza, wie pan, to jest opodatkowanie biznesów, które tworzą ten produkt narodowy brutto, ten dobrobyt tutaj, to jest opodatkowanie firm, pracodawców i no nie wiem, czy tutaj będzie na to zgoda, też trochę patrząc na obecny układ polityczny i w niektórych kręgach rządzących przecież były sygnały, że żadna podwyżka podatków nie powinna mieć miejsca. Mówię o całym procesie legislacyjnym, tak, na końcu z prezydentem. W związku z tym, a to jest podwyżka podatków, to jest ewidentnie. Oczywiście argumentacja, tylko że ona nie dotknie ona, wszystkich, tylko tych najbardziej, nie wiem, majętnych, bogatych, tych, bo tam też jest danina solidarnościowa w tle, rozumiem, że też to
0: tak,
2: chwilę na...
0: Ja muszę panu powiedzieć, że ja nie chcę być złośliwy, ale ja mam takie wrażenie, trochę jak patrzę na ten projekt, chociaż może nie wiem, to może to nie jest złośliwość, tylko komplement, bo pamięta pan Polski Ład?
2: No,
0: ktoś na początku nazywał Nowym Ładem. Tak swoją drogą to jakby już tak dawno temu było z tym tyle emocji. Ale istotą taką filozofią, która stała za tym ruchem na samym początku, jeszcze zanim to się zaczęło nazywać Polskim Ładem, aby nazywało się Nowym Ładem, była koncepcja, która miała jakiś sens zaszyty w sobie, taki całościowy, bo ona zakładała zmniejszenie różnicy w obciążeniach podatkowych pomiędzy osobami, które są na etacie, a osobami, które są na działalności gospodarczej. Za tym stało takie przekonanie, że jakby my mamy sytuację, w której duża część osób, które są nazywane przedsiębiorcami, to są tak naprawdę osoby, które samo z własnej woli i braku świadomości długoterminowych skutków dla ich finansów osobistych, emerytury, albo z powodu nacisku przedsiębiorcy i słabej pozycji ekonomicznej jest wypychana poza etat i jest wpychana w jednoosobową działalność gospodarczą. Chodziło o to, żeby przestało się aż tak bardzo opłacać być na JDG, żeby przejść na etat i jakby miało to też zmniejszyć taką sytuację, w której na co wskazywały te analizy towarzyszące Nowemu Ładowi, jest tak, że do pewnego momentu następuje wzrost obciążeń podatkowych, a osoby, które są naprawdę bardzo wysoko zarabiające, to one zaczynają być skokowo mniej obciążone. I ja rozumiem, że to, co zaproponował wczoraj rząd, jest w jakimś sensie takim Nowym Ładem minus, tak? Troszeczkę, przepraszam, trochę to może była złośliwość, ale to jest w jakimś sensie filozofia jest ta sama, czyli odciążamy etatowców relatywnie dobrze zarabiających, a dociążamy tych para przedsiębiorców super zarabiających.
2: No ale tak jak rozmawialiśmy w tym ryczałcie, jest mnóstwo różnych firm, prawda? Przepraszam, nie tylko ci para etatowcy, ale normalne, funkcjonujące przedsiębiorstwa, tak jak będzie o nie, sklepy, firmy transportowe, warsztaty i tak dalej. I to jest uderzenie w całą taką branżę ryczałtowców. Miejmy też świadomość, panie redaktorze, że tak naprawdę, jak patrzymy na te zmiany, to ci najbiedniejsi, najskromniejsi, ci zarabiający najmniej, nie dostają nic, tak? Jak patrzymy na konstrukcję, bo kwota wolna od podatku nie jest ruszona, nie podnosi się. Nawet w kwestie inflacyjne rozmawialiśmy, że ona powinna...
0: No to jest ruch, który dotyczy relatywnie dobrze zarabiających pracowników etatowych.
2: Ja wiem, że podniesienie kwoty wolnej też na tej kwocie zyskaliby ci najlepiej zarabiający i najbogatsi, bo ona dotyczy wszystkich, ci, co płacą podatek progresywny z tabeli podatkowej. Ale jak mówimy o tych najuboższych czy najskromniej żyjących osobach w Polsce, no to na tych zmianach oni nic nie zyskują. Zyskuje klasa średnia, też dobrze, bo sygnalizowałem i tutaj wyjaśnialiśmy, że ona jest bardzo teraz obciążona i dociążona i ten mały próg, co prawda to małe okienko między 130 a 150 jest 24%. Chcę, żeby się tam rozpychać łokciami i rozszerzyć to, żeby to, bo to jest za wąski, tak jak się patrzy na tabelę podatkową, praktycznie od 0 do 130 będzie, później 150 i później 1 000 000 zł ta danina solidarnościowa. Także ten próg środkowy jest za wąski. Najbiedniejsi nie dostali nic. Ryczałtowcy, tutaj sięgnięcie
1: dostali po
2: pewnie,
1: kieszeni trochę.
2: Po kieszeni, ale też rykoszetem się może odbić firmą. I ta logika, żeby tak to, co pan przedstawił, wyrównywać dysproporcje pomiędzy najbardziej obciążoną formą, jaką jest umowa o pracę, bo tam są składki ubezpieczeniowe, zdrowotne, progresja podatkowa, danina solidarnościowa versus działalność gospodarcza, bo wie pan, to tak naprawdę ustawodawca wpychał tych osób do działalności gospodarczej, gdzie tam te wszystkie podatki, znaczy wszystkie, wie, jak mówimy o liniowym czy ryczałtowym, były mechanizmy bardzo atrakcyjne. To zachęcał, żeby wykorzystywać tą formę do działalności gospodarczej. Ja nie mówię o patologicznych formach, że zamiast etatu była działalność gospodarcza, ale tam, gdzie to było uzasadnione, no to co, podatnicy wykorzystują możliwości przekazane przez ustawodawcę. I to zmniejszenie tutaj, no może będzie ta mniejsza atrakcyjność, ale nie wiem, czy to jest dobry kierunek, zwłaszcza biorąc pod uwagę dynamicznie rozwijający się ten sektor małych przedsiębiorstw.
1: Elementem zmian podatkowych jest też potencjalne zwiększenie daniny solidarnościowej. Dla kogo to będzie zmiana? Odpowiedź na to pytanie w dalszej części tej rozmowy. Andrzej Marczak zostaje z nami w studiu. Radio LMF.

0: I jesteśmy. Marek Tejchman przy mikrofonie. Gospodarczy tydzień w Radiu RMF 24. Danina solidarnościowa. To jest jeden z elementów tych wielkich podatkowych zmian. Co ona oznacza? Co ruch tutaj oznacza i dla kogo? Odpowiedź na to pytanie w tej części rozmowy. Dla kogo ta jakby podwyżka potencjalna daniny solidarnościowej jest kłopotem? A po drugie, na ile ta progresja podatkowa, która u nas teraz się powiększa, jest wyjątkowa, jak się nas zestawi z innymi krajami europejskimi?
1: Słowo wstępu. Ta danina solidarnościowa jest nazywana daniną, że nie jest podatkiem, no ale de facto, no tak jak ze składką zdrowotną, to jest jednak obciążenie podatkowe. Danina jest nakładana, obecnie 4%, stosownie do propozycji ma wzrosnąć o 1 punkt procentowy do 5%, na dochody powyżej 1 miliona złotych, które są opodatkowane skalą podatkowym generalnie, ale nie tylko, bo do podstawy opodatkowania, do dochodów, które są opodatkowane daniną, wchodzą też sprzedaż udziałów, akcji, natomiast nie wchodzą te ryczałtowe formy, właśnie ryczałt z działalności gospodarczej, ale wchodzi działalność gospodarcza opodatkowana 19% liniowym. Oczywiście nie wchodzą do daniny opodatkowane ryczałtem odsetki, dywidendy jako przykład, tak? Ale to jest dosyć spore, bym powiedział, spektrum dochodów, które są obciążone tą daniną. I stosownie do danych, o ile pamiętam, za 2024, bo za 25 jeszcze chyba takiego podsumowania nie ma, bo to zawsze rozliczenie jest rok później, prawda? Tych podatników, którzy złożyli tak zwaną DSF, deklarację dotyczącą daniny, w Polsce było ponad 36 tysięcy, czyli relatywnie...
0: Dużo.
1: Dużo?
0: Się wydaje, że dużo.
1: No, wydaje mi się, że na skalę podatników, których, o ile pamiętam, jest powyżej 25 milionów, gdzie 92% podatników płaci tak 12% podatek, te 36 tysięcy osób, które wykazało te dochody opodatkowane daniną, to jest 36 tysięcy osób. Ale źródłem są prawie 2 miliardów złotych z tej daniny wpływa do budżetu, czyli
0: to jest naprawdę w gruncie rzeczy bardzo łakomy i prosty konsekwent.
1: I taki, bym powiedział, łatwy medialnie, społecznie do przekazania. Dociążamy tych milionerów, tych powyżej miliona złotych.
0: Jak pan mówi, to ja widzę komentarze po wecie prezydenta, jak to będzie wyglądało, tak swoją drogą, jak prezydent to zawetuje. Broni milionerów i zagranicznych korporacji, które nie zaprosiły.
1: I ryczałtowców na ukrytym etacie, tak? Rzeczywistość jest bardziej złożona, ale tylko daję państwu skalę. Te 36 tysięcy osób kontrybuje też sporo tej daniny. Wzrost o 1 punkt procentowy, pewnie to będzie łatwiejsze do przeprowadzenia, bo to nic systemowo nie zmieniamy, żadnych zasad, żadnych, nie wiem, rozszerzenia podstawy opodatkowania daniny czy deklaracji. To jest tylko, tak jak rozmawialiśmy, barokowo, bach, 1% w górę.
0: Ostatnie 2-3 zdania jeszcze. Jak ta progresja u nas wygląda na tle Europy?
1: Ona była, jak mówiłem, bardzo gwałtowna, skokowa, nierozważna, z 12 od razu na 32%. Jak analizowałem progresję podatkową, bo ten system progresywny opodatkowania dochodów osobistych dominuje, on jest praktycznie wszędzie, poza pewnymi wyjątkami, gdzie są podatki liniowe, ale to też w naszym regionie, do tego wrócę, to w krajach Europy Zachodniej, nie wiem, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, tam jest tych stawek, nie wiem, od 3 do 5, 6, także ta progresja jest łagodniejsza, taka płynna, taka spokojniejsza. No tutaj ekstremalnym przykładem jest Luksemburg, bo nie wiem, czy pan wie, że w Luksemburgu jest aż 23, są aż 23 stawki podatkowe.
0: Czy to czyni system bardziej skomplikowany? Bo ja się zastanawiałem.
1: Może skomplikowane, ale też czuje pan, że może te obciążenia podatkowe, ta zdolność płatnicza...
0: One stopniowo rosną. Znaczy ta pensja, jak netto na sam koniec, ona po prostu zmniejsza się nie no, tak skokowo.
1: Wie pan, no teza, że jak człowiek więcej zarabia, ma więcej pieniędzy i ma większą zdolność płatniczą do pokrywania z większych zobowiązań podatkowych. Ja nie mówię o takich ekstremalnych sytuacjach, że w krajach skandynawskich czy w Belgii podatki dochodzą takie osobiste do 50%, same podatki osobiste. No ale tych stawek jest dużo i na innym biegunie ekstremalnym jest na przykład w naszym regionie, tym powiedzmy dawnych demokracji ludowych, w regionie tym centralnym, wschodnim Europie jest Bułgaria, gdzie jest 10-procentowy podatek liniowy. Ale w Czechach są dwie stawki. Są kraje, które, no wie pan, ta dyskusja, czy liniowy podatek jest sprawiedliwy, bo proporcjonalnie, procentowo każdy płaci tyle samo, czyli a jest inna baza, jak zarabiam więcej, no to 15% jest więcej, nakładane na większy dochód, czy jednak ta progresja, no jesteśmy krajem dużym, relatywnie na tle Europy, krajem już no dobrze rozwiniętym, G20, i ta progresja podatkowa i ta kontrybucja osób lepiej zarabiających jest też tu widoczna w tym naszym i ja się cieszę, że jest ta trzecia stawka, nie cieszę się, że ona jest tylko, ma zastosowanie do bardzo wąskiego przedziału pomiędzy 130 czy 150. Mówimy cały czas o projekcie, tak. Będziemy się może cieszyć, klasa średnia, jak to zostanie wprowadzone. Warto w pracach może parlamentarnych, żeby to rozszerzyć, ale Polska, konkludując, z trzema stawkami podatkowymi, teraz z łagodzoną progresją, będzie wyglądać w miarę podobnie na tle Europy, ale tam jest większy rozdział tych progów podatkowych. Liczba stawek, trzy stawki, no też tak jak powiedziałem, to będzie też w miarę w głównym nurcie, nie wiem, naszego regionu Europy, czy też Europy Zachodniej. To jest, wie pan, akademicka dyskusja, jak rozłożyć te proporcje, jak progi, tak żeby odpowiednio manewrować i jestem przekonany, że ten wąski przedział pomiędzy 130 a 150, on jest dlatego tak wąski, żeby zrobić gest, ale nie za bardzo, żeby ucierpiały dochody budżetowe,
0: I tutaj dochodzimy chyba tak naprawdę do konkluzji, tak? Czyli do tego, że po prostu sytuacja budżetowa jest delikatnie mówiąc.
1: A z drugiej strony konkluzja też ma, wie pan, taką, że jak się na sztandarach szło z dużymi zmianami podatkowymi. Mówię o kwocie wolnej. I wtedy też chyba wszyscy mieli świadomość, że to jest rewolucyjna zmiana. No to jakieś odniesienie do tej sytuacji też powinno być. Nie tylko, że wzrosły wydatki na zbrojenia, mamy inną geopolitykę, fatalny stan finansów publicznych. No ale widać, że jest jakieś pole manewru i ja chcę powiedzieć, że ta kwota wolna byłaby też jakimś, nie wiem w jakiej formule, jak ją zapisać, czy wzrost, czy może w przyszłości, ale jakimś gestem wobec tych najmniej zarabiających.
0: Andrzej Marczak, doradca podatkowy, był gościem Gospodarczego Tygodnia. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w naszym studiu. Do widzenia.
1: Dziękuję
0: do zobaczenia.
1: Bardzo. Do widzenia.
0: I to wszystko w Gospodarczym Tygodniu w Radiu RMF 24. Widzimy się i słyszymy za tydzień. Radio RMF 24.

0: W studiu Faktów RMF FM pojawiła się Marlena Chudzio. Czas na te najnowsze fakty. Zapraszamy.
1: Był pijany, ale przyjmował pacjentów. Na początek bulwersująca sytuacja z Warszawy. Akcja ratunkowa w pobliżu Łeby. Na Mieliźnie osiadł jacht. Misja zaliczona. Jagiellonia Białystok wygrała z gruzińską Iberią w eliminacjach Ligi Europy 4-0. Między innymi o tym w faktach sportowych. Pijany lekarz przez kilka godzin przyjmował dziś pacjentów w Warszawie. Dowiedzieli się dziennikarze RMF FM. Sprawę wyjaśnia teraz policja. Fakty o 20 otwiera Michał Radkowski.
2: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Co więcej wiemy o tym lekarzu?
2: To lekarz rezydent, ma 33 lata i przyjmuje pacjentów także w ramach NFZ-u, w jednej z prywatnych przychodni na warszawskiej Ochocie. Dziś dyżur zaczął o 8 rano, a zgłoszenie o tym, że lekarz może być pod wpływem alkoholu, wpłynęło po 14. W tym czasie zdążył przyjąć 11 osób i przeprowadzić 12 telekonsultacji. Na miejsce wezwano policję, lekarz miał prawie 1,4 promila alkoholu we krwi. Oba badania dały identyczny wynik. Jak się dowiedzieliśmy, lekarz będzie odpowiadał za narażenie innych na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to do 5 lat więzienia.
1: Jacht z 4 osobami i psem na pokładzie osiadł na Mieliźnie w rejonie Łeby. Trwa akcja ratowników morskiej służby poszukiwania i ratownictwa. W wieczornych faktach RMF FM teraz nasz reporter Stanisław Pawłowski. Staszku, jak ratownicy chcą ściągnąć jacht z mielizny?
3: Do jachtu płynie teraz z Ustki duży statek ratowniczy Orkan. Plan jest taki, żeby podczepić jednostkę pod hol i wyciągnąć z płycizny na głębszą wodę. To nie będzie łatwe, bo jacht został zniesiony bardzo blisko plaży i zaczął nabierać wody. A co niebezpieczne, im więcej jej dostanie się do środka, tym cięższa będzie operacja. Zagrożenia dla ludzi nie ma. Wcześniej 2 osoby i psa ewakuowano na brzeg, 2 pozostały na jachcie. Jak usłyszałem od ratowników, policjanci potwierdzili im, że skiper był trzeźwy.
1: Jutro przed południem do Debreczyna wyleci samolot lotniczego pogotowia ratunkowego, który ma przetransportować do kraju 2 kolejne osoby poszkodowane w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Te informacje dziennikarz RMF FM uzyskał w Ministerstwie Zdrowia. Ten transport jest zaplanowany na jutrzejsze popołudnie. W 2 węgierskich szpitalach zostaną 3 osoby, których stan jest ciężki albo bardzo ciężki. Ich powrót do Polski będzie możliwy najwcześniej w przyszłym tygodniu.
4: Trzymamy się faktów.
1: Czy w Zakopanem mieszkańcy mają miejsce dla siebie albo taką przestrzeń, gdzie nie ma turystów? Okazuje się, że mają. Maciej Pałachicki znalazł 2 takie miejsca. Jedno to Stacja Kultura, gdzie organizowane są wystawy, dyskusje o sztuce, gdzie można zaszyć się z książką albo posłuchać ulubionego audiobooka. Ale Zakopiańczycy chodzą też do kina i nie jest to zwykłe kino.
5: To kino mieszczące się w podziemiach największego zakopiańskiego kina, no i to wiele o nim mówi, a po uroczych miejscach dla lokalsów oprowadza mnie dzisiaj Anna Słuchowian z Zakopiańskiego Centrum Kultury. To takie miejsce undergroundowe?
6: To jest kino studyjne, ale kino z taką duszą. 50 miejsc, przestrzeń kawiarniana, można zjeść ciastko, napić się kawy. Można w miłej atmosferze obejrzeć film. I to nie film komercyjny, ale niszowe kino. Ambitne, wymagające, skłaniające do refleksji. Fajne miejsce, gdzie fajnie można spędzić czas.
5: To miejsce po prostu nazywa się miejsce i mimo, że znajduje się zaledwie 200 metrów od Krupówek, to tu Zakopiańczycy chętnie zaszywają się przed tłumami turystów.
1: Opisywał Maciej Pałachicki, który odwiedził to miejsce w ramach naszego wakacyjnego cyklu Gdzie chodzą lokalsi?
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
1: Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
8: Dobry piłkarski wieczór. Lech i Jagiellonia robią wszystko, żeby być pewnym awansu do Ligi Europy. Poznaniacy w pierwszej połowie urządzili biednemu FC Thun prawdziwe bombardowanie. 2 razy do siatki trafił Wolemark, po razie Sajad Manesz, Skrzypczak, Murawski i mamy 5-0. To jest prawdziwy koncert mistrzów Polski. Oczywiście jeszcze druga połowa, za to Jagiellonia już domknęła sprawę z Iberią. Wygrała 4-0 i tylko kataklizm odbierze jej awans w Gruzji. W playoffach o Ligę Konferencji Górnik Zabrze już rozpoczął pierwszy mecz z AS Monaco po kilku minutach 0-0. W składzie rywali próżno szukać największych gwiazd. Poza kadrą na ten mecz są m.in. Ansu Fati, Minamino, Gołowin czy Balogun. I to szansa dla Zabrzan.
9: Wyjdziemy na boisko z wiarą, z pomysłem na grę i chcemy po prostu zrobić wszystko, żeby zostać w tych chmurach dalej. Historia tych meczów polskich drużyn pokazuje, że da się i miejmy nadzieję, że Monaco nie będzie takie straszne.
8: Zapowiadał przed meczem obrońca Górnika Rafał Janicki. O 21:00 początek meczu Hajduka Split z Rakowem. Na takie wieści czekali fani wielkiego tenisa. Carlos Alcaraz wystąpi w US Open. Hiszpan od kilku miesięcy pauzował przez kontuzję nadgarstka. Właśnie opublikował posty w swoich mediach społecznościowych, w których potwierdził, że wraca do gry. Polskie siatkarki są już w Stambule, gdzie w sobotę rozpoczną Mistrzostwa Europy. W imprezie tej rangi debiutuje środkowa Sonia Stefanik. Stresu, jak mówi, nie ma.
10: Bardziej ekscytacja. Fajne przeżycie na pewno. Mistrzostwa Europy to też jest świetna impreza. Także nie mogę się doczekać, aż zaczniemy tak naprawdę.
8: W pierwszym meczu Polki zagrają z Węgrami. Terminarz mamy na rmf24.pl.
7: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej.
8: Dzięki.
7: Muszynianka. Radio RMF24.

0: Zbliża się 22. Czas na najnowsze fakty. RMF FM przedstawia Marlena Chudzio.
1: Ostrzeżenia przed burzami obowiązują w południowej części kraju. W faktach ponownie Małopolska po przejściu ulewnego deszczu. Ustawa zwana Lex Szarlatan skierowana przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego. Zbieramy komentarze w sprawie tej decyzji. Będą też kosmiczne plany Japonii. Chcą pobrać próbki z księżyca Marsa. Ponad 100 razy interweniowali strażacy w powiecie myślenickim w Małopolsce w związku z burzami. Wichura łamała gałęzie, uszkodzonych zostało kilka dachów, powiedział nam kapitan Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej.
2: Łącznie uszkodzonych zostało 9 dachów, a najwięcej tego typu zdarzeń odnotowano właśnie na terenie gminy Dobczyce w powiecie myślenickim. Strażacy cały czas pozostają w gotowości do podejmowania kolejnych interwencji związanych ze skutkami niekorzystnych warunków atmosferycznych.
1: Straż usuwała też skutki burz w powiatach krakowskim i wadowickim. Środowisko medyczne podzielone w opiniach o decyzji prezydenta w sprawie Lex Szarlatan. Karol Nawrocki skierował te przepisy do Trybunału Konstytucyjnego i zaproponował inne rozwiązanie. Wprowadzenie nowego rodzaju przestępstwa do kodeksu karnego. Nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych. Prezydencki projekt przewiduje karę do 15 lat więzienia. Prezes Polskiej Ligi Walki z Rakiem, profesor Jacek Jasem, krytycznie ocenia tę propozycję.
3: Wiemy, jak w Polsce działa system prawa. To jest myślenie magiczne. To jest myślenie takie, że jeżeli jest wysoka kara, to ktoś się wystraszy.
4: Ta kara może nie odstraszyć nawet tych 15 lat więzienia?
3: Obawiam się, że nie, bo jest 1000 różnych możliwości omijania prawa.
1: Ekspert ochrony zdrowia dr Maria Libura broni decyzji prezydenta, który nie podpisał rządowej ustawy.
5: Ustawa była bardzo mocno niedopracowana. Zarówno w sensie definicyjnym, jak też obciążenia instytucji Rzecznika Praw Pacjenta zadaniami, których ten urząd nie jest w stanie unieść.
1: Te komentarze zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. O szczegółach dalszych losów ustaw, które mają chronić przed pseudomedycyną, piszemy na rmf24.pl. To był pierwszy tego typu alert. O 4 nad ranem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało SMS-y do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia z ostrzeżeniem o rosyjskim ataku na zachodnią Ukrainę. Po półtorej godziny ludzie dostali wiadomości z odwołaniem alertu. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski w porannej rozmowie w RMF FM z Piotrem Salakiem bronił tej decyzji.
6: Te komunikaty, które przychodziły do nas z dorszu, czyli z dowództwa operacyjnego, były dużo spokojniejsze, po prostu bardzo rzeczowe, krótkie, informacyjne. Może takie SMS-y też powinny przychodzić, żeby też mieszkańcy nie wpadali w niepotrzebną nerwowość, kiedy podrywamy nasze myśliwce.
7: Cały czas RCB wraz z dowództwem operacyjnym ze sił zbrojnych pracuje nad dostosowywaniem komunikatów, ale pamiętajmy, że jest to sytuacja bardzo dynamiczna. Jest to sytuacja, w której sekundy wymagają decyzji oraz podjęcia działania.
1: Jutro po 8:00 naszym gościem będzie Dorota Łoboda, posłanka i rzeczniczka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Dron zestrzelony 14 sierpnia na północnym wschodzie Łotwy został zidentyfikowany jako maszyna ukraińska. Według łotewskich sił zbrojnych bezzałogowiec dostał się nad Łotwę najprawdopodobniej pod wpływem środków walki elektromagnetycznej stosowanych przez Rosję. Był to już drugi dron, który w ostatnim czasie przedostał się nad Łotwę zza wschodniej granicy i został zestrzelony.
8: Podbój kosmosu w faktach RMF FM.
1: Za 2 miesiące japońska agencja eksploracji kosmicznej wystrzeli sondę w kierunku księżyców Marsa. Misja MMX ma na celu pierwsze w historii ludzkości pobranie próbek z Fobosa i dostarczenie ich na Ziemię, by pomóc w zrozumieniu początków Układu Słonecznego. Oczekuje się, że bezzałogowy statek dotrze w pobliże czerwonej planety po roku podróży. Następnie sonda spędzi blisko 3 lata na orbicie Marsa, w tym w tym czasie podejmie próbę lądowania na Fobosie. Powrót kapsuły z próbkami na Ziemię przewidziany jest na rok 2031.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
10: W eliminacjach Ligi Konferencji Górnik Zabrze przegrał u siebie z Monako 2-3 i na wyjeździe będzie mu trudno odrobić stratę, ale na pewno nie jest bez szans. Raków Częstochowa po pierwszej połowie remisuje z Hajdukiem Split 1-1. Na gola Chorwata Szego odpowiedział Mahir Emreli. Trwa przerwa. Za to w Lidze Europy naszym poszło koncertowo. Jagiellonia rozbiła gruzińską Iberię 4-0. Lech szwajcarskie FC Thun aż 7-0. To był naprawdę spektakularny występ moich piłkarzy. Zrobili dokładnie to, co planowaliśmy. Pokazaliśmy wysoką jakość w grze z piłką i wielką intensywność. Mówił trener Lecha Niels Frederiksen. Rewanże za tydzień. Iga Świątek zagra w nocy o awans do półfinału turnieju w Cincinnati. Przeciwniczką ponownie Jelena Rybakina. Polka pokonała niedawno drugą rakietę świata w finale turnieju w Toronto. Teraz ma już 9 zwycięstw z rzędu. Każdy mecz traktuje tak samo. Klucz to być skupionym i tak da się osiągać takie liczby. Mówiła Iga po zwycięstwie z Jamparii. Polka walczy nie tylko o półfinał, ale i o ranking. Żeby wystąpić w listopadzie w WTA Finals, musi jeszcze wyprzedzić kilka tenisistek. Rybakina wobec odpadnięcia Areny Sabalenki, jeśli wygrałaby turniej w Cincinnati, zostałaby nową liderką rankingu. Początek tego spotkania o 1:00 w nocy. Max Verstappen zostaje w Red Bullu. Czterokrotny mistrz świata Formuły 1 przedłużył kontrakt do 2030 roku. W Ferrari na razie nieoficjalnie ma z kolei pozostać Lewis Hamilton. W najbliższy weekend Grand Prix Holandii.
9: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka. Radio RMF 24.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam.

0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Prawda jest taka, że opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Innym błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24.

0: Zbliża się 23 na najświeższe fakty w RMF FM. Zapraszam w imieniu Marleny Chudzio.
1: Małopolska i Podkarpacie to te regiony dziś wieczorem ucierpiały z powodu burz. Szczepionka na przerzuty po czerniaku. O takim przełomowym rozwiązaniu jest ostatnio coraz głośniej. Wyniki są bardzo obiecujące. AS Monaco pokonał Górnika Zabrze w eliminacjach Ligi Konferencji 3-2. Będzie rewanż. Sześćdziesiąt dziewięć razy interweniowali strażacy, usuwając skutki burz, które przeszły nad częścią Podkarpacia. Usuwali głównie połamane konary, gałęzie i drzewa leżące na jezdniach, chodnikach i posesjach, a także liniach energetycznych. Najwięcej interwencji przeprowadzonych zostało w powiatach tarnobrzeskim, łańcuckim i niżańskim. Bez prądu jest ponad 1600 odbiorców w okolicach Leżajska i Łańcuta. Ponad 100 razy wyjeżdżali też już strażacy w Małopolsce. Jak informowaliśmy w faktach, sporo interwencji było m.in. w powiecie myślenickim. Nawet 800 osób rocznie mogłoby skorzystać w Polsce z nowej szczepionki na czerniaka. Chodzi o preparat, który może wyeliminować ryzyko przerzutów. Jest to jedno z najmocniej komentowanych obecnie na świecie medycznych odkryć. W pracach biorą udział także naukowcy z Polski, potwierdza profesor Piotr Rutkowski z Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.
2: Ostateczne wyniki będą pokazywane w tym roku, w październiku, na Kongresie Europejskiego Towarzystwa. Proces rejestracyjny pewnie zacznie się równolegle w Stanach Zjednoczonych i za chwilę w Europie. Muszą sprawdzić bezpieczeństwo, które wygląda bardzo dobrze.
3: Wyniki pozwalają nam wierzyć, że to jest dobry kierunek.
4: Ta szczepionka była podawana już osobie, która usłyszała diagnozę czerniak?
3: Tak, to są osoby w zaawansowanym stadium czerniaka, też często z przerzutami, ale po chirurgicznym usunięciu guza.
1: Tłumaczy kierownik Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi profesor Natalia Marek-Trzonkowska. Rozmawiał z nią nasz reporter Michał Dobrołowicz. Naukowcy przewidują, że pierwsi pacjenci w Europie skorzystają z nowej szczepionki w drugiej połowie przyszłego roku. O szczegółach piszemy na rmf24.pl. To bardzo trudna, ale niezbędna decyzja, która musiała być podjęta, mówi Jerzy Wójtowicz, burmistrz Miastka, o złożeniu wniosku o upadłość szpitala miejskiego. Placówka nie przyjmuje już pacjentów i straciła kontrakt z NFZ-em.
5: To jest wypadkowa wielu czynników, które gdzieś na jakimś etapie zawiodły. To nie jest też sytuacja, która powstała w ostatnim czasie. To jest efekt kuli śnieżnej, który rozpoczął się gdzieś tam na początku lat 20. I niestety, tylko sytuacja się pogarszała.
6: Jakie jest zadłużenie tego szpitala?
5: Szczerze mówiąc, dzisiaj do końca nie znamy ostatecznej kwoty. Jest prowadzony audyt. Szacujemy na podstawie tych dokumentów, które znamy, aczkolwiek ja nie wykluczam, że gdzieś jeszcze coś się pojawi. Zadłużenie wynosi między 40 a około 50 milionów.
6: Co dalej z tym miejscem, w którym był szpital?
5: To miejsce nie znika. Nie będzie zburzone. Pojawiają się podmioty, które chciałyby przejąć kontrakt i uruchomić oddziały, które wcześniej funkcjonowały.
1: Z burmistrzem Miastka Jerzym Wójtowiczem rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
7: Istotne są fakty.
1: Kilkaset osób straci pracę w elektrowni Dolna Odra niedaleko Gryfina w województwie zachodniopomorskim. Z końcem sierpnia wygaszone zostaną dwa ostatnie bloki węglowe, informuje nasza dziennikarka Anna Pałamar.
8: Docelowo w zakładzie zostanie około 120 pracowników. Pierwsze bloki węglowe wygaszono pod koniec ubiegłego roku, teraz wyłączone zostaną pozostałe dwa. W Nowym Czarnowie, gdzie mieści się elektrownia, funkcjonują już nowe bloki gazowo-parowe. Wcześniej w tym zakładzie pracowało ponad 700 osób. To oznacza, że pracę straci ponad 500. Jak przekazali związkowcy, powstał program osłonowy dla zwalnianych pracowników. Będą odprawy. Udało się też wywalczyć rozwiązanie, które może pomóc znaleźć zatrudnienie w innych spółkach grupy PGE. Pracownicy mają być informowani o wakatach, a w pierwszej kolejności prowadzona będzie rekrutacja wewnętrzna.
1: Przed rozpoczęciem wygaszania bloków w elektrowni pracowało tam prawie 740 osób. Teraz ma zostać nieco ponad setka pracowników. I na koniec doniesienia ze stadionu. Górnik Zabrze przegrał na własnym boisku z AS Monaco 2-3 w pierwszym meczu czwartej ostatniej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji. Rewanż 27 sierpnia.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: To już prawie pierwsza, więc czas na kolejne fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, dobry wieczór, zapraszam. Lex Szarlatan trafi do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent nie podpisał ustawy i zapowiada własne przepisy. Wniosek o Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobry utknął w Sejmie. Koalicja wciąż nie uzupełniła wymaganych dokumentów. Szczecin zyska nowy ośrodek rehabilitacji onkologicznej. Budowa pochłonie niemal 50 milionów złotych. Prezydent zapowiedział, że skieruje do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej, czyli przed podpisaniem, nowelizację ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. To tak zwana ustawa Lex Szarlatan. Tak Karol Nawrocki mówił o powodach tej decyzji.
1: Do jednej grupy, tak zwanych szarlatanów, rząd zakwalifikował realnie zagrażających, szkodzących zdrowiu szaleńców oraz tysiące polskich firm i osób zajmujących się zielarstwem, zdrowym odżywianiem czy medycyną komplementarną. Przepisy tak skonstruowano, że wielotysięcznymi karami może zostać obłożony zarówno ktoś, kto sprzedaje zioła czy suplementy, jak i realny szarlatan zniechęcający do leczenia medycyną opartą naukowo.
0: Jednocześnie prezydent zapowiedział przedstawienie własnej inicjatywy, nowelizację kodeksu karnego przeciw szarlatanom. A teraz ostrzeżenie dla kierowców. Mamy utrudnienia na drodze krajowej nr 92 w Bytyniu w Wielkopolsce. Samochód osobowy uderzył tam w maszynę do malowania pasów. Jedna osoba została ranna. Droga jest zablokowana aktualnie w obu kierunkach. Kierowcy powinni korzystać z objazdu przez Duszniki i Gaj Wielki.
2: To są fakty RMF FM.
0: Fiasko koalicyjnego wniosku o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu. Jak ustalił dziennikarz RMF FM, złożony w Sejmie w połowie kwietnia dokument wymaga poprawek, ale wciąż nie został nawet zwrócony do uzupełnienia. Kto, kiedy to więc nastąpi? Szczegóły w tej sprawie ustalał Tomasz Skory.
3: Według szefa Kancelarii Sejmu prawdopodobnie dopiero na początku września, chociaż sejmowe służby prawne już od kilku tygodni pracują nad wykazem niedociągnięć, które wymagają uzupełnienia. Z zapowiedzi koalicjantów, kiedy składali wniosek, wynika, że jest co poprawiać.
4: Zawiera łącznie 51 zarzutów, liczy ponad 250 stron, zawiera 117 dowodów i przewiduje przesłuchanie 68 osób przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej.
3: Mówił wtedy dumny z wniosku poseł Konwiński. Do dziś jednak Komisja Pracy nie zaczęła, bo po analizie w lipcu uznała oficjalnie, że koalicyjny wniosek nie spełnia wymagań ustawy i wymaga uzupełnienia. Jakiego? Autorzy mają się dopiero dowiedzieć. A kiedy będą gotowi? Wniosek znów będzie sprawdzony.
0: W Szczecinie powstanie nowy ośrodek rehabilitacji onkologicznej. Obecnie taki obiekt działa w starej poniemieckiej willi przy ulicy Strzałowskiej. Nowy budynek będzie pięciokrotnie większy i będzie mógł przyjąć większą liczbę pacjentów.
5: Ośrodek ma dzisiaj 500 metrów kwadratowych. Ten docelowy będzie miał 2,5 tysiąca metrów kwadratowych. Sama sala ćwiczeń będzie miała 300 metrów kwadratowych. Dzisiaj przyjmujemy 2,5 tysiąca pacjentów. Zakładamy przyjmowanie 5,5 tysiąca na nowym obiekcie.
0: Mówi dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii Adrian Sikorski. Nowy obiekt ma być gotowy z końcem 2029 roku. Budowa ma kosztować prawie 50 milionów złotych, z czego większość pokryje unijne dofinansowanie. Książę Harry i jego żona Meghan ponownie zamieszkają w Wielkiej Brytanii. Ich przenosiny z Atlantyku powinny się odbyć w ciągu najbliższych tygodni, tak donoszą brytyjskie media. A więcej szczegółów na ten temat ma dla Was nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
6: Nie wiadomo dokładnie, gdzie Harry i Meghan zamieszkają, ani jaką otoczeni zostaną ochroną, ale jeszcze przed końcem tego miesiąca książęca para powróci na wyspy ze Stanów Zjednoczonych, między innymi dlatego, by ich dzieci, Archie i Lilibet, mogły rozpocząć naukę w brytyjskich szkołach. Po przenosinach Harry i Meghan pozostaną osobami prywatnymi i nie będą reprezentować rodziny królewskiej. Według doniesień z ich powrotu zadowolony jest król Karol, który będzie miał w związku z tym częstszy kontakt z wnukami. Następca brytyjskiego tronu i brat Harry'ego, książę William, powstrzymał się od komentarza.
2: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Alerty dotarły do wszystkich, którzy byli w potencjalnej strefie zagrożenia, zapewniał w porannej rozmowie w RMF FM wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Chodzi o SMS-y, które w nocy ze środy na czwartek otrzymali od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Posłuchajmy rozmowy Piotra Salaka.
7: Mieszkańcy Podkarpacia, Lubelszczyzny po raz pierwszy, gdy podrywano nasze myśliwce, dostali alerty RCB. Te alerty dotarły do wszystkich?
8: alerty dotarły do wszystkich, którzy byli w strefie potencjalnego zagrożenia i dlatego oni dostali te SMS-y.
7: Te alerty i te SMS-y zabrzmiały bardzo poważnie, bo zaczynały się od napisania dużymi literami, kapitalikami, wielkimi literami. Uwaga, uwaga, uwaga. Rzeczywiście tak musiało być mocno napisane?
8: Jak wiemy, taki rodzaj komunikatu został wysłany po raz pierwszy. Dobrze, że został wysłany. Pamiętamy sytuację sprzed kilkunastu dni, więc dobrze, że taka decyzja została podjęta. Sposób tego komunikatu zapewne zostanie dostosowany, ale też
7: czyli może być
8: się przyzwyczaić.
7: Bardziej chodzi mi o to, żeby był bardziej informacyjny, a nie alarmujący.
8: No, pierwszy z komunikatów musi być alarmujący, bo dotyczy alarmu, dotyczy zagrożenia. Drugi komunikat w zakresie odwołania zagrożenia wówczas powinien być informacyjny.
7: Te komunikaty, które przychodziły do nas z dorszu, były, czyli z dowództwa operacyjnego, były dużo spokojniejsze, po prostu bardzo rzeczowe, krótkie, informacyjne. Może takie SMS-y też powinny przychodzić, żeby też mieszkańcy nie wpadali w niepotrzebną nerwowość, kiedy podrywamy nasze myśliwce.
8: Cały czas RCB wraz z dowództwem operacyjnym ze Sił Zbrojnych pracuje nad dostosowywaniem komunikatów, ale pamiętajmy, że jest to sytuacja bardzo dynamiczna. Jest to sytuacja, w której sekundy wymagają decyzji oraz podjęcia działania, bo zagrożenie jest realne.
7: Czy pan już sprawdził swoje dane po ataku hakerskim?
8: Nie sprawdziłem swoich danych, ponieważ dane są w tej chwili zabezpieczane przez policję. PESEL po PESEL-u policja sprawdza prawdziwość
7: 18
8: danych.
7: Milionów PESEL-i będzie sprawdzała policja w takim razie PESEL po PESEL-u?
8: PESEL po PESEL-u, czyli w sposób oczywiście częściowo zautomatyzowane, ale chodzi o to, żeby precyzyjnie zabezpieczyć cały zestaw danych, bo to, co jest najważniejsze w tej sprawie, dane nie krążą po sieci.
7: Ale najważniejsze, panie ministrze, jest to, żebym ja wiedział i był pewny, czy pańskie dane, czy moje dane, bo jak siedzimy tutaj we dwójkę w studiu, ktoś z nas, czy któregoś z nas dane wyciekły, bo to 50% Polaków. O takiej liczbie mówimy, o takiej skali wycieku. Ważne jest, żebym sprawdził, czy takie dane wyciekły, czy nie. A pan mówi, że będziemy czekać na to, aż policja i prokuratura skończą swoje prace. To chyba coś jest nie tak.
8: To jest to, co jest ważne. Powtórzę. Dane nie krążą po sieci. Są prowadzone działania operacyjne i w najlepszym scenariuszu, który już się kilka razy wydarzył w ostatnich miesiącach, dane nie ujrzą w ogóle światła dziennego.
7: Ale dlaczego? Skąd ta pewność u pana?
8: Nie, to jest w najlepszym scenariuszu. Dlatego prowadzone są działania operacyjne i dlatego te dane są zabezpieczane, ponieważ ma to dwa cele. Pierwszy cel, sprawdzenie precyzyjne prawdziwości tych danych i czy rzeczywiście wszystkie te dane były przedmiotem ataku, ponieważ dotychczas opieraliśmy się tylko na oświadczeniach przestępcy oraz firmy, z której dane wyciekły, a po drugie są prowadzone działania operacyjne, żeby te dane nie wyszły poza to jedno miejsce, w którym się teraz znalazły.
7: Wicepremier Gawkowski mnie zapewniał, wszystkich Polaków zapewniał, że będziemy mogli sprawdzić te dane.
8: Tak, i oczywiście cały czas
7: tego nie możemy zrobić.
8: Oczywiście to się wydarzy, natomiast pamiętajmy, że w tej chwili są prowadzone działania, które mają na celu podstawową kwestię, żeby te dane nie rozprzestrzeniły się po sieci. To jest główny cel i w momencie, kiedy wszystkie dane zostaną zabezpieczone i przesłane do Ministerstwa Cyfryzacji, wówczas potrzebujemy około 6 do 8 godzin, żeby wszystkie dane wgrać na bezpieczne dane.
7: Ale pan nie jest w stanie mi powiedzieć, jak długo prokuratura i policja będą sprawdzały te dane. Czy to potrwa tydzień, czy to potrwa 2 miesiące?
8: To pytanie do policji. Dla mnie najlepszym scenariuszem będzie informacja, kiedy na bezpiecznych danych będziemy mogli sprawdzić dane z adnotacją, że zostały już usunięte i nie rozprzestrzeniły się po sieci. To jest w tej chwili główny cel, ale tak, uważam, że wszyscy powinni mieć informację, czy te dane były przedmiotem tego ataku i dlatego czekam na dane z policji.
7: To nie tylko pan tak uważa, takie mamy prawo. Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji Nowa Lewica, jest razem z nami gościem porannej rozmowy w RMF FM. Panie ministrze, to w takim razie mam takie wrażenie, że jest jakaś luka w prawie. Skoro rozumiem, że nie można podać i nie można przekazać nam informacji, czy moje dane zostały skradzione, czy zostały pobrane, czy też nie. Właśnie dlatego, że ta firma, która się zajmowała obsługą cyfrową przychodni czy placówek lekarskich, nie była administratorem moich danych, tylko po prostu zajmowała się techniczną sprawą dotyczącą obsługi sieci, tak?
8: Sama ta czynność zostanie wykonana po odpowiednim postanowieniu prokuratury, ponieważ jesteśmy teraz w ramach kodeksu postępowania karnego, ale w pełni się zgadzam. Potrzebujemy uszczelnienia systemu, ponieważ 12 tysięcy podmiotów, które przekazały dane na portal MyDoktor, podpisywały umowy, przekazując dane, ale jednocześnie zachowując status administratora. Co na co pozwala dzisiejsze prawo, ale to jest ten punkt, gdzie musimy sobie jasno powiedzieć.
7: Ale to jest słabość naszego prawa w takim
8: razie, musimy
7: tak?
8: sobie jasno odpowiedzieć, przetwarzasz dane, niezależnie od tego, jaką masz rolę ustawową, jeżeli to są dane masowe, jeżeli to są dane wrażliwe, musisz ponosić pełną odpowiedzialność i musisz się zabezpieczyć, tak jak się zabezpieczają podmioty ważne w krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, i nad takimi zmianami pracujemy. W przyszłym tygodniu będzie ogłoszony pakiet zmian ustawowych.
7: A ten pakiet zmian na czym będzie polegał?
8: No właśnie na rozszerzeniu tej odpowiedzialności na podmioty, które nie mają statusu administratora, a masowo przetwarzają dane, są agregatorami takich danych. Zmienia się plan biznesowy, zmienia się technologia tych firm, w związku z czym one już wychodzą poza ramy, które RODO kilka lat temu przyniosło.
7: Dopiero ten atak hakerski wam to uświadomił, że są takie zmiany w prawie potrzebne?
8: Musimy pamiętać, że wyciek danych miał miejsce w prywatnej firmie, która podpisywała umowy z innymi prywatnymi firmami. To nie jest tak, że minister cyfryzacji przegląda wszystkie umowy pomiędzy podmiotami prywatnymi.
7: Nie zgłaszano wcześniej. Minister cyfryzacji powinno dbać o bezpieczeństwo moich danych, zgadza się pan?
8: Nie zgłaszano wcześniej takich problemów czy obaw. To jest kwestia tego, komu powierzamy dane. I to jest lekcja dla nas wszystkich, bo państwo i też takie są zasady. Nie wejdzie do każdego podmiotu i nie przejrzy wszystkich jego umów. I to jest właśnie ważne, żeby gdy tylko takie sygnały się pojawiają, my reagujemy, zmieniamy prawo, niezależnie od tego, co jest wpisane w umowie, przetwarzasz dane, to bierzesz za nie odpowiedzialność.
7: Wiecie, kim są ci hakerzy, czy nie?
8: Jest prowadzone w tym zakresie śledztwo. Wiemy, że prawdopodobnie tłem tego ataku była kwestia kryminalna, czyli to nie jest na szczęście atak w zakresie państwowym któregoś z wrogów polskich, ale po prostu przestępstwo o charakterze kryminalnym, pewnie dla zarobku. W tej chwili trwa kontrola Urzędu Ochrony Danych Osobowych w firmie obsługującej portal MyDoctor. Ponieważ to był atak potężny, firma nawet nie zareagowała na sygnały od przestępcy, że wykradziono jej dane.
7: Zwrócili się bezpośrednio do tej firmy ci, którzy wykradli te dane?
8: Tak, zwrócili się bezpośrednio, firma nie odpowiedziała. W związku z tym ci przestępcy zwrócili się do jednego z portali, zaufana trzecia strona, która zgłosiła się do NASK-u. NASK dopiero zgłosił się do tej firmy i
7: zażądali
8: wprost
7: pieniędzy?
8: To jest kwestia śledztwa, tak jak mówiłem, to ma podłoże kryminalne, natomiast nie chcę zaszkodzić śledztwu przez podanie takich szczegółów.
0: Podkreślał w porannej rozmowie w RMF FM wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Cała rozmowa Piotra Stalaka jest już na rmf24.pl. Na faktach wrócimy do niej jeszcze za godzinę.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: sprawa polska, a sprawa polska, a sprawa polska.
1: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

się taka uprzejma nigdy. Straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna.

nie będzie tak ślicznych dziewcząt. Nigdy nie będzie tak pysznych ciastek. Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić, zachodzić się.

Zbliża się godzina druga, czas na kolejne wydanie Faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki przedstawi własne przepisy przeciwko szarlatanom. Za śmierć pacjenta nawet 15 lat kary więzienia. System kaucyjny do zmiany.